0: dyskusji i rozmowy ta wojna polityczna tam gdzieś występuje oczywiście, ale jak znam pana Macieja Berka, to idzie po to, żeby faktycznie ten system naprawić. No na czele jest człowiek, któremu grożą ogromne zarzuty. Na czele tego Trybunału jest człowiek, no umówmy się, prawa ręka przecież Ziobry, który nie chce dopuścić i nie chce wpuścić, nie chce dopuścić czterech sędziów.
1: Ja się zgodzę.
0: Pan, nie może być.
2: Chodzi o to, że system trzeba naprawić. Chodzi o to, żeście przejęli
0: w 15 roku Trybunał, wpuściliście tam Pawłowicz, Piotrowicza, no a na koniec Święczkowskiego, żeby
1: Przeciwko temu protestowali przez wiele lat, a dziś robicie to samo przeciwko czemu wtedy?
0: Czy pan chce naprawdę porównać Piotrowicza, panią Pawłowicz?
1: Nie moja rola, ale to są apele
0: różnorodne. Jak pan mówi, że robicie to samo,
3: no tak, polityk równa się polityk.
0: Nie robimy tego samego.
1: Fundacja Praw Człowieka ceni pan na pewno tę organizację.
0: Tak jak telewizja publiczna nie robi tego samego, co robiła w czasach PiS.
1: Nie zresztą mi się odnosić.
0: Wiem, dlatego chcę tylko powiedzieć, że ani pan Berek nie będzie się zachował i nigdy się nie zachował jak pani Pawłowicz. Ja pamiętam, jak pani Pawłowicz,
1: tylko chodzi o zasadę.
0: Była w Sejmie.
1: Ale jaka zasada? No, że polityk czynny przechodzi do Trybunału. Wyście przeciwko temu protestowali, paliliście
0: świeczki. Nawet chcieliśmy ustawę przegłosować. Skoro PiS nie przegłosował, no to w takim razie korzystamy z zapisów ustawy, która jest dzisiaj.
1: Czyli wam nam wszystko zależy wolno, na tym, żeby... jak jesteście u władzy.
0: Znaczy nie wolno. Wie pan, jeszcze raz. Nie wybraliśmy żadnego czynnego posła do tego, żeby tam skierować do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tak? Ministra.
0: Człowieka, który faktycznie się zna na robocie i ja muszę powiedzieć...
1: Tego mu rzeczywiście nikt nie może odmówić, ale chodzi o zasady.
0: No, nawet PiS mu nie zarzucił nic. Natomiast ja muszę powiedzieć, że w tym gronie dzisiaj rozmawiamy. No kto jak to? No, ale pan Szczucki akurat w sprawie pana Berka się nie powinien wypowiadać. Jest ostatnią osobą. Bo to pan Berek ujawnił to, co się działo za czasów PiSu, kiedy pan Szczucki pełnił funkcję ministra i szefa Rządowego Centrum Legislacji.
1: No,
0: i pan Szczucki ma postawione zarzuty i jest akt oskarżenia w sądzie złożony w tej sprawie. Wykorzystywania publicznych pieniędzy, stanowisk do robienia swojej kampanii. Mm-hmm. Więc jak ja słyszę, że pan Szczucki dzisiaj przychodzi do radia i krytykuje pana Berka, któremu nikt nigdy nic nie zarzucił, również politycy PiSu, a mieli przecież tyle lat. Wie pan, on odpowiadał za legislację, za Centrum Legislacji.
1: I wielu go ceniło za to, tylko chodzi o pewne
0: i nigdy
1: zasady
0: nie wykorzystał, nigdy nie wykorzystał funkcji do tego, żeby zatrudniać ludzi, którzy mieli robić później kampanię wyborczą. Mm-hmm. Nigdy tego nie robił.
1: Poseł Szczucki ma okazję, żeby się obronić.
3: Panie redaktorze, ja nie mam powodu, żeby się bronić. To skutecznie trzeba mnie najpierw oskarżyć i doprowadzić do wyroku skazującego. Ja uważam, ale nie jest skuteczny w tym sensie, że w ogóle sąd na razie się nim jeszcze nie zajął. Jest wniosek o umorzenie postępowania.
0: Zobaczymy.
3: Panie proszę, spokojnie, jeszcze pan będzie musiał się z tych słów wycofywać. Proszę zaczekać.
0: Pewnie
3: kilka lat to potrwa, bo sądy działają wolno. Ja chciałbym, żeby to wszystko stało się szybciej. Nie mam nic do ukrycia. Zrezygnowałem z immunitetu. Chcę, żeby ta sprawa jak najszybciej była wyjaśniona. Naprawdę uczestniczę we wszystkich czynnościach, które się odbywają, bo chcę, jestem przekonany, że absolutnie te zarzuty są bezpodstawne. A chociażby to, co zrobił wtedy pan Berek, także potwierdza, że działał jako polityk, bo wpisał się w polityczny atak na opozycję. I to nie ma nic wspólnego z byciem urzędnikiem. Ale chwilkę, panie pośle, ja słuchałem cierpliwie tego, co pan mówił długo, teraz chcę dokończyć.
0: Ja
3: ten standard, który żeście chcieli wprowadzić w ustawie, ta ustawa była zła z innych powodów, ale 4 lata karencji pomiędzy pełnieniem funkcji, tam było nie tylko mowa o mandacie posła i senatora, ale także członka rządu, to, że ustawa nie obowiązuje, wcale nie zwalnia was z obowiązku przestrzegania norm moralnych, standardów, które sami chcieliście narzucić innym. To wczoraj w Sejmie też ładnie podkreślał Adrian Zandberg. Ludzie, którzy protestowali przeciwko temu, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dużo ludzi w obronie zasad, w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Już nie chcę wracać do historii, czy kto tam miał rację, ale takie protesty przecież liczne były, to oni w dużej mierze na was głosowali i oni liczyli na to, że tych standardów będzie
1: wielu
3: się przestrzegać.
1: Wielu dziennikarzy też jest na nie. Wiele fundacji, środowisk prawnych.
3: Jeszcze jedno, panie redaktorze.
1: Profesorów prawa.
3: Wielu byście pewnie znaleźli, nawet lepszych prawników, bo ale też nie róbmy pana Berka, najlepszego w świecie prawnika, którzy by mogli być w tym
1: gronie obserwatorów polityki, wielu obserwatorów mówi tak, przekraczane są kolejne granice. Czy pan tu w tym studiu w RMF-ie, ja sprawdzam, dobrze, jest w stanie zapewnić nas, że jak dojdziecie do władzy, za półtora roku pewnie, tak, może, nie zrobicie tego samego, co oni dzisiaj?
3: Jestem w stanie zapewnić, że nikt z Rozwoju Plus nie zagłosuje nigdy za żadnym politykiem, a tym bardziej czynnym politykiem i nie skieruje go do Trybunału Konstytucyjnego. Panie doktorze,
1: Zapisujemy.
3: Ale jedno zdanie ostatnie. Ja wiem, po co to zrobił Donald Tusk. Wczoraj to zauważyłem. Po to, żeby upokorzyć koalicjantów. No kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, co on ma wspólnego w ogóle z problematyką Trybunału Konstytucyjnego, wychodzi, zabiega o to, żeby poprzeć Macieja Berka, a Donald Tusk z poziomu ław rządowych patrzy na to z satysfakcją. On w tym momencie doprowadził do tego, że jego koalicjanci przestali się liczyć w polityce.
1: Może zrobił wspólną jednolistę. te za podczas... rok i wtedy...
3: Może, tak, ale to właśnie jest ten sam rezultat.
0: Podczas kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz przemawiał, tak, Donald Tusk patrzył, natomiast pana koleżanka Chorosińska szczekała.
3: Skandalicznie się zachowała, więc zachowanie w polskim parlamencie.
0: Powinna wyjść i przeprosić. Natomiast to ciekawe, co pan powiedział jako prawnik swoją drogą, że pan Berek zawiadomił prokuraturę, powziął informację i zawiadomił prokuraturę, i że to jest w ogóle skandaliczne, że się tak zachował w pana sprawie. No więc, a co pan zrobił, gdyby do pana przyszli urzędnicy, powiedzieli, proszę pana, tutaj najprawdopodobniej mogło dojść do popełnienia przestępstwa, są dokumenty, dowody i tak dalej.
3: Ale to zostało, panie pośle, jest sprawa w sądzie, sam pan się przekona za jakiś czas.
0: Prokuratura uznała. Teraz chcę tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę. Ja pamiętam słynne również maile Dworczyka, z których wynikało, kto do kogo wysyłał maile, jak z KPRM-u były wysyłane do Trybunału, jakie miały być orzeczenia wydawane i jakie były tak de facto, bo te maile wyszły po tym. I one były zgodne z tym wytycznymi KPRM-u. Chodzi o to, żeby faktycznie Trybunał był Trybunałem,
3: no i prawa ręka Donalda Tuska
0: odzyskał zaufanie.
3: Nikogo
0: dzisiaj jakbyśmy zapytali, jakie jest zaufanie do Trybunału po tych latach PiSu i po tym, co zrobił Piotrowicz razem z Pawłowicz Świączkowskim, jest najniższe w historii. Więc chodzi o to, żeby odbudować zaufanie. I Berek, jestem przekonany, w tym pomoże. I ci ludzie, którzy wychodzili na ulicę, sami się przekonają, że właśnie Maciej Berek pokaże właśnie tą bezstronność też w orzekaniu.
1: Prokuratura, panie pośle, teraz kieruje do pana posła Szczuckiego pytanie. Chcę przesłuchać Karola Nawrockiego w sprawie jeszcze tych trzech sędziów innych, którzy czekają cały czas na jakby taką czynną pracę w Trybunale. Prezydent powiedział, że przyjdzie. To jest potrzebne?
3: Przyjdzie, czy prokuratorzy raczej przyjdą do niego, bo jest taki zwyczaj, że to prezydent przyjmuje prokuratorów.
1: Takim to
3: absolutnie nie jest potrzebne i nic nie zmieni. Już nie mówiąc o tym, że prezydent w ogóle nie podlega odpowiedzialności karnej w takim tradycyjnym, powszechnym sensie, tylko przed Trybunałem Stanu. To chodzi tylko o to, żeby polaryzować.
1: To jest teatr polityczny,
3: panie redaktorze, powiem tak. Ani Jarosławowi Kaczyńskiemu, ani Donaldowi Tuskowi sprawnie działający Trybunał Konstytucyjny nie jest do niczego potrzebny. Donald Tusk chce polaryzować, chce ogniskować konflikt wokół tego, chce odciągać uwagę opinii publicznej.
1: Tak, słuchacze, którzy są naprawdę... wyborcami koalicji, zaraz powiedzą, że to Jarosław Kaczyński chce polaryzować.
3: Ale ja uczciwie powiedziałem, panie redaktorze, że żaden z tych dużych liderów nie chce sprawnie działającego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Panowie, jedno
3: chcą konfliktu.
1: Widzicie szansę na jakiś reset konstytucyjny w tej jeszcze kadencji?
3: Bardzo bym chciał, żeby on był, ale szans nie widzę.
0: Ja uważam, że w tym gronie, którym jest, mówię też o tych nowych sędziach, co do których chyba ani opinia publiczna, ani politycy nie mieli żadnych zarzutów co do ich historii, co do ich wiedzy, doświadczenia, mają szansę naprawić Trybunał Konstytucyjny. Ja w to wierzę, uważam, że to jest możliwe i cieszę się, że Maciej Berek też jako doktor prawa też będzie przyłoży rękę do
1: zobaczymy,
0: tego.
1: Zobaczymy, co się wydarzy, bo ja się boję, że może być, nie wiem, próba może nawet siłowego jakiegoś wejścia do Trybunału, jak pan myśli.
3: Już były takie próby. Tam policja z prokuratorem już wchodziła.
4: Cały program Sprawdzam jest na naszej stronie rmf24.pl. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: wspólnik zaginionego w marcu 2022 roku Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak poinformowała prokuratura, Roman Rzet został zatrzymany na Śląsku z powodu obawy ucieczki. Podczas akcji zabezpieczono dokumenty związane z Zonda Krypto oraz wartościowe zegarki. W środę do Warszawy przyjedzie przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Głównym tematem będzie budżet Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Z wiceministrem do spraw europejskich Ignacym Niemczyckim rozmawiała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Zatem w faktach stawiamy pytanie, jakie są czerwone linie Polski, jeśli chodzi o cięcia budżetowe?
1: Polska przede wszystkim chce bronić swojej koperty narodowej, czyli pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Warszawa liczy na 123 miliardy euro. To jest najważniejsza granica Warszawy, ale ponieważ cięcia w unijnym budżecie są nieuniknione, Polska wskazuje też, gdzie można ich szukać. Chodzi o wydatki na konkurencyjność, czyli badania i innowacyjność, oraz fundusze na działania Unii poza jej granicami, czyli pomoc dla państw spoza Unii. Niemczycki zwraca uwagę, że wydatki na konkurencyjność mocno wzrosły w porównaniu z obecnym budżetem i że w największym stopniu korzystają z tych pieniędzy najbogatsze państwa Unii. Czerwona linia jest więc taka, jeśli trzeba ciąć, to nie w rolnictwie i nie w spójności, tylko tam, gdzie wydatki wzrosły najbardziej.
0: Lubuscy policjanci zatrzymali 8 osób podejrzanych o kradzież m.in. szafy pancernej z bronią i amunicją. Łączna wartość skradzionego mienia to niemal 100 tysięcy złotych. Co jeszcze padło łupem podejrzanych?
2: Oprócz szafy z bronią, która znajdowała się w domu jednorodzinnym na terenie powiatu lubińskiego, łupem padły także pieniądze w kwocie 20 tysięcy złotych, sprzęt sportowy oraz fotograficzny i inne wartościowe przedmioty. Policjanci wraz z kontrterrorystami siłowo weszli do kilku mieszkań na terenie powiatu legnickiego i zatrzymali 8 osób. W trakcie działań zabezpieczyli też znaczne ilości narkotyków, amfetaminę, metamfetaminę i marihuanę. Wobec 3 zatrzymanych sąd zastosował już tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.
0: Te fakty zebrał nasz reporter Kacper Wróblewski. Telefon może zadzwonić o każdej porze dnia i nocy. Tak swoją pracę opisują koordynatorzy przeszczepów w szpitalach. Wczoraj w warszawskim Wilanowie odbyła się 31. edycja Biegu po Nowe Życie. Ta impreza od lat promuje przeszczepy narządów.
3: Przyzwyczailiśmy się już do tego, że nie odróżniamy, kiedy jest weekend. Trudno byłoby komuś spojrzeć rano w oczy i powiedzieć, byłem na grillu, nie zebrał się zespół, nie pojechaliśmy po serce dla pana.
4: Ma pan procedurę, co robić? Dzwoni telefon z informacją, że ten przeszczep jest blisko i co jest dalej?
3: Dzwonią i mówią, Mateusz, jest dawca. Pierwsze kroki to jest weryfikacja potencjalnego dawcy, czy on medycznie nie ma przeciwwskazań z naszego punktu widzenia.
4: Weryfikacja, czyli na co pan zwraca uwagę?
3: Wiek, wagę, wzrost, czy będzie on kompatybilny z naszym biorcą.
4: Dawca i biorca powinni być podobni fizycznie, jeśli chodzi o wzrost.
3: Generalnie, jeśli chodzi o serce, to nawet lepiej, jeżeli dawca jest troszkę większy od biorcy. Każdy z nas lubi motoryzację i fajnie, jeżeli mamy pod tą maską troszeczkę mocniejszy silnik. Jeżeli mamy troszeczkę większego dawcę, to wiemy, że to będzie bezpieczniejsze, że to serce sobie poradzi.
0: Opisuje koordynator transplantacyjny z Uniwersyteckiego Szpitala we Wrocławiu Mateusz Rakowski. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Szczegóły biegu po nowe życie mamy na rmf24.pl. W Paryżu odbyło się wczoraj Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza. Fragmenty poematu, w tym wielką improwizację, interpretował Andrzej Seweryn. Wydarzenie zorganizowano w ambasadzie RP, a uczestniczyli w nim m.in. uczniowie polskich szkół we Francji. Publiczność włączyła się w czytanie sceny obrzędu z drugiej części Dziadów. Andrzej Seweryn wcielił się w guślarza, a jego syn Maximilien wykonał razem z nim małą i wielką improwizację, po polsku i po francusku. Wybór Paryża miał szczególne znaczenie. Mickiewicz spędził tam ponad 20 lat życia i aktywnie działał na rzecz sprawy polskiej.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mają za sobą najbardziej pracowite wakacje w historii. Średnio udzielali pomocy niemal 10 turystom dziennie. Aż w 7 przypadkach poszkodowanym nie udało się uratować życia. Ratownicy coraz częściej wykorzystują nowoczesną technologię w swojej pracy. Jednak wciąż największe znaczenie, szczególnie w złych warunkach pogodowych czy w nocy, mają siły, mięśni i umiejętności ratowników. O tym i o wielu innych aspektach tej wakacyjnej pracy z Grzegorzem Kubickim, ratownikiem TOPR, rozmawia Maciej Pałachicki.
6: Jak te wakacje wyglądały tutaj z punktu widzenia ratowników tatrzańskich?
7: No pracowicie, można powiedzieć, że nawet bardzo, bo odnotowaliśmy właściwie kolejny rekord. Nigdy w statystykach za wakacje nie mieliśmy tylu osób ratowników.

0: zarejestrowanych, a mówimy tutaj o 541 osobach dokładnie. No i jak podsumujemy to, porównamy to z rokiem ubiegłym, no to mamy wzrost ponad 30%. Także no, o 1/3 więcej roboty. Wskazuje to pewnie na to, że tych ludzi w Tatrach było znowu rekordowo dużo. Nie mamy co prawda jeszcze statystyk z Tatrzańskiego Parku Narodowego, więc trudno mi podać dokładnej ilości, no ale patrząc na te nasze statystyki naszych działań ratunkowych, no idą one z reguły za ilością ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
1: Z jakimi przypadkami mieliście najczęściej do czynienia, czyli jakiego rodzaju wypadków było najwięcej?
0: Tak, więc tutaj niezmiennie dominują takie przyczyny jak upadek, potknięcie i też mamy wzrost w tej kategorii, to było 224 osoby. Upadek z wysokości 17 osób, wzrost o 30% w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku. No i kategoria, która nas dosyć martwi, zachorowania, bo tutaj mamy wzrost ponad 50% w stosunku do ubiegłych wakacji. Mieliśmy bardzo dużo przypadków związanych właśnie z odwodnieniami, z zasłabnięciami, opadnięciem z sił. No było tych zachorowań naprawdę dużo w tym sezonie, a pamiętajmy, że początek wakacji nie był jakoś wyjątkowo ciepły, było dużo dni deszczowych, więc no obawiamy się, że tutaj jakby lustrzane odbicie społeczeństwa się pokazuje w Tatrach i ludzie nie mają za dobrej formy albo po prostu nie przygotowują się jakoś należycie do zaplanowanych tych wycieczek w góry. Oczywiście...
1: Bo nie bierzą sił na zamiary.
0: Tak, ale oczywiście musimy też wziąć taki trochę inny kontekst. No, przypuszczamy, że w ciągu tych 2 miesięcy do TPN-u prawdopodobnie weszło ponad 2 miliony osób, no więc te 541 ratowanych osób to nie jest jakaś duża liczba, patrząc na te 2 miliony, ale no dla nas jest to już cyfra taka, że naprawdę rozciągnęło to nasze siły i środki mocno. Tutaj trzeba naprawdę podziękować naszym ratownikom ochotnikom, którzy wspierają działania ratunkowe kolegów zawodowych, no bo bez nich te udzielanie pomocy szczególnie w nocy, przy złej pogodzie, gdzie potrzeba ludzi, żeby kogoś znieść, gdzie nie mamy śmigłowca, gdzie nie mamy możliwości szybko dostać się na miejsce, no jest jakby nieocenione, także bardzo, bardzo mocno opieraliśmy się też na pomocy ratowników ochotników.
1: Jak poważne były te wypadki, to znaczy dla ilu osób to skończyło się tragicznie, a ile osób poważnie ucierpiało w tych wypadkach?
0: Tak, no tutaj mamy taką statystykę pod tytułem rodzaju urazów i no można to powiedzieć pół na pół. Lekkich urazów doznało 251 osób, tutaj jest 50% wzrost. Ciężkie urazy 203 osoby, czyli to są, mówiąc ciężkie urazy, to są wszystkie te problemy zdrowotne czy kontuzje, które kończą się wizytą w szpitalu. I tutaj mamy 203 osoby, wzrost o 9%, więc ten wzrost ciężkich urazów w stosunku do zeszłego roku nie jest jakiś duży, ale nadal to jest wzrost. No i ostatnia kategoria, wypadki śmiertelne, no tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7, także no biorąc statystykę pod uwagę, to jest 600% wzrost, to jest olbrzymi wzrost. Na szczęście ta liczba sama w sobie nie jest duża, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
1: Coś można powiedzieć o przyczynach tych najpoważniejszych wypadków? Co tutaj zaważyło?
0: Tak, no my to rozdzielamy na kilka takich kategorii. No dominują upadki i potknięcia. To jest największa ilość wypadków, 224 osoby z tych 541. Upadki z wysokości 17, zachorowania 171, więc tu jest duża bardzo liczba. Zabłądzenia 12, brak umiejętności 33, nieodpowiednie wyposażenie 15. Tutaj nam lekko w tej ostatniej kategorii zmalała liczba w stosunku do zeszłego roku, więc widać, że jakby turyści lepiej się może troszkę przygotowują sprzętowo. Natomiast pamiętajmy, że to jest lato i tutaj nie ma potrzeby zabierania sprzętu lawinowego, raków, czekana itd., gdzie z tym jest dużo większy problem w zimie.
1: To lato było też wyjątkowe pod innymi względami, bo było kilka akcji zupełnie nietypowych, czy też pionierskich, chociażby dostarczenie defibrylatora za pomocą dronów, czy też akcji gaśniczy wysoko w górach, w których braliście udział, co też do tej pory raczej się nie zdarzało.
0: Tak, tutaj trzeba podkreślić, że ta technologia, z którą się zapoznajemy od kilku lat, wykorzystywanie dronów w różnych działaniach, no bardzo nam pomaga i faktycznie braliśmy udział w takich takich nietypowych działaniach, właśnie jak ten pożar tego drzewa, czy też właśnie dostarczenie AED do nagłego zatrzymania krążenia na szlaku. I to na pewno będzie ewoluowało. Cały czas tutaj staramy się trzymać rękę na pulsie, testujemy nowe technologie i bardzo one są na pewno pomocne. No i będziemy je oczywiście wykorzystywać w przyszłości. No, też chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ilość osób ratowanych z użyciem śmigłowca. No wiemy, że ten nasz śmigłowiec już jest prawie na emeryturze, a jednak te działania, gdzie śmigłowiec jest potrzebny, wzrosły o 80% w tym roku w stosunku do zeszłego. Ratowaliśmy aż 156 osób właśnie w ten sposób, więc pokazuje to, że nowa maszyna jest nam niezbędna.
1: Tak podsumowując te ostatnie dwa miesiące, to wyjątkowo trudny i wymagający okres dla tarczańskich ratowników.
0: Tak, no zostaliśmy przetestowani na wszystkich frontach i no mamy nadzieję, że kolejna część roku, teraz sezon jesienny przed nami, nie przyniesie aż tyle pracy, no ale no, patrzymy w przeszłość z takim umiarkowanym optymizmem, bo wiemy, że we wrześniu pojawiają się turyści już wysokogórscy, będzie na pewno tych zdarzeń więcej w wyższych partiach Tatr, trudniejsze działania technicznie. Także apelujemy do turystów, aby mierzyli siły na zamiary, dobrze logistycznie rozplanowywali te swoje wyjścia. Pamiętajmy, że już po wakacjach, no z każdym dniem będzie coraz mniej tego światła dziennego, więc trzeba będzie zabrać lampkę, trzeba będzie się odpowiednio przygotować też z dodatkową warstwą odzieży. Pamiętajmy o tych wszystkich rzeczach, no bo w górach, jak widać, nie ma żartów, bardzo dużo wypadków, no i mam nadzieję, że trochę dychniemy jesienią.
1: Warunki w tej chwili w górach sprzyjające, czy trzeba na coś zwrócić uwagę?
0: No tak, warunki są dobre, natomiast no nadal z tego, co widzimy, duża ilość ludzi chodzi po górach, w związku z czym no, trzeba uważać, szczególnie w tych stromych częściach, gdzie chodzimy pod innymi ludźmi, zabierajmy kask, ubierajmy kask na głowę, spadają kamienie, tym można bardzo łatwo zostać pokrzywdzonym, także no, ruch turystyczny jeszcze pewnie przez wrzesień będzie się utrzymywał na wysokim poziomie.
2: Z Grzegorzem Kubickim, ratownikiem TOPR, rozmawiał Maciej Pałachicki. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Zbliżamy się do godziny 4, zatem czas na fakty. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Plany kolejnych kroków w rozmowach, którym celem jest zakończenie wojny Rosji na Ukrainie, mają być opublikowane w najbliższych tygodniach. Wichura, która w piątek wieczorem przeszła nad Polską, wyrządziła ogromne szkody w wielkopolskim Kłecku. Posłuchajcie, co mówili mieszkańcy. W tych faktach tak

0: 15 minut, 10 minut, więcej nie było. No ale takiego czegoś to nie było naprawdę.
1: Wstrząsające. Te wszystkie garaże, które gdzieś tam unosiły się, były przemieszczane na sąsiednie ogródki. No, zniszczenia są na pewno duże.
2: Z mieszkańcami gminy Kłecko rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Były minister Maciej Berek został powołany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z prawem. Tak przekonywał w programie w RMF FM Sprawdzam europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Odpierał w ten sposób zarzuty posła Krzysztofa Szczuckiego z klubu Rozwój Plus, że Berek nie ma wymaganego stażu pracy jako radca prawny.
3: Myślę, że może być w tym zakresie, mogą być poważne wątpliwości
4: pan
3: prezydenta.
4: Pan Berek wykonywał zawód radcy prawnego.
3: Nie udowodnił
4: uwaga,
3: tego.
4: Nie 10, 17 lat i 8 miesięcy.
3: Nie ma na to żadnych dokumentów.
2: Wymiana zdań w nowym programie Sprawdzam, którego gospodarzem jest Krzysztof Ziemiec. Całego programu możecie posłuchać w sieci, znajdziecie go na rmf24.pl.
5: Głos uczniów w RMF FM.
2: Jest niedziela, 6 września. Uczniowie odpoczywają po pierwszym tygodniu nauki. Najważniejsza zmiana w tym roku to zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. W części placówek taki zakaz obowiązywał już wcześniej, więc dla niektórych uczniów nie było to nowością.
6: Zakaz już mamy od bodajże 2 lat.
7: Czyli można było się przyzwyczaić.
6: Tak, przyzwyczailiśmy się już.
8: Tak jak kolega powiedział, już od jakiegoś dłuższego czasu mamy zakaz tych komórek używania w szkole. Chyba, że nauczyciel będzie grał w jakąś grę interaktywną, to wtedy nam może nauczyciel pozwoli.
9: Telefon to jest taki nasz złodziej czasu.
10: Osoby uzależnione spędzają ponad połowę swojego czasu wolnego w ciągu dnia na telefonie. To jest niezdrowe, no jednak to jest nasze uzależnienie.
2: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 6 w Ciechanowie, z którymi rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Śląski strój ludowy inspiruje projektantów. Podczas święta rozbarku w Bytomiu zaprezentowano kolekcje nawiązujące do tradycyjnego śląskiego ubioru. W pokazach wzięli udział zarówno zawodowi projektanci, jak i uczniowie zespołu szkół licealnych i technicznych z Rydułtów, którzy samodzielnie zaprojektowali, uszyli i zaprezentowali swoje stroje.
11: Moja kreacja jest bardziej nowoczesna, ale róże to jest wzór, który wykorzystałam z tych tradycyjnych wzorów.
12: I to jest suknia, tak?
11: Tak.
12: A w twoim przypadku?
13: Spódniczka i bluzka z tymi rękawami.
14: Ja uczę je szycia. Na moich zajęciach właśnie powstawała ta cała kolekcja i naprawdę pękam z dumy.
12: Czy pani uważa, że w tym młodzież by chciałaby chodzić?
14: Myślę, że tak. Oni to tak doskonale przerobili na swoje młodzieżowe klimaty, że powstały naprawdę świetne ciuchy, że tak powiem. To jest takie odzwierciedlenie tego, jak oni widzą te śląskie wzory, te śląskie jakle.
12: To jest coś zupełnie innego niż w sklepach. Zobaczymy w sieciówkach.
14: Nie ma czegoś takiego w sklepach.
2: Jeszcze, a z uczennicami Martyną i Eweliną oraz ich nauczycielką Zofią Twardzik-Pomiotło rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Moja współpraca z nim i mojego klubu parlamentarnego z reguły opierała się na tym, że jak się kłóciliśmy, to nie o politykę, tylko o kwestie merytoryczne w ustawach, które wychodzą z rządu.
4: Panie pośle, możecie zapłacić wysoką polityczną cenę za tego typu
3: już nie ma czego płacić ceny. Już portfel jest pusty.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Radio RMF 24.

Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy godzinę piątą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Wiatr łamał drzewa i zrywał gałęzie. Strażacy interweniowali wczoraj ponad 1100 razy. Sejm z opóźnieniem zajmie się pakietem ustaw zdrowotnych zapowiadanych po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. W faktach wrócimy też do jednej z największych inicjatyw promujących przeszczepy narządów, czyli biegu po nowe życie. Strażacy interweniowali wczoraj 1117 razy. Większość zgłoszeń miała związek z przechodzącym frontem atmosferycznym. Najwięcej pracy było w zachodniopomorskim, tam 232 interwencje. W Wielkopolsce 177 i na Mazowszu 150. Strażacy najczęściej usuwali powalone drzewa i połamane gałęzie, blokujące m.in. drogi. Do groźnego zdarzenia doszło po południu podczas gminnych dożynek w Reczu w zachodniopomorskim. Poderwane przez wiatr przedmioty i połamane gałęzie zraniły 4 osoby. Jedna z nich w ciężkim stanie została śmigłowcem przetransportowana do szpitala w Szczecinie. Pozostałe 3 osoby również trafiły do szpitali. Sejm zajmie się ustawami zdrowotnymi najwcześniej w październiku. Projekt przygotowało Ministerstwo

0: Pewni strumienia świerszcz. Suma opadów w sierpniu była niższa niż średnia wieloletnia, co pogłębiło kryzys hydrologiczny. W ciągu miesiąca poziom wód obniżył się o 7 cm, a na płytszych obszarach nawet o 10 cm. Wyschły stawy Echo.
1: To widok, który napawa obawami. To strata przyrodnicza olbrzymia.
2: Kto stracił mieszkanie w stawach?
1: Ach, to jest olbrzymia grupa ryb, które w tych stawach Echo zostały tak wyłapane przez ptaki drapieżne, sporo małży, różnego rodzaju ślimaków. To jest spora grupa ptaków, kaczki, perkozy czy kurki wodne. No one przestały na stawach Echo się pojawiać.
0: Przyznał Tadeusz Grabowski. Z dyrektorem Roztoczańskiego Parku Narodowego rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. W Wilanowie odbyła się wczoraj 31. edycja Biegu po Nowe Życie. To jedna z największych inicjatyw, które promują przeszczepy narządów. W tym roku wyjątkowym uczestnikiem był generał brygady Łukasz Andrzejewski-Popow, który 13 miesięcy temu przeszedł przeszczep nerki. Narząd otrzymał od swojego brata.
3: Ja już byłem gotowy do przeszczepu i brat zaproponował to.
4: Czy pan jako generał, jako wojskowy inaczej trochę podchodził do tego przeszczepu?
3: No ja na pewno inaczej. Już, tym bardziej, że jestem jeszcze z zawodu pilotem wojskowym, więc tak naprawdę no, ten okres, kiedy przestałem latać ze względu na stan zdrowia związany z nerkami, spowodował to, że gdzieś tam wiadomo, że człowiek musiał przewartościować wszystko w swoim życiu. Nie?
4: Więc... Brakowało też pewnie panu?
3: Cały czas brakuje, aczkolwiek mam możliwość z moimi kolegami tam gdzieś dość często, że tak powiem, przemieszczać się jeszcze w powietrzu. Na dzień dzisiejszy czuję się świetnie, rewelacyjnie, także...
4: Po przeszczepie wrócił pan do pracy jako pilot?
3: Ja cały czas byłem w pracy. Ja w ogóle nie przerwałem pracy przez cały ten okres tak naprawdę.
4: Musiał pan coś zmienić, złagodzić?
3: Chodziłem do pracy, a popołudniami robiłem dializę.
4: Czy dyscyplina wojskowa trochę pomogła być pacjentem, przygotować się do przeszczepu, przejść to?
3: Myślę, że tak, że bez względu na wszystko tak, bo ja też starałem się być dzielnym pacjentem.
0: Przyznaje generał brygady Łukasz Andrzejewski-Popow. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku dzień, który zmienił świat. Kulisy ataku na World Trade Center. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I na zegarach 6:00 zaczynamy Fakty RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Słuchamy.
1: Zapraszam. Niezwykle szczere i oparte na zaufaniu, tak Kreml komentuje wczorajsze spotkanie wysłanników USA z Władimirem Putinem. Finał Mistrzostw Europy nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone przegrały w półfinałowym starciu z Włoszkami 1-3. W ponad 40 krajach świata wybrzmiały wczoraj dziady Adama Mickiewicza. Władimir Putin odbył wczoraj 3-godzinne rozmowy z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Według Kremla spotkanie było niezwykle szczere, konstruktywne i oparte na zaufaniu. Amerykanie mieli przedstawić szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg zakończenia wojny w Ukrainie. Nasz prezydent potwierdził zaangażowanie w dalszą współpracę ze stroną amerykańską w celu znalezienia rozwiązań politycznych i dyplomatycznych. Steve Witkoff i Jared Kushner zobowiązali się do wykorzystania obserwacji i ocen, które otrzymali osobiście od prezydenta Rosji. Dotychczas drogi do trwałego, pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie podczas spotkań w Kijowie. Co istotne, przedstawiciele amerykańscy starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili standardowe zainteresowanie szybkim zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących potencjalnych dróg dojścia do porozumienia. Tak mówił doradca Kremla Juri Uszakow. Dziś Steve Witkoff i Jared Kushner mają przybyć do Kijowa. Odgłosy łamanych gałęzi, trzaski i potężny huk. Mieszkańcy Kłecka w powiecie gnieźnieńskim na długo zapamiętają to, co działo się podczas piątkowej nawałnicy.
2: Tak trochę każdy tutaj uprzątnął, nie? Ale tak to były ścieżki nie do przejścia. To znaczy ścieżki, no te chodniki. Po to wszystko znicze leżały, już teraz widzę, niektórzy tutaj robią porządek, nie? Tragedia, jeszcze w życiu tego nie widziałem.
3: Nie wiedziałam, że do tego stopnia aż tak. Nie zdawałam sobie z tego sprawy.
4: Niektórzy mówią, że 5-10 minut tak naprawdę to
3: tak,
4: wszystko trwało.
3: Dłużej nie, na pewno nie. To był moment.
4: Nie wiem, czy widziała pani, czy może nie, bo też niektórzy mówią, że tak jakby trochę małe

0: rywalek. W tym elemencie dominowała Julia Szczurowska. Zespół Stefano Lavarniego wygrał trzeciego seta 25-21. To jednak rozdrażniło Włoszki, które w czwartym secie znów od początku dominowały i nie dały dojść do głosu walczącym Polkom. Biało-czerwone o brązowy medal Mistrzostw Europy zagrają dziś o 15 z Serbią, a Włoszki o złoto zmierzą się z gospodyniami turnieju Turczynkami.
1: Na zegarach 3 minuty po 6 to są fakty w RMF FM. W 15 edycji Narodowego Czytania na krakowskim Przedmieściu odbyła się wczoraj interpretacja jednego z najważniejszych dzieł Adama Mickiewicza. Na scenie ustawionej na skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie pod pomnikiem wieszcza wybrzmiały fragmenty Dziadów.
2: Ciemno wszędzie, długo wszędzie,
3: jak listek z listkiem w powiewie kręcą się pod cerki wierzchołki.
4: Cóż to, mamo, nie znasz Józia? Ja to Józio, ja ten samy.
2: Co to będzie?
1: Fragmenty Dziadów na krakowskim Przedmieściu czytała także para prezydencka. Tekst Adama Mickiewicza wybrzmiał wczoraj w ponad 6 tysiącach miejsc w ponad 40 krajach. I tu kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz kłaniał się i życzę dobrego dnia. Kolejne fakty punktualnie o 7. Na nie zapraszam w imieniu Marleny Chudzio.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku dzień, który zmienił świat. Kulisy ataku na World Trade Center. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

Radio RMF 24. Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: A już w tym tygodniu porozmawiamy o tym, w jaki sposób się uczymy oraz co i dlaczego nasze dzieci myślą o szkole. Moim gościem będzie pedagog profesor Ewa Domagała-Zyśk.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach. W formach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina siódma, to czas na fakty RMF FM, a swój dyżur zaczyna Marlena Chudzio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, to kolejna osoba zatrzymana w sprawie zonda krypto. Iga Świątek z awansem do 1/8 finału US Open. Czeszka Maria Buzkowa była godną rywalką, ale to Polka wywalczyła zwycięstwo. W faktach też drugie życie po przeszczepie. Wczoraj w Warszawie świętowali pacjenci, ich rodziny i lekarze. Zaczynamy od kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto. To Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki zonda krypto. Do zatrzymania doszło wczoraj w województwie śląskim. Jak informują śledczy, powodem jest obawa ucieczki. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. W ramach śledztwa aresztowano m.in. prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. W ubiegłym tygodniu policja zatrzymała trzy kolejne osoby, inwestora giełdowego Rafała Z oraz dwie kobiety, Jaromirę W i Annę P. Prawie 1200 razy interweniowali strażacy w związku z silnym wiatrem, który dawał się we znaki w wielu regionach Polski. Te dane mogą się jeszcze zmienić, bo służby wciąż dostają kolejne zgłoszenia. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwie zachodniopomorskim, w Wielkopolsce i na Mazowszu. W ciągu dnia porywy wiatru mają już słabnąć. O poranku problemy z przejazdem na S8 w Warszawie, w okolicach węzła Marymącka. Zepsuła się tam laweta. Spodziewajcie się utrudnień w stronę Poznania.
2: Poranne fakty w RMF FM.
1: Iga Świątek zameldowała się w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 tenisistka stoczyła zacięty pojedynek z Czeszką Marią Buzkową 7-6, 7-6. Tak, zdecydowanie to był naprawdę trudny mecz, punkt po punkcie. Wiele breaków i breakpointów, naprawdę wiele trudnych sytuacji. Cieszę się więc, że się podniosłam w obu tiebreakach i udało mi się go zamknąć, bo uważam, że to było ważne. Myślę, że to był dobry mecz. Mówiła na pomeczowej konferencji Iga. Jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji singlistek. Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linet odpadły w pierwszej rundzie. Niezwykłe historie osób po przeszczepach można było poznać w czasie biegu po nowe życie w Warszawie. Na starcie po raz pierwszy stanął pilot wojskowy, generał brygady Łukasz Andrzejewski-Popow. 13 miesięcy temu przeszedł udany przeszczep nerki. Nowy narząd dostał od swojego starszego brata.
3: Dla pana to była trudna decyzja?
4: Uczciwie? Nie, w ogóle. Zaproponowałem Łukaszowi. Wszystko, co wiedziałem na ten moment, kiedy powiedziałem tak, to było to, że słyszałem, że kiedyś Przemek Saleta dał córce nerkę.
3: Pana doświadczenie i praca w wojsku to trochę też zmieniło podejście do tej historii, jaką był przeszczep?
5: Myślę, że tak naprawdę od samego początku dla mnie najważniejszym w tym wszystkim było ułożenie sobie głowy. Może dlatego, że jestem związany z wojskiem od tych 30 już prawie 5 lat teraz, więc pewnie to też mi pomogło.
3: Siada pan znów za sterami teraz?
5: Nie, jeszcze nie. Nie mogę jeszcze na chwilę obecną, aczkolwiek...
3: Ale to się wydarzy.
5: Moi lekarze

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Złośliwi nazywają ją ludzką drukarką. Kim naprawdę jest najbardziej oddana współpracowniczka prezydenta USA? W radiu RMF24 o Natalie Harp. Andrzej Kochut, zapraszam na wszystkich ludzi Trumpa.
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach 8 zaczynamy Fakty RMF FM. Mamy ważne informacje dla kierowców. Marlena Chudzio.
1: Od ostrzeżeń dla kierowców zaczynamy te fakty. Dwie zablokowane drogi, 12 na Mazowszu i 80 w Kujawsko-Pomorskim. W faktach sprawa Zonda Krypto. Wczoraj grono osób zatrzymanych powiększyło się o Romana Rzet. Będziemy w Roztoczańskim Parku Narodowym.
2: Były stawy, będzie niestety pustynia.
1: Mówią świadkowie przyrodniczej katastrofy. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 12 w Kacprowicach na Mazowszu. Między Wolanowem a Sławnem samochód osobowy wypadł z jezdni. Droga została zablokowana. Nieprzejezdna o poranku jest także Krajowa 80 na odcinku Bydgoszcz-Toruń. W Pędzewie w Kujawsko-Pomorskim odbywa się wyścig kolarski. Objazdy poprowadzono drogami wojewódzkimi 551 i 553. Jest kolejne zatrzymanie w aferze Zonda Krypto. Wczoraj wieczorem prokuratura poinformowała, że w ramach prowadzonego postępowania zatrzymano Romana Rzet. Poranne fakty otwiera reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kacprze. Czy coś więcej wiadomo o zatrzymanym?
3: No, prokuratura informuje jedynie, że Roman Rzet został zatrzymany w związku z uzasadnioną obawą jego ucieczki. Policjanci w trakcie zatrzymania zabezpieczyli także wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Wiele wskazuje na to, że Roman Rzet był jednym ze wspólników inwestorów związanych z Sylwestrem Suszkiem, zaginionym w marcu 2022 roku, byłym prezesem firmy BitBay, która potem przyjęła nazwę Zonda Krypto. Prokurator ma przedstawić zatrzymanemu zarzuty i przesłuchać w charakterze podejrzanego.
1: W przyszłym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić plan dotyczący mieszkań. Chodzi o rozwiązania w sprawie najmu krótkoterminowego, informuje nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Propozycja przepisów ma pozwolić ograniczać najem krótkoterminowy w miejscach dotkniętych kryzysem mieszkaniowym. O tym, czy jest kryzys, mają zdecydować m.in. ceny mieszkań, dochody mieszkańców, liczba ludności oraz to, ile mieszkań jest dostępnych. Komisja Europejska idzie w podobnym kierunku, co polski rząd. Polska już szykuje podobne rozwiązania. Rząd chce dać gminom możliwość tworzenia stref, w których najem krótkoterminowy będzie ograniczony lub całkowicie zakazany. Natomiast unijne przepisy muszą jeszcze zostać uzgodnione przez państwa członkowskie Unii i Parlament Europejski.
5: Tych faktów nie można pominąć.
1: Turyści z całej Polski są świadkami przyrodniczej katastrofy w Roztoczańskim Parku Narodowym. W jego sercu, w zwierzyńcu, z powodu suszy całkowicie wyschły stawy echo. Mieszkające tam ryby zostały wyjedzone przez drapieżniki. Ptactwo wodne nie ma już tam czego szukać. A obok plaży jest obszar zasychającego błota.
6: Wody nie widać w ogóle. Chcieliśmy zobaczyć, a tu nic z tego.
7: Z daleka przyjechaliście?
6: No jakieś 400 kilometrów niecałe.
2: Były stawy, będzie niestety pustynia.
8: Trochę smutne, to wszędzie tak się chyba dzieje powoli.
9: Koło Katowic niedaleko. To samo, brak wody.
10: My jesteśmy z Warmii Mazur, więc my to widzimy u siebie. Tak, są jeziora, które wysychają.
11: Z południa jesteśmy tam, okolicy Bielska Białej. Tam ostatnio byłem na łódce, to brakuje dobrych 2 metrów wody normalnego poziomu.
12: Krasnobrodzie, to samo w tym zalewisku, brakuje z metr wody.
1: Z odwiedzającymi stawy echo rozmawiał na plaży reporter RMF FM Dominik Smaga. Europa wkracza w podbój kosmosu. Niemiecki startup Isar Aerospace wystrzelił rakietę kosmiczną z arktycznej Norwegii. To właśnie przybliża Europę do oferowania lotów satelitarnych z własnego terytorium.
13: As Spectrum flies over the top of planet Earth.
14: Wow, that's incredible to hear.
1: To reakcja na ten sukces. Bezzałogowa rakieta Spectrum została ogłoszona pierwszym lotem orbitalnym, którego start miał miejsce w Europie.
5: Radio, muzyka, fakty.

0: Słuchacie radia RMF24. Potencjalnie historyczne głosowanie. Tak niemiecka prasa w Saksonii-Anhalcie określa dzisiejsze wybory w tym landzie. Media określają to głosowanie jako przełomowe oraz test tzw. zapory ogniowej, czyli polityki izolowania AfD przez partię głównego nurtu, w tym blok CDU-CSU. AfD ma nadzieję, że w Saksonii-Anhalcie po raz pierwszy w historii Niemiec znajdzie się w rządzie na poziomie landu. A faworytem do zwycięstwa jest tam właśnie skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec, która w przedwyborczych sondażach uzyskiwała nawet ponad 40% poparcia. Z czego bierze się tak duża popularność AfD w Saksonii? O tym mówił w przeglądzie zagranicznym Kamil Frymark z Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: No przede wszystkim AfD w ogóle na wschodzie, w tych pięciu wschodnich landach, jest dużo bardziej popularna niż na zachodzie. W związku z tym te słupki poparcia są tutaj wyższe. Natomiast co o tym decyduje, to jest z jednej strony oczywiście, tak jak wszędzie, rozczarowanie polityką kolejnych kanclerzy, w tym przypadku Merca. Przypomnijmy, jego poparcie, Merca, na poziomie federalnym to jest około 15%. Natomiast po drugie, to jest niezadowolenie z rządów obecnych działaczy, w tym przypadku w Saksonii-Anhalt, CDU, SPD i FDP. Natomiast to są jeszcze specyficzne rzeczy konkretne dla Niemiec wschodnich, takie jak bardzo duże zakotwiczenie w lokalnej społeczności. AfD tutaj bardzo jest popularna w małych miejscowościach. W zasadzie na każdym jakimś święcie, czy w ogóle w weekendy na przykład, oni się ustawiają na rogach pojedynczych małych miasteczek ze swoimi informacjami, ze swoim programem i są obecni. Co więcej, i tutaj bardzo często osoby zaufania publicznego wykonujące takie zawody jak lekarze, nauczyciele czy policjanci również należą do AfD i z list tych partii kandydują w wyborach samorządowych, innych niż w tej chwili, ale to buduje takie poczucie wśród mieszkańców, że AfD po prostu jest tutaj najsilniejsza, jedną z tych tradycyjnych partii masowych, adresujących swój program do każdego wyborcy. No i kolejna rzecz, którą bym podkreślił, to jest odwoływanie się do takiej nostalgii, do takiego poczucia odrębności Niemców na wschodzie. I AfD to bardzo podkreśla, że to, co wartościowe z tamtych czasów, oni chcą jakby jeszcze bardziej podkreślać. I tak była budowana też kampania wyborcza AfD wokół takiego ruchu motorowerów. Simpsonami jeździli przez ten nieduży skądinąd land. No i to odwoływało się właśnie do tej przeszłości, że oni też mają być z tego dumni na wschodzie.
0: Mówił Kamil Frymark z Ośrodka Studiów Wschodnich. Wybory w Saksonii-Anhalcie w Niemczech rozpoczęły się dosłownie chwilę temu o godzinie 8 i potrwają do godziny 18. Pierwsze cząstkowe wyniki powinny spłynąć jeszcze przed godziną 19. A za nieco ponad godzinę połączymy się z naszą wysłanniczką do Saksonii, Anną Pałamar, która powie o nastrojach politycznych w tym niemieckim landzie. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji i oczywiście znakomitą muzykę. Bądźcie blisko! We'll be right back.

0: Słuchacie radia RMF 24 we Wrocławiu na 95.1 FM, w internecie oraz w systemie DAB+. Dziś ostatni dzień Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju. Oprócz jubileuszu Krzysztofa Wielickiego i spotkania z innym himalaistą Adamem Bieleckim, cały czas prowadzona jest zbiórka dla Lądka-Zdroju, który ucierpiał w powodzi w 2024 roku, ale także dla Nepalu. Idziemy dla Lądka i dla Nepalu też. To nazwa akcji. Z Magdą Jończyk, która zajmuje się turystyką w Nepalu, rozmawiał Krzysztof Nepelski.
1: Wielka tragedia była w Nepalu. Co teraz robić dla Nepalu?
2: No, dla mnie to była bardzo tragiczna wiadomość, tak jak dla wszystkich ludzi, a dla mnie szczególnie dlatego, że ja spędzam w Nepalu pół roku co roku i prowadzę tam trekkingi. I osobiście mamy taką stratę, że nie mamy trzech przewodników, którzy właśnie tego dnia mieli przekroczyć granicę z Tybetem, tę słynną, którą obejrzał cały świat. Stracili życie i rodziny zostały bez środków do życia, żony i dzieci. Ale tak myślimy, rozmawiamy, prawda, w kontekście gór, w kontekście wypraw, wyjazdów, że ludzie mogą się obawiać wyjazdu teraz do Nepalu, ze względu na to, że obrazy, które widzą, są naprawdę drastyczne i dramatyczne. I może się zdawać, że cały kraj tak wygląda, co nie jest prawdą, bo to jest jedna rzeka, Trisuli, która tak pociągnęła ze sobą wodę z gór, z północy na południe aż do Indii. I rzeczywiście są trudności w tej chwili z dojazdem do Pokhary, nie ma tej drogi, oraz początki trekkingów dookoła Annapurny czy dookoła Manaslu są jeszcze poobrywane, można tak powiedzieć, te drogi są poobrywane, no ale jest mnóstwo innych możliwości też trekkingowych, a tam też na pewno ta droga zostanie naprawiona, więc myślę, że najpiękniejsze, co możemy zrobić, to nie zmieniać planów wyjazdowych, bo ten Nepal potrzebuje tego, ludzie potrzebują tego, wszyscy czekają na sezon jesienny, który zazwyczaj jest pełniejszy, jest większy niż sezon wiosenny i naprawdę byłoby szkoda popadać w taką panikę, że cały Nepal wygląda tak jak te obrazki, które widzimy, ciągle pojawiające się w internecie.
1: Jak mądrze pomagać Nepalowi teraz, powiedz?
2: Mogę powiedzieć tylko z mojej perspektywy, bo jest uruchomiona narodowa zbiórka. Premier Nepalu ogłosił wszędzie, że zakazane są zbiórki w Nepalu, żeby nie było jakby pola dla ludzi, którzy oszukują, wykorzystują tę dramatyczną sytuację dla własnych korzyści finansowych. Tam jest oficjalna zbiórka. Z mojej strony ja zachęcam i namawiam bardzo do wpłaty na konto mojej fundacji, Fundacji Wysoko, gdzie opiekujemy się głównie dziećmi i rodzinami, które zostały bez środków do życia. To jest mój cel, to jest moje marzenie, żeby te dzieciaki, które nie mają rodziców albo są półsierotami, żeby miały szansę na edukację i na lepsze życie. Dlatego, że ci ludzie, którzy zginęli, ci, których ja znam, to byli przewodnicy trekkingowi i właśnie się zbliżał sezon i z tego głównie utrzymywała się rodzina. Teraz ich nie ma i kobiety, które w Nepalu nie mają poważnych miejsc pracy, zazwyczaj dorabiają pracując w hotelikach albo w restauracjach, będą musiały te dzieci utrzymać. Państwo nie gwarantuje żadnego wsparcia.
0: Mówiła Magda Jończyk, która zajmuje się turystyką w Nepalu. A ja przypomnę, że do 31 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po chińskiej stronie w wyniku błyskawicznych powodzi, które 9 dni temu nawiedziły tereny na granicy Nepalu i Tybetu, przekazały w piątek chińskie media. Tym samym całkowity bilans tragedii, obejmujący również osoby, które zginęły w Nepalu, wynosi już 1318.
3: Radio RMF 24.

To jest niedzielny, poranny program w RMF24. W Zatoce Omańskiej zatonął irański tankowiec, ostrzelany wcześniej przez siły amerykańskie w odwecie za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Poinformowało minionej nocy dowództwo centralne USA na platformie X. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. A ja przypomnę, że siły amerykańskie wczoraj zaatakowały i, cytuję, trwale unieruchomiły także dwa inne irańskie tankowce przy wyspie Hark oraz w okolicach miejscowości Jask nad cieśniną Ormus. Wszystkie trzy miały być częścią irańskiej floty cieni. Według CENTCOM do uderzeń doszło po tym, jak siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wystrzeliły rakiety balistyczne w kierunku amerykańskiego lotniskowca oraz niszczyciela rakietowego. Okręty miały uniknąć trafienia. To jest radio RMF24. Możecie nas słuchać w internecie we Wrocławiu na 95,1 FM oraz w systemie DAB+. A w naszym niedzielnym porannym programie już za chwilę sport. Nasze siatkarki powalczą o brąz Mistrzostw Europy. Zostańcie z nami, bądźcie blisko.

0: Finał Mistrzostw Europy Siatkarek. Niestety nie dla Polek. Biało-czerwone w półfinale turnieju, którego decydująca faza rozgrywana jest w Stambule, przegrały z reprezentacją Włoch 1-3. Ten mecz śledził wczoraj Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, którego witamy.
1: Zgadza się. Dzień dobry. Mimo wszystko dzień dobry.
0: Wojtku, Włoszki we wczorajszym meczu pokazały, dlaczego są mistrzyniami świata oraz dlaczego zdobyły olimpijskie złoto.
1: No tak mówiąc najkrócej i najprościej, to przy siatce ustawiły potężny mur, tak można powiedzieć, bo szczególnie na początku tego spotkania Włoszki fenomenalnie grały w bloku. No i trzeba przyznać, że z tym nie radziły sobie polskie siatkarki, co zresztą po meczu podkreślała środkowa naszej reprezentacji Magdalena Jurczyk.
2: Miałyśmy dzisiaj swoje problemy w ataku. Dziewczyny są bardzo przytrzymały nas blokiem. Z tego co wiem, to tam była bardzo duża przewaga, 18 do kilku, już nie pamiętam ilu, ale naprawdę miałyśmy problemy w ataku i było to bardzo widoczne.
1: No i to przez te dwa sety dominowało, tak można powiedzieć, bo Polki próbowały grać swoją siatkówkę, ale Włoszki rozgrywały fenomenalnie, blokując, podbijając piłki i wyprowadzając bardzo dobre kontrataki, mając w ataku Egonu i Antropową, bo tak naprawdę Antropowa ustawiona jako przyjmująca, ale jest też nominalną atakującą, więc te dwie świetne zawodniczki wczoraj dobrze punktowały i rozbijały Polki. Dwa pierwsze sety przegrane przez biało-czerwone do 19. No i Magdalena Stysiak po meczu o tym mówiła, że Polki zeszły po tych dwóch setach i tak rozmawiając między sobą, no powiedział, że no, słuchajcie, no, nie mamy już nic do stracenia, przegrywamy 0-2, albo zaraz to się szybko skończy 0-3, albo walczymy, albo próbujemy. No i był to taki zryw, trzeba powiedzieć, który się udał. Dobre też zmiany Stefano Lavarniego. To jest to, co mówiliśmy często w czasie tego turnieju, ta szeroka ławka naszej reprezentacji, bo weszła między innymi Julia Szczurowska, bardzo dobra atakująca, zmieniła Magdalenę Stysiak i w tym trzecim secie to ona dała taki sygnał do ataku. Bardzo wysokie piłki atakowała nad tym właśnie potężnym włoskim blokiem. Włoszki jakby się troszkę przycięły w tym secie, no i to wykorzystały Polki. Wygrały tę partię 25-21, ale to był niestety tylko krótki zryw. W kolejnym secie Włoszki wyszły naładowane, jakby zdenerwowane tym, że gdzieś Polki im urwały tego seta. No i zaczęły od początku mocno atakować, wypracowały sobie kilku punktową przewagę, której nie oddały do końca tego czwartego seta, wygrywając go 25-16, a cały mecz 3-1, jak mówiłeś. No i oczywiście, szkoda, ale też wiemy, że no Włoszki to naprawdę jest potężny zespół i one zagrały wczoraj bardzo dobre spotkanie, no i Polki po prostu były tego dnia słabsze. Tak w sporcie bywa, ale trzeba się z tym pogodzić i szybko podnieść głowy, no bo przecież jest jeszcze dalej na tych Mistrzostwach Europy o co walczyć.
0: Jeszcze mamy o co walczyć, no bo właśnie, pozostaje nam walka o brąz z reprezentacją Serbii. Jakiego meczu się spodziewasz?
1: No, polskie siatkarki podkreślają, że trzeba zagrać trochę podobnie jak z Włoszkami. Trzeba na pewno zaryzykować na zagrywce, żeby Serbki odrzucić od siatki. No bo pamiętajmy, że siatkówka to taki system trochę naczyń połączonych. Jeżeli ten zespół, który zagrywa mocno, potężnie i jest problem z przyjęciem tej piłki po drugiej stronie, to z automatu jest trudniej wyprowadzić taki solidny, dobry, dobrze przygotowany atak. I na to Polki będą musiały na pewno postawić te ryzyko na zagrywce. Myślę sobie, że ten mecz powinna chyba zacząć od początku Julia Szczurowska. Chyba, że Stefano Lavarini znów stwierdzi, że zaczynamy swoją żelazną szóstką, a potem rotujemy i wprowadzamy zmiany. Ale Julia Szczurowska wczoraj świetnie prezentowała się na zagrywce, dobrze wyglądała w ataku, więc no to byłby pewnie jakiś pomysł. I Serbki też by były chyba tym troszkę zaskoczone, bo jednak spodziewają się, że to pewnie Magda Stysiak rozpocznie ten mecz od pierwszej piłki. No i też pamiętajmy, że jest pewna statystyka, która przemawia na korzyść Polek, bo o ile w tym meczu z Włoszkami nie było takiej statystyki i trudno ją było znaleźć, to w tegorocznych dwóch meczach z Serbkami Polki wygrały. Oczywiście trochę wyjmujemy poza nawias ten pierwszy towarzyski mecz w Genui, rozgrywany jeszcze taki przedsezonowy właściwie. Tam Polki wygrały 3-0, ale już w Lidze Narodów wygrały 3-2, więc pokazuje, że to będzie, że jesteśmy w stanie z tą reprezentacją bardzo utytułowaną powalczyć. No i ważny będzie też mental, dlatego że jesteśmy jednak po tym porażce w półfinale. Serbki też dotkliwie zostały, brzydko powiem, zlane przez Turczynki. One naprawdę wczoraj w tym meczu wyglądały półfinałowym blado. Turczynki dominowały, wygrały pewnie 3-0, ale Magda Stysiak, nasza atakująca, podkreśla, że właśnie mental i ta walka dzisiaj jest bardzo potrzebna.
2: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Myślę, że wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
1: Jest jeszcze o co walczyć i to trzeba chyba podkreślać przed tym spotkaniem, że dla Polek brązowy medal Mistrzostw Europy po 17 latach wywalczony to byłoby coś naprawdę fenomenalnego i wspaniałego i może wreszcie przestałoby się mówić, że panowie ciągle wygrywają, a panie gdzieś tam szusują do tej światowej czołówki, europejskiej czołówki, no a wreszcie ten medal by tak naprawdę udowodnił, że ta praca od lat wykonywana przez Stefano Lavarniego też przynosi efekty, bo medal byłby naprawdę sukcesem naszej reprezentacji. Na pewno będziemy mocno ściskać kciuki, no bo co nam pozostaje? My na parkiet nie wyjdziemy, chyba że pomożemy
0: dziewczynom. Nie bardzo, nie bardzo.
1: No właśnie, więc pozostaje nam ściskać kciuki i oczywiście relacjonować to dla tych, którzy tego meczu nie będą mogli z jakichś powodów oglądać.
0: Panie Wojtku, o której start?
1: Godzina 15, początek meczu w Stambule, Polska-Serbia, o 18 finał Mistrzostw Europy, Włochy-Turcja.
0: Bardzo mocno kciuki trzymamy. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, wielkie dzięki.
1: Dzięki, do usłyszenia.

0: godzina 9, a my przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze ma dla was Marlena Chudzio.
1: Niemcy dziś głosują. W faktach połączymy się z naszą wysłanniczką do Magdeburga, gdzie odbywają się wybory władz regionu Saksonia-Anhalt. Do biegu gotowi są już uczestnicy 15. edycji Poland Business Run. To bieg, w którym wynik jest mniej ważny od pomagania. A w faktach sportowych przegrane półfinałowe starcie polskich siatkarek podczas Mistrzostw Europy. Choć to wybory regionalne, to żyją nimi całe Niemcy. Rozpoczęło się głosowanie w Saksonii-Anhalcie. Według przedwyborczych sondaży liderem jest Alternatywa dla Niemiec. Może ona liczyć się na ponad 40% głosów i może przyjąć władzę w jednym z krajów związkowych. W Magdeburgu jest nasza specjalna wysłanniczka, Anna Pałamar. Jakie nastroje panują w mieście?
2: Jest duże poruszenie i widać to na każdym kroku. Wczoraj do wieczora na Placu Katedralnym tu w Magdeburgu trwała manifestacja pod hasłem Festiwal Demokracji. Według władz miasta pojawiło się tam nawet 15 tysięcy osób. W centrum Magdeburga byli wczoraj widoczni przede wszystkim wyborcy sprzeciwiający się Alternatywie dla Niemiec. Na katedrze wyświetlono napis "Prawdziwy patriotyzm to nie AfD". Wiec kończący kampanię Alternatywy dla Niemiec odbywał się w innej części miasta. Wszystko jest możliwe, tak brzmiało hasło przewodnie tej kampanii. Bezpieczeństwa na ulicach Magdeburga pilnowało wczoraj ponad 1,5 tysiąca funkcjonariuszy. Dziś na razie jest spokojnie przed lokalami wyborczymi. Tu w centrum ustawiają się niewielkie kolejki. Głosy oddawać będzie można do godziny 18. Chwilę później poznamy pierwsze cząstkowe wyniki. Z Magdeburga Anna Pałamar.
1: A w Radiu RMF 24 za chwilę komentarz amerykanisty dotyczący znaczenia rozmów USA i Rosji w sprawie możliwości zakończenia wojny w Ukrainie. Wieczorem Kreml poinformował, że Władimir Putin odbył niezwykle szczere rozmowy z wysłannikami prezydenta USA, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Amerykanie mieli zaproponować szereg pomysłów. Dziś wysłannicy Donalda Trumpa mają w Kijowie spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Gościem Jakuba Śliwińskiego będzie profesor Tomasz Pudowski. Polecamy naszą informacyjną stację w sieci i w paśmie FM na 95.1 RMF 24 Wrocław.
3: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
1: To okazja nie tylko do aktywności fizycznej, ale też pomagania. Przy krakowskich Błoniach już niebawem do biegu ruszy kilka tysięcy osób. Wszystko to w ramach 15. edycji Poland Business Run. Przy linii startu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Zgadza się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pawle. Jaka atmosfera panuje na miejscu?
4: Wielkiego wyczekiwania na start. Każdy z uczestników będzie miał za zadanie pokonanie trasy wokół Błoń, a drużyny składają się z 5-osobowych sztafet. Sam bieg odbywa się w szczytnym celu. Tradycyjnie zysk z imprezy wspomoże osoby, które mierzą się z niepełnosprawnością po utracie kończyny. I z takim celem, w doskonałych nastrojach na rozpoczęcie czekają uczestnicy, mając ze sobą
5: dużo uśmiechu, dużo takiego samozaparcia i tej energii, która na pewno będzie fajnie pożytkowana w sposób taki, że każdy każdemu może pomóc, jeśli tylko siły pozwolą na to.
6: I jesteśmy zwarci, gotowi. Cieszymy się, że możemy pomagać przez to i aktywnie spędzić tą niedzielę.
4: Już za chwilę ruszy wspólna rozgrzewka. Pierwsi uczestnicy ruszą na trasę za pół godziny. Z krakowskiej Błoń Paweł Konieczny.
1: Z Pawłem będziemy się łączyć, a w weekendowy poranek kilkanaście stopni na termometrach. Niby nie mało, ale jednak jesień czuć w powietrzu.
7: Nie mogę się doczekać. W ogóle liście jak spadają, deszcz jest fajny, jest tak spokojnie.
1: Team jesieniara czy team letnie klimaty? Zadamy wam to pytanie w faktach za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Siatkówka i półfinałowe starcie Polek w Mistrzostwach Europy otwiera pierwsze dziś fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Dzień dobry. Niestety półfinał bez happy endu dla nas. Biało-czerwone, mimo że walczyły, to przegrały z Włoszkami 1-3. Mistrzyni olimpijskie i świata zagrały świetnie. Od początku dobrze blokowały i broniły, z czym problemy miały Polki, które dwa pierwsze sety przegrały do 19.
9: Miałyśmy dzisiaj swoje problemy w ataku. Dziewczyny są bardzo przytrzymały nas blokiem, z tego co wiem, to tam była bardzo duża przewaga, 18 do kilku, już nie pamiętam ilu, ale naprawdę miałyśmy problemy w ataku i było to bardzo widoczne.
8: Mówiła środkowa naszej kadry Magdalena Jurczyk. W trzecim secie biało-czerwone lepiej atakowały i serwowały. To pozwoliło wygrać seta do 21, jednak w kolejnej partii górą znów były Włoszki i wygrały ten mecz 3-1. Polki dziś o 15 w Stambule zagrają o brąz Mistrzostw Europy z Serbkami. Sporo emocji

0: jak to wali, nic nie jest pewne, ponieważ warunki atmosferyczne mogą się zmienić, a to oznacza, że nawet te różnice czasowe po 20 sekund mogą dosłownie w jeden odcinek specjalny się zmieniać.
1: Mówił mi Komarczyk. Czwarte miejsce w rajdzie zajmuje inna polska załoga, Jakub Matulka i Damian Syty.
2: RMF 24. Radio informacyjne.
3: Poranek z RMF 24. Za nami spotkanie USA-Rosja w sprawie Ukrainy. Co wiemy po rozmowach? Dlaczego odbyły się akurat teraz? O tym już za chwilę porozmawiamy z amerykanistą i politologiem, profesorem Tomaszem Pułudowskim z Uniwersytetu Wizja. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej.

0: Podczas wizyty w Moskwie wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner omówili z Władimirem Putinem, cytuję, znaczące plany na następne kroki, poinformował minionej nocy urzędnik Białego Domu. Witkoff i Kushner wezmą dzisiaj udział w rozmowach w Kijowie i mają nadzieję na równie produktywne spotkania. Jak z kolei przekazał Kreml, po wczorajszych amerykańsko-rosyjskich rozmowach Władimir Putin odbył, to też cytat, niezwykle szczere rozmowy z wysłannikami prezydenta USA na temat sposobów zakończenia wojny na Ukrainie, podczas których Amerykanie zaproponowali szereg pomysłów. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest amerykanista i politolog, Uniwersytet Wizja w Warszawie, pan profesor Tomasz Płudowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, dlaczego akurat teraz doszło do tych rozmów? Czy to może być efekt niedawnej wizyty w Moskwie szefa CIA?
1: No myślę, że to jest powrót do sezonu politycznego w Stanach Zjednoczonych. To jest dosyć typowe. Mamy Labor Day, koniec wakacji. Niedługo wybory, zawsze co dwa lata we wtorek w listopadzie. W związku z tym Amerykanie też wycofali się troszeczkę z tych rozmów w styczniu czy lutym zeszłego roku, dlatego że zajęci byli głównie Irakiem. W związku z tym tam były ich zainteresowania. Rola samego prezydenta Trumpa też się zmieniała. Na początku on bardzo naciskał na Zełenskiego, później był takim partnerem na Alasce, pamiętamy to słynne czy niesławne spotkanie z Putinem, później próbował być negocjatorem, a później w ogóle Stany Zjednoczone wycofały się z tych negocjacji i teraz po raz pierwszy tak naprawdę nie tylko wróciły do negocjacji, ale wręcz po raz pierwszy Witkoff i Jared Kushner, czyli zięć prezydenta i współpracownik biznesowy, deweloper, pojadą na Ukrainę. W związku z tym oni rzeczywiście nie tylko wrócili do tych negocjacji, ale mają tutaj jakieś nowe pomysły. Natomiast nie wiadomo, czy coś z tego wyniknie, bo na razie nie znamy szczegółów.
0: No ale właśnie, co z komunikatów Waszyngtonu i Moskwy można wyczytać o wczorajszych rozmowach, zwłaszcza między wierszami?
1: No widać, że naprawdę bardzo się starają, chcą pokazać, że ufają Rosjanom. Przylecieli na miejsce, zjedli kolację przed spotkaniem z Putinem, zresztą to były inne spotkania najpierw, a na końcu z Putinem, więc one były w szerszym gronie. Przywieziono innych współpracowników, na przykład z Departamentu Stanu, w związku z tym wnioski są wyciągane takie, że najprawdopodobniej chodzi również o sankcje, czyli z jednej strony jest kij, z drugiej strony marchewka i jeśli Rosjanie nie przystąpią do tych, zresztą takie sygnały były wcześniej wysyłane, że jeśli Rosjanie rzeczywiście nie zakończą tej wojny, sankcje będą co najmniej utrzymywane. Obaj panowie wylądowali w Moskwie, zjedli kolację w bardzo dobrej restauracji rosyjskiej, czyli pokazują, pojechali też na spotkanie samochodem rosyjskim, a nie z ambasady amerykańskiej, więc oni potem prawili dusery po rosyjsku, gratulowali święta. W związku z tym oni bardzo starają się pokazać pozytywne nastawienie oraz, że ufają Rosjanom.
0: No ale właśnie, czy te...
1: Więc widać, że naprawdę się starają i naprawdę im zależy.
0: Naprawdę się starają, naprawdę im zależy. No ale właśnie, czy te wczorajsze rozmowy USA i Rosji to takie kolejne rozmowy, które wydają się niewiele zmieniać, czy może czeka nas wreszcie przełom?
1: To zależy od zbliżenia stanowisk i my po pierwsze nie wiemy, co Amerykanie tutaj zaproponowali. Oni starają się rzeczywiście nie izolować Rosji, chcą izolować Iran, a nie chcą izolować Rosji, więc w jakimś sensie jest to taki reset, nawet bym powiedział, że ostrzejszy, bo Trump oczywiście krytykował Obamę jak zawsze i Bidena za reset, ale sam proponuje reset i to jeszcze taki bardziej radykalny, powiedzmy, wciągnięcie, nie tylko pozostawienie i nie izolowanie Rosji, ale robienie biznesów z Putinem, ale nie wiemy dokładnie, na czym polegają te plany, czy one zostaną zaakceptowane i jak zareaguje Zełenski, jak będzie wyglądało spotkanie dzisiejsze ich właśnie z Zełenskim, które się po raz pierwszy odbędzie, dlatego że te negocjacje, te rozmowy zawsze były jednostronne właściwie, to znaczy nie tylko nie doszło do spotkania Zełenskiego z Putinem na najwyższym szczeblu, które byłoby takim ostatecznym już wisienką na torcie, i Rosja chciałaby, zapraszała do siebie. Oczywiście Zełenski nie jest tak naiwny, żeby polecieć do Moskwy na takie spotkanie. Ale musiałoby dojść do jakiegoś zbliżenia. Tego zbliżenia na razie nie ma, dlatego że obie strony chcą czegoś zupełnie innego. Czyli Rosja pozostaje przy swoich oczekiwaniach tego, żeby zatrzymać terytoria, które zdobyła 20%, a nie posuwa się specjalnie do przodu przez te kolejne lata. Chce więcej jeszcze na terytoriach, których nie zdobyła. Chce zapewnienia na przyszłość, że Ukraina nie będzie nigdy członkiem NATO, nie będzie członkiem Zachodu, że wojska NATO nie będą stacjonowały na ziemiach ukraińskich. I tak dalej, i tak dalej. No to są te główne sprawy, czyli bezpieczeństwa i takiej przynależności czy odcięcia na przyszłość Ukrainy. Wspomina również Rosja cały czas o tych nazistach ukraińskich w związku tam z pogrzebem czy zmianą lokalizacji grobu kogoś, kto współpracował, Ukraińca, który współpracował też z nazistami, więc takie tematy historyczne, które też przecież wiemy ostatnio z Polski, że cieszą się bardzo dużym oddźwiękiem, czy wywołują bardzo duży taki emocjonalny, narodowy oddźwięk, tak, w społeczeństwie rosyjskim, więc nie ma tego zbliżenia stanowisk, więc zobaczymy po spotkaniu dzisiejszym na Ukrainie, co Zełenski na propozycję amerykańskie i na to, co usłyszy od Amerykanów na temat reakcji Putina. Dobra wola, na razie mamy tylko dobrą wolę, obie strony, Ukraina i Rosja, wstrzymały. Nawet nie zawiesiły działania wojenne, tylko wstrzymały użycie wojsk w Moskwie i Kijowie na weekend.
0: Zatrzymajmy się na moment przy postaci Steve'a Witkoffa. Jako że według rosyjskich źródeł właśnie Steve Witkoff miał powiedzieć do Władimira Putina te słowa, cytuję: jak po przejściu na emeryturę będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z udziałem pana z pewnością znajdą się na samym szczycie listy. I miał on również stwierdzić, że prezydent Donald Trump przesyła najlepsze pozdrowienia. Panie profesorze, czy znając usposobienie Steve'a Witkoffa, jest prawdopodobne, że to jego wypowiedzi, czy raczej to propaganda Kremla?
1: No tak, pozdrowił na pewno Putina od Trumpa. Putin także pozdrowił, kazał pozdrowić Trumpa. Myślę, że my tam nie mamy specjalnie dużo. To znaczy widać tam bardzo dobrą wolę ze strony Amerykanów. Widać, że oni się nie boją Rosjan. Widać, że im ufają i chcą to pokazać. To są takie drobiazgi. Ja bym powiedział, że to nie jest jakieś szczególnie, ja myślę, że tu nie ma powodu przypuszczać, że Rosjanie jakoś by szczególnie zmyślali w tej sprawie, dlatego że to nie jest jakoś szczególnie znaczące, tak, że będą jakby znacznie więcej odwagi i pozytywnego nastawienia wymaga przejazd samochodem, rezygnacja z samochodu ambasady amerykańskiej i skorzystanie z samochodu rosyjskiego czy jedzenie w rosyjskiej restauracji, niż powiedzenie, że będę o panu ciepło myślał na emeryturce, prawda? Więc ja bym tutaj nie wyciągał jakoś szczególnie dalekosiężnych wniosków. Ja myślę, że jeśli Putin kłamie, to kłamie na temat, no nie wiem, nazizmu, że walczy z nazistami na Ukrainie, że to są znacznie ważniejsze kwestie niż to, czy rzeczywiście Witkoff powiedział, że będzie o nim ciepło myślał na emeryturze. Być może jeśli powiedział coś takiego, to jest to ze strony Amerykanów, jeśli tam doszukiwać się jakiejś myśli, to jest to też takie jakieś przygotowanie do tego, że do życia po polityce, dlatego że to są dwa różne systemy. Wprawdzie Witkoff nie jest politykiem, ale on mówi, to co robimy teraz jest tylko etapem w naszym życiu, a później rezygnujemy z tego stanowiska i przechodzimy na emeryturę. I Trump też przejdzie, że też chciałby oczywiście trzecią, czwartą i piątą kadencję. I argumentuje poważnie, że w związku z tym, że przegrał wybor, mimo że zgodnie z konstytucją tylko prezydent może dwie kadencje pełnić urząd, to on publicznie, na poważnie argumentuje, że w związku z tym, że odebrano mu według niego te wybory, które przegrał z Bidenem, to on powinien jeszcze trzecią kadencję realizować. Jego elektorat to uwierzył. Więc ja myślę, że rzeczywiście tutaj mamy dosyć ciekawą sytuację i ciekawe zestawienie dwóch systemów i Amerykanie mówią, co będzie później. Niech pan pomyśli również o przyszłości, o swoich wnukach, o przyszłości świata, swojego kraju, o tym może komu oddać władzę, o emeryturze właśnie.
0: Właśnie, i o tym, że istnieje to życie po życiu. Dokładnie tak. Panie profesorze, na koniec jeszcze, co Stany Zjednoczone mogą chcieć ugrać, a na jakie ustępstwa mogą pójść w rozmowach z Rosją i nie tylko w kontekście wojny w Ukrainie, ale także chociażby jeżeli mówimy o konflikcie z Iranem, czy też jeżeli mówimy o tym rosnącym napięciu wokół Tajwanu?
1: No właśnie, to jest ciekawe. Mamy tutaj kilka różnych wojen i Amerykanie popełnili błąd, że zaangażowali się ponownie. Właściwie ciągle widzimy te same błędy, to znaczy, że Amerykanie mówią, że nie zaangażują się najczęściej za prezydentury republikanów, że nie zaangażują się w więcej wojen, że tych wojen było zbyt wiele i później wszczynają kolejne konflikty. I nie są w stanie po prostu prowadzić tylu wojen i elektorat zniechęca się do zaangażowania później w konflikty, które rzeczywiście jakoś tam są konieczne. Ja myślę, że jakoś powoli, że jest jednak różnica zdecydowana między republikanami i demokratami. Oni nie będą prowadzili tej samej polityki, że obecnie jest odwrotnie. To znaczy, kiedyś w czasie zimnej wojny uważało się, że to republikanie są tymi takimi hardliners, tak? Takimi sępami, może nie sępami, tylko były gołębie i ci, którzy byli zwolennikami ostrzejszej polityki w stosunku do komunizmu, w stosunku do Związku Radzieckiego czy do Rosji, tak? I to republikanie byli. Teraz ja bym powiedział, że to są demokraci i że możliwe jest rzeczywiście, że Stany Zjednoczone za prezydentury Trumpa z czegoś by tutaj zrezygnowały, czyli na przykład no, oddałyby, są gotowe oddać jakieś terytoria z powrotem pod jakąś formę, no, jeśli miałby nastąpić taki podział wpływów na świecie, czy to u nas z Rosją, czy z Chinami właśnie w postaci Tajwanu, to byłyby gotowe na większe ustępstwa niż, przynajmniej retorycznie, niż robił to Biden, czy robili to demokraci. Natomiast co w rzeczywistości się wydarzy, to bardzo trudno powiedzieć. Natomiast no, rezygnowali, bo oczywiście z jednej strony Trump jest gotów do tego, żeby zrezygnować właśnie z tych wpływów na terenach, które są przez niego uważane za mniej ważne, a korzystać tu i teraz głównie biznesowo, czyli prowadzić biznes z Rosjanami, prowadzić wojnę handlową nadal z Chinami. Jakieś takie przygotowania widać w stosunku do Tajwanu, dlatego że tam najbardziej chyba wartościowa była ta fabryka chipów, która została zduplikowana w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym widzimy jakieś przeszeregowanie na świecie i to, że Trump jest nastawiony głównie na działania w stosunku do Chin, głównie ekonomiczne. Natomiast rozpoczął tę wojnę z Iranem, która właściwie nie znajduje rozwiązania tutaj. To może być taki pełzający konflikt, który może mu przeszkodzić w zwycięstwie jego partii, w zwycięstwie w wyborach w listopadzie.
0: Amerykanista, politolog, Uniwersytet Wizja w Warszawie, pan profesor Tomasz Płudowski był razem z nami w radiu RMF24. Panie profesorze, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję. Wiosna.

0: Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Niemal 80% Polaków nie sprzeciwiłoby się wykorzystaniu robotów humanoidalnych w sklepach. Tak wynika z raportu platformy badawczej UC Research oraz Brave Mind Finders, czyli polskiego zespołu rozwijającego sztuczną inteligencję i systemy sterowania dla takich robotów. Wnioski z ankiety są również takie, że większość z nas jednak nie chciałaby powierzyć robotom doradzania w wyborze produktu czy też rozpatrywania reklamacji. W ocenie Arkadiusza Cybulskiego z Brave Mind Fighters, współautora raportu, wynika to w dużej mierze z ciekawości, jaką budzą najnowsze rozwiązania robotyczne, zwłaszcza maszyny humanoidalne. Aby ciekawość zmieniła się w rzeczywistą akceptację, pierwsze wdrożenia muszą być użyteczne, niezawodne i powinny rozwiązywać konkretne problemy klientów, a nie stanowić jedynie atrakcję w sklepie, zaznaczył Arkadiusz Cybulski. Przypominających budowę człowieka maszyn nie życzy sobie w sklepach 11% respondentów. Według danych globalnej firmy badawczej Counterpoint Research w ubiegłym roku na całym świecie zainstalowano około 16 tysięcy robotów humanoidalnych, z czego ponad 80% żyje. Właściwie nie żyje, ale funkcjonuje w Chinach. A to jest radio RMF 24, za które oczywiście odpowiadają żywe jednostki. Słuchajcie nas we Wrocławiu na 95.1 FM, w internecie oraz w systemie DAB+, w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie oraz Warszawie.
1: RMF 24. Radio Informacyjne.

0: słuchacie radia RMF24. To wybory, którymi żyją całe Niemcy. W Saksonii-Anhalt rozpoczęły się wybory regionalne. Po raz pierwszy AfD jest tak blisko przejęcia władzy w którymś z krajów związkowych. W sondażach partia zdobywała ponad 40% głosów. A my łączymy się z naszą wysłanniczką Anną Pałamar, która jest w Magdeburgu, stolicy Saksonii-Anhalt. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Aniu, czy mieszkańcy żyją tymi wyborami?
1: Zdecydowanie tak. Widać to na każdym kroku. Wczoraj ulicami miasta przeszło kilkanaście różnych demonstracji. Odbył się też Festiwal Demokracji na Placu Katedralnym. Zgromadziło się według szacunków władz miasta nawet 15 tysięcy osób. Była scena, koncerty i wiele stoisk różnych organizacji i stowarzyszeń. Służby bezpieczeństwa obstawiły wszystkie place w centrum. Policja pilnowała bezpieczeństwa. Było to ponad 1500 funkcjonariuszy. Z każdej strony ustawiono też specjalne betonowe zapory, tak aby żaden samochód nie mógł wtargnąć. Dziś ta atmosfera jest zdecydowanie spokojniejsza. Dokładnie o godzinie 8 lokale wyborcze zostały otwarte. Ja stoję teraz w pobliżu jednego z nich. Z każdą chwilą ruch tutaj jest coraz większy, ale nie są to jakieś bardzo duże kolejki. Jest raczej spokojnie. Głosy będzie można oddawać do godziny 18, no i wtedy powinniśmy poznać też pierwsze cząstkowe wyniki tych wyborów.
0: Aniu, wyjaśnijmy naszym słuchaczom, dlaczego te wybory mają tak duże znaczenie?
1: No, mimo że są to wybory regionalne, to mogą być przełomowe dla polityki w całych Niemczech. Po raz pierwszy Alternatywa dla Niemiec, partia populistyczno-prawicowa, może zdobyć samodzielną większość. W sondażach poprzedzających te wybory zdobywali oni tutaj ponad 40, 41, nawet 42% głosów. To prawie dwa razy więcej niż druga co do popularności partia w Saksonii-Anhalcie CDU. Tam było nieco ponad 20%. Na trzecim miejscu plasuje się tutaj Lewica, Die Linke, około 11,5%. No i duże znaczenie będą miały partie, które nie wiadomo jeszcze, czy przekroczą próg wyborczy. Aby tak się stało, muszą zdobyć ponad 5% głosów.
0: A jeżeli mowa o samej kampanii, jakie wątki się przewijały?
1: Ta kampania była zdominowana przede wszystkim przez kwestie polityki migracyjnej. To było bardzo widoczne również tutaj w Magdeburgu. Kilka dni temu odbył się tu strajk migrantów, którzy pozamykali swoje sklepy, punkty gastronomiczne czy salony fryzjerskie, chcąc pokazać, że bez nich po prostu to wszystko stanie. Ważnym wątkiem był też stan niemieckiej gospodarki, ceny paliw i energii oraz relacje z Rosją i stosunek do wojny w Ukrainie. To ostatnie również bardzo ważne z perspektywy Polski.
0: Magdeburg i Anna Pałamar dla radia RMF24. Ania, do której z pewnością będziemy wracali. Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: To jest radio RMF 24. Przy krakowskich Błoniach dziś wielkie bieganie w szczytnym celu. Rozpoczyna się finałowy etap Poland Business Run. Przy linii startu jest nasz wóz satelitarny i oczywiście nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Pawle, opowiada, jaka atmosfera na miejscu?
1: No chciałbym powiedzieć, że ciepło, ale
0: wiecznie
1: dzisiaj. Tak, wiecznie, ale mimo tego mamy tutaj niesamowitą atmosferę, ciepłe serca, które bardzo chętnie ruszyły dziś na trasę. Najlepsi już tę trasę przemierzyli i są na mecie. Przypomnę, to takie pięcioosobowe sztafety, które mierzą się z trasą wokół Błoń. Pięć osób w każdym zespole. Te zespoły reprezentowane przez firmy, przez instytucje z Krakowa, ale nie tylko, bo też z miejscowości w okolicach stolicy Małopolski, w szczytnym celu, ponieważ cały zysk z tej imprezy zostanie przeznaczony na pomoc osobom z niepełnosprawnościami, które straciły kończyny, na różne protezy, na pomoc psychologiczną, która w takich trudnych sytuacjach, zmieniających całkowicie życie, jest niezwykle potrzebna. A ci, którzy dziś postanowili powalczyć z tą trasą, postanowili zmierzyć się ze swoimi siłami, spędzić tę niedzielę właśnie biegając. No mówią o niesamowitej atmosferze i świetnym przygotowaniu do tych dzisiejszych zawodów.
2: Bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy po raz pierwszy z drużyną zespół szkolno-przedszkolny w Niepołomicach, także drużyna nauczycieli, pracowników szkoły i jesteśmy zwarci, gotowi. Cieszymy się, że możemy pomagać przez to i aktywnie spędzić tę niedzielę.
3: Dużo uśmiechu, dużo takiego samozaparcia i tej energii, która na pewno będzie fajnie spożytkowana w sposób taki, że każdy każdemu może pomóc, jeśli tylko siły pozwolą na to.
1: No i tak mówili uczestnicy, ale jeszcze przed startem, za chwilę będę miał okazję, aby podejść do tych, którzy już ukończyli, czy te siły na to pozwoliły, czy rzeczywiście udało się przebiec w tym wymarzonym czasie, no i czy udało się także na przykład swój rekord życiowy w jakiś sposób pobić, choć tak jak wspominaliśmy, to nie wyniki są tutaj najważniejsze, najważniejsza jest pomoc, jaką niesie ta impreza. Prawie 50 tysięcy osób w tym roku bierze udział w Poland Business Run. Dodam, że przed tygodniem w Warszawie, w tym tygodniu, w ten weekend, wczoraj i dziś na krakowskich Błoniach. Jeszcze do tego są uczestnicy, którzy biorą udział wirtualnie, czyli na przykład zgłosili się do zawodów, no i muszą udowodnić, że jako sztafeta przebiegli jakąś trasę w różnych miejscach świata i też w ten sposób włączali się w tę imprezę. W tym roku jeszcze po raz pierwszy będzie okazja do tego, aby obserwować nietypową rywalizację podczas Poland Business Run. O godzinie 12:30 ruszy bieg robotów humanoidalnych. Zatem też będzie co oglądać tutaj na krakowskich Błoniach. Będzie się naprawdę sporo działo. Do tego do godziny 16 w Parku Jordana specjalny piknik z udziałem najmłodszych. Tam także bieganie w szczytnym celu na pomoc jednemu z młodszych uczestników, młodszych beneficjentów fundacji, gdzie właśnie 700 osób, 700 tych właśnie młodych osób ruszy, aby pomóc. Tutaj cały czas rywalizacja trwa. Niektórzy szybko, niektórzy trochę wolniej, w takim joggingowym, powiem, tempie sobie przemierzają tę trasę, no i oczywiście robią to w szczytnym celu.
0: Dokładnie tak. Pawle, skoro te wyniki, no nie mają oczywiście aż tak wielkiego znaczenia, to jak rozumiem, Paweł Konieczny bierze udział w tegorocznym Poland Business Run.
1: Tak, biorę udział w kibicowaniu tutaj po prawej stronie, więc jak najbardziej jestem za. Choć, no tak jak wspominałem, troszeczkę ten wietrzyk, który dzisiaj się pojawia, jednych może pcha do przodu, ale jak już się zawraca tam trochę dalej, no to ten wiatr może być już z przodu i wtedy trzeba naprawdę trochę sił włożyć w to wszystko, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. No dzisiaj ciepło, ale no może też tak przez ten wiatr trochę nam się ta pogoda zmieniła i odczuwalna temperatura nieco niższa.
0: Fantastyczna inicjatywa. Krakowskie Błonia i Paweł Konieczny dla RMF24.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo.

0: RMF 24. Mam nadzieję, że jesteście razem z nami w to niedzielne już przedpołudnie. A jako, że zbliża się godzina 10, przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze ma dla was Marlena Chudzio.
1: Straty po wczorajszych wichurach to na początek. Będą pytania o postępy prac nad ustawami zdrowotnymi. Żal wam odchodzącego lata?
2: Lato to jest takie słabe, naprawdę. Nie, lato nie.
1: W tej sprawie jest różnica zdań. Nasze siatkarki powalczą dziś o brąz Mistrzostw Europy. W faktach sportowych przyjrzymy się rywalkom. Służby usuwają skutki nawałnicy, która wczoraj przeszła nad zachodnią Polską. W województwie zachodniopomorskim i to już ponad 220 zdarzeń, dowiedział się reporter RMF FM. W faktach Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Dzień dobry.
1: Gdzie strażacy wciąż otrzymują wezwania?
3: To między innymi powiaty stargardzkie, gdzie od wczorajszego poranka odnotowano już prawie 70 zdarzeń, oraz Szczecin i jego okolice. Po kilkanaście razy interweniowali strażacy z powiatów polickiego, goleniowskiego i choszczeńskiego. W Reczu doszło do groźnego incydentu. Poderwane przez wiatr przedmioty i połamane gałęzie zraniły tam 4 osoby. Jedna z nich w stanie ciężkim została przetransportowana helikopterem do szpitala w Szczecinie. Pozostałe przewieziono do innych placówek. Z kolei w Wielkopolsce przez całą sobotę strażacy odebrali ponad 180 zgłoszeń. Najwięcej w Poznaniu oraz Gnieźnie i Nowym Tomyślu. Większość dotyczyło wiatrołomów w miejscowości Orzechowo w powiecie wrzesińskim oraz w Woli Łagiewnickiej pod Gnieznem. Złamane drzewa zablokowały komunikację kolejową.
1: Awaria instalacji elektrycznej mogła być przyczyną wczorajszego pożaru w Bydgoszczy. Ogień pojawił się w hali na terenie firmy produkującej m.in. ubrania dla wojska. Straty wstępnie oszacowano na 2 miliony złotych. Trwa wyjaśnianie okoliczności pożaru.
4: Pytamy o fakty.
1: Opóźniają się rządowe prace nad ustawami zdrowotnymi. Jak ustalił reporter RMF FM, przepisy zaproponowane przez resort zdrowia tuż po wybuchu afery w Szpitalu Południowym trafią do Sejmu najwcześniej w październiku. Na linii nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, z czego wynika to opóźnienie?
5: Zanim ustawa w ostatecznym kształcie trafi na posiedzenie Rady Ministrów, musi przejść jeszcze szereg procesów legislacyjnych. Jak się dowiedziałem, zakończyły się już uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opinie. W najbliższym czasie projekty te będą kierowane na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów.
6: Prace parlamentarne to jest jakaś perspektywa jednego, może maksymalnie 2 miesięcy.
5: Usłyszałem od wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego. Ustawy zdrowotne zawierają m.in. zapisy dotyczące ograniczenia czasu pracy medyków do wymiaru 2 etatów, pracy w jednym podmiocie na minimum pół etatu oraz maksymalnego wynagrodzenia za godzinę 240 zł brutto i maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego.
1: Ponad 2 tygodnie zostały jeszcze do pierwszego dnia kalendarzowej i astronomicznej jesieni. Za to jesień meteorologiczna trwa już prawie od tygodnia, bo rozpoczęła się 1 września. W faktach sprawdzamy, czy czujecie, że zmienia się pora roku.
7: Zdecydowanie czuć, że jesień idzie, ale jeszcze powietrze dość gęste.
8: I gdzie panie czują, że ta jesień jest blisko?
7: Rano, jak się wyjdzie i się oddycha, to już jednak zmieniło się powietrze. Już gdzieś jest wiatr chłodniejszy, inna temperatura.
9: Bardzo się cieszę. Tak, jestem jesieniarą. No. Nie mogę się doczekać. W ogóle liście jak spadają, deszcz jest fajny, jest tak spokojnie i herbatę można pić ciepło.
8: Super. Ciepłą herbatę latem też można pić.
9: Nie można, bo jest za ciepło.
1: Usłyszał od mieszkanek Warszawy nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jak jest według was, czy to jeszcze lato, czy już jesień? Adres fakty@rmf.fm jest do waszej dyspozycji.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Polskie siatkarki staną dziś przed szansą na zdobycie pierwszego od 17 lat medalu Mistrzostw Europy. I właśnie od eurosiatkarek Wojciech Marczyk rozpoczyna kolejne fakty sportowe.
10: No dla Polek będzie to kolejne trudne zadanie. Serbki od lat należą do światowej czołówki, ale biało-czerwone w tym roku 2 razy pokonały już reprezentacje z Bałkanów i znają mocne strony rywalek.
11: Zagrywką odrzucić przeciwnika od siatki i dobrze grać z samym blok obrona. Też wiemy, kogo mają na środku, na skrzydłach, na rozegraniu, także Przed nami trudne zadanie.
10: Mówiła przyjmująca naszej kadry Monika Lampkowska. Oba zespoły muszą podnieść się po dotkliwych porażkach w półfinale. Polki przegrały z Włoszkami 1-3, zaś Turczynki rozbiły reprezentację Serbii 3-0. Początek meczu o brąz o 15:00. Ostatni sprawdzian przed Euro zaliczyli zaś nasi siatkarze. Biało-czerwoni w trójmiejskiej Ergo Arenie pokonali 3-0 Finlandię, a w dodatkowym czwartym rozegranym secie także nasi byli górą. Wygrali 25-21. Biało-czerwoni siatkarskie Euro w Sofii rozpoczną w czwartek od meczu z Portugalią. A za oceanem szóste trafienie dla Chicago Fire zanotował Robert Lewandowski. Polak zremisowanym 4-4 w wyjazdowym meczu z Toronto zaliczył także asystę, a w środę w nocy w MLS hitowe starcie Lewandowskiego z Messim. Chicago Fire zagra z Interem Miami. Na koniec jeszcze piłka nożna w odmianie sześcioosobowej. Reprezentacja Polski w Soka nie obroni tytułu Mistrzów Świata. Biało-czerwoni przegrali po golu straconym w doliczonym czasie meczu 2-3 z Niemcami.

0: Słuchacie radia RMF24. Młodzi Rosjanie w wieku poborowym są skrupulatnie kontrolowani, kiedy chcą opuścić kraj. Części z nich odmówiono wyjazdu. To tylko podsyca spekulacje o mobilizacji, którą Putin może przeprowadzić w nadchodzących tygodniach. Kiedy? Nie wiadomo, ale często można usłyszeć, że po wyborach parlamentarnych, które odbędą się w drugiej połowie września. O tym wszystkim mówił w przeglądzie zagranicznym dr Adam Eberhardt ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nim Andrzej Kochut.
1: Jak to jest z tą mobilizacją i przesuwaniem jej na okres po wyborach? Władimir Putin martwi się o swoje sondaże?
2: No, wybory to jest, tak bym powiedział, duże słowo dla wydarzenia jednak politycznie średnio istotnego. Oczywiście wiadomo,
1: stąd
2: że
1: moje pytanie,
2: reżim,
1: dlaczego Putin się przejmuje?
2: No właśnie. Każdy reżim autorytarny, czy nawet neototalitarny, on stara się oczywiście uwiarygadniać, budować swoją legitymizację poprzez proces wyborczy. Też oczywiście jest pewna obawa, że wybory mogą stanowić zapalnik dla protestów społecznych. No i więc lepiej oczywiście je przejść w miarę suchą nogą, pozostawiając oczywiście na boku tą kwestię wyborów jako nie będących wyborami, bo przecież oczywiście żadnej tam alternatywy, żadnych tam sił opozycyjnych wobec Putina nie dopuszczono. Natomiast no, problem rzeczywiście jest z tym, jak poradzić sobie na froncie, jak pokonać Ukrainę. No i myślę, że coraz więcej jest głosów wewnątrz rosyjskiej elity, które doradzają Putinowi, żeby jednak zwiększyć siłę żywą, aby rzeczywiście wykorzystując również jak gdyby słabości różne ukraińskie dokonać jakiejś częściowej mobilizacji, wziąć dodatkowych, nie wiem, 200-300 tysięcy żołnierzy, otworzyć dodatkowe linie frontu i w ten sposób osłabić potencjał obronny Ukrainy. Czy się na to zdecydują, czy nie, trudno powiedzieć, no bo wiemy oczywiście, że taka przymusowa mobilizacja, ona może wywoływać negatywne nastroje w społeczeństwie. Do tej pory walczą jednak żołnierze kontraktowi. Ci, którzy zdecydowali się za wielkie pieniądze podpisać kontrakt, sami sobie są winni i sami, jak gdyby jest takie przekonanie, że sami sobie ten los gotowali, prawda?
0: Doktor Adam Eberhardt mówił również o tym, czy Władimir Putin może zdecydować się na atak na NATO.
2: Putin stoi przed dylematem, jak poradzić sobie z sytuacji konfliktu, którego nie umie zakończyć, którego nie umie wygrać, a którego nie może też przegrać, pamiętajmy. Nie może przegrać dlatego, no bo to stał się taki konflikt fundamentalny dla niego. Nie da się przekonać społeczeństwa, że to była wojna o nic, prawda? To
1: jest właśnie. Czyli jeśli Putin wstawana, ten konflikt przegra, to zostanie przegoniony, krótko mówiąc.
2: No, załóżmy dla uproszczenia, że tak. No nie wiemy, co się wydarzy, ale załóżmy, że wtedy jak gdyby skala ryzyk dla niego wzrośnie w sposób olbrzymi. Natomiast ja nawet bym może zaryzykował hipotezę, że on się powiąza już z tą wojną w taki sposób, że on nie tylko nie może jej przegrać, że on wręcz nie może również jej zakończyć. To jest pewien paradoks, prawda? To znaczy musi, nawet jeżeli by osiągnął sukces na Ukrainie, to też nie może zrolować gospodarki wojennej do trybu pokojowego. Nie może na nowo tych setek tysięcy żołnierzy zdeprawowanych wojną i z poczuciem tego, że są bohaterami Rosji i mogą wszystko, nie może ich z powrotem też jak gdyby zwrócić do cywila, no bo to generuje pewne niebezpieczeństwa.
1: Przepraszam, jeżeli mogę ci przerwać, bo to mnie bardzo zainteresowało. Jeśli uznać, że ta hipoteza jest prawdziwa i Putin musi ze względów egzystencjalnych, przynajmniej egzystencji swojej władzy, kontynuować ten konflikt w nieskończoność, to przeczy tej teorii, którą często można spotkać, że on zbiera się teraz do jakiegoś przyspieszenia, do jakiegoś właśnie ataku na państwa NATO, albo jakiegoś mocniejszego uderzenia na Ukrainie, które wreszcie przełamałoby ten impas, w którym tkwi od kilku lat.
2: Bo to są dwie rzeczy. Oczywiście on chce wojnę przeciwko Ukrainie wygrać, no bo to jest podstawowe. Natomiast nawet jak wygra wojnę przeciwko Ukrainie w takim hipotetycznym założeniu, to nadal nie należy się spodziewać, że Rosja wróci do starego trybu pokojowego, ponieważ no pewien, tak gdyby, to już jest republika wojenna, prawda? To już, to jak gdyby tutaj to jest już ta Sparta, oni nie są w stanie na nowo wprowadzić agendy, nie wiem, modernizacyjnej współpracy z Zachodem i w ogóle. ogóle. On będzie utrzymywał wojnę, jeżeli nie wojnę w wymiarze fizycznym, no to taką wojnę psychologiczną z Zachodem, który jest sprzedawany jako główny wróg. No, Rosjanom się przekonuje się Rosjan, że tak naprawdę wojnę przeciwko Ukrainie to by w 3 dni można było wygrać, ale my walczymy 5. rok, no bo to jest wojna nie przeciwko Ukrainie, to jest wojna przeciwko Stanom Zjednoczonym, przeciwko całemu kolektywnemu Zachodowi i tak dalej, prawda? Więc jak gdyby kłopot jest taki, że ten konflikt został sformatowany jako egzystencjalny konflikt dla Rosji, prowadzony przeciwko całemu Zachodowi. I to prowadzi mnie do odpowiedzi na twoje pytanie. Znaczy, w tym sensie należy się spodziewać z powodu pewnej spójności narracji z działaniami, należy się spodziewać, że władze rosyjskie będą musiały zaostrzać napięcia z państwami zachodnimi.
0: Mówił dr Adam Eberhardt ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Słuchacie radia RMF24. Znajdziecie nas w internecie na rmf24.pl, na platformie RMF On oraz we Wrocławiu na częstotliwości 95.1.

0: it snap.
1: W radiu RMF 24 zaglądamy teraz do naszej żółto-niebieskiej wioski żeglarskiej w Mikołajkach. Nasz reporter Piotr Bułakowski pytał żeglarzy o zalety wrześniowego żeglowania.
2: W tym roku wrzesień jest ładniejszy niż lipiec. Wiadomo, że na żagle niezależnie czy jedzie się w maju, czy jedzie się we wrześniu, bierze się te same rzeczy. Tak, i czy się jedzie na jeden dzień, czy na tydzień, też bierzemy te same rzeczy, więc trzeba się przygotować przede wszystkim, wziąć ciepłe rzeczy, rzeczy przeciwdeszczowe, bo jak mówią żeglarze, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
3: A we wrześniu te warunki do żeglowania są lepsze? Tak równiej wieje albo silniej?
2: Nie powiedziałabym. Raczej jest spokojnie, jest mniej żeglarzy, jest więcej miejsca w porcie, więc jeżeli ktoś nie ma doświadczenia i nie chce od razu konfrontować się z trudnymi warunkami, ciasnymi portami i poszukuje ciszy i spokoju, zdecydowanie polecam wrzesień.
3: Faktycznie w portach jest więcej takich prawdziwych żeglarzy, którzy doceniają właśnie ten spokój, to jeszcze takie tradycje żeglarskie.
2: Niestety jest ich coraz mniej. Jest ich coraz mniej, teraz jest dużo zabawy, coraz mniej jachtów, coraz więcej jachtów motorowych.
3: Podnoszenie ręki jeszcze jako pozdrowienie na szlaku jest jeszcze, czy tak już niechętnie?
2: Jest. To akurat zostało.
3: Skąd jesteście?
4: Mieszana załoga z Kołobrzegu i Częstochowy.
3: Dlaczego właśnie żagle we wrześniu?
4: Pierwszy raz ćwiczymy to, pierwszy raz jesteśmy i do tej pory było bardzo fajnie. Nawet lepiej nam się żeglowało i wiecznie, i pogodowo niż można powiedzieć w sezonie. Także początek września był bardzo dobry na Mazurach.
3: Fajnie, że jest ten mniejszy ruch zarówno na wodzie, jak i w portach?
4: Zdecydowanie. Nie ma kolejek do toalet, nie ma kolejek do stacji benzynowej, w kanale jesteśmy sami.
1: I warto też dodać, że w porównaniu do lipca czy też sierpnia, we wrześniu ceny za czarter jachtów czy łodzi motorowych są już niższe. RMF 24

To jest przedpołudniowy program w radiu RMF 24. 5 lotnisk w Indonezji, w tym główny port lotniczy w Dżakarcie, zawiesiło działalność z powodu chmury pyłu po erupcji wulkanu Anak Krakatau, poinformowało indonezyjskie Ministerstwo Transportu. W związku z tym odwołano ponad 200 lotów, w tym kilkadziesiąt lotów międzynarodowych. Tysiącom podróżnym oczekującym w portach lotniczych zapewniono posiłki, napoje oraz transport autobusowy do hoteli, informują władze. Do samej erupcji doszło w piątek. Według danych indonezyjskiej agencji meteorologicznej słup pyłu osiągnął wysokość nawet 6 km po stronie wyspy Jawa oraz do 15 km po stronie Sumatry. W reakcji na opad popiołu władze podjęły decyzję o odwołaniu zajęć w części szkół. Lokalni rybacy powstrzymali się od wypływania w morze. W celu szybszego oczyszczenia atmosfery z pyłu Państwowa Agencja do Spraw Łagodzenia Skutków Katastrof zapowiedziała przeprowadzenie operacji tzw. zasiewu chmur. Polega to na tym, że specjalne samoloty mają rozpylić w powietrzu substancję, która ma spowodować opady. Władze tego kraju mają nadzieję, że kiedy spadnie deszcz, rozproszy on pył wulkaniczny. To jest radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: To jest radio RMF24. Słuchajcie nas w internecie na rmf24.pl, na platformie RMF On, we Wrocławiu na częstotliwości 95,1 FM oraz w systemie DAB+. A u nas, jak zawsze, jeszcze więcej informacji. Na drodze do Morskiego Oka od 1 września trwa pilotażowy model transportu wozami konnymi. Zamiast 7 km konie ciągnące wozy z turystami pokonują około 3 km do wodogrzmotów Mickiewicza, a dalej turyści muszą już iść na własnych nogach. Nasz reporter Maciej Pałachicki wybrał się na tę trasę, by sprawdzić, jak to wszystko funkcjonuje.
1: No jak się sprawdza ten pilotaż? Tak po tygodniu to możecie coś podsumować pewnie.
2: No podsumowanie jest takie, że jazdy nie ma. Turysty w pierwszy dzień troszeczkę było, bo jeszcze wszyscy nie wiedzieli, no to trochę tych gości było, wywieźliśmy, byli zdezorientowani. Wycieczki się wracają z wodogrzmotów, po prostu, bo za daleko. Teraz widzimy tak, że ten turysta, który jeździł wozami, to on w ogóle nie przyjeżdża tu. Nie ma ich, nie ma tych turystów takich poważniejszych, czy zagranicznych. Zmienili po prostu lokalizację, nie przyjeżdżają do Morskiego Oka.
1: A to o ile wam spadły te przewozy?
2: No na pewno gdzieś o połowę.
3: To mi się wydaje, że to przez konie po prostu, żeby dłużej nie męczyć tych koni po prostu, dlatego skrócili trasę.
4: No tak, dla zdrowych ludzi to może nie jest kłopot, ale liczmy się z tym, że są starsi lub niepełnosprawni. Także uważam, że jednak ta trasa powinna być wydłużona, a nie skrócona do minimum. Ale jak pan zobaczy naokoło, tych młodych osób za wiele nie ma. Większość jest starszych, ale jeszcze weźmy pod uwagę, są rodzice z małymi dziećmi. No, dlatego jest to dla mnie chory pomysł, żeby była taka naprawdę minimalna trasa, którą można pokonać za pomocą właśnie tych koników.
5: Tą stronę się bardzo sprawdza, bo dużo ludzi jedzie z powrotem. No, przyjechała nas szóstka osób, więc no... Tak nie do końca.
1: Czy ludzie nie są zaskoczeni, że muszą potem jeszcze te 4 kilometry jednak...
5: Trzy
1: przejść, tak? Na własnych nogach.
5: No, zmęczenie daje o sobie znać, ale myślę, że no to jest dobry pomysł, no bo szkoda koni pod górę. Z górki może nie wiem jak jest, ale jak patrzę na te zwierzątka, to bardzo mi szkoda, że one muszą tak ciężko pracować na ten worek obroku.
1: A może konie przynajmniej zadowolone?
2: Zdecydowanie za mało ruchu, mało. On dopiero wychodzi na wodogrzmot, on jest rozgrzany, a tu trzeba stawać. One dopiero chcą iść, a tu stop. No bo one chcą iść, no chcą i to jest niedobre.
1: Widzę, że biją nawet kopytami.
2: Tak jest, stukają, grzebią, tam w górze też wygrzebują dziury, szukają po prostu sobie zajęcia.
0: Nasz reporter Maciej Pałachicki rozmawiał z prezesem Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka Andrzejem Mąką, a także turystami jeżdżącymi wozami. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji w najnowszych faktach, punktualnie o godzinie 11:00.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: A już w tym tygodniu porozmawiamy o tym, w jaki sposób się uczymy oraz co i dlaczego nasze dzieci myślą o szkole. Moim gościem będzie pedagog profesor Ewa Domagała-Zyśk.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Nie.
1: Zbliża się godzina 11. Czas na fakty w RMF FM z Marleną Chudzio.
2: Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To ostatni zatrzymany w sprawie zonda krypto. Powiemy o niepokojącym rekordzie tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Chodzi o liczbę osób, którym toprowcy pomogli w te wakacje. W Krakowie dziś ciepło, piękne słońce, idealny czas, by pobiegać. Uczestnicy Poland Biznes Raz mają też inne ważne powody. Roman Rzet jest już w prokuraturze w Katowicach. Wczoraj były wspólnik Sylwestra Suszka został zatrzymany w województwie śląskim w związku ze śledztwem w sprawie afery zonda krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Według prokuratury krajowej do zatrzymania doszło w związku z obawą ucieczki. W połowie ubiegłego tygodnia policja zatrzymała 3 osoby. To mężczyzna i 2 kobiety. Wszyscy usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu. W ramach śledztwa aresztowany został też prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Polska popiera pomysł utworzenia poza Unią Europejską ośrodków, do których trafiać mają migranci nie mający prawa do pobytu w Unii. Nie zamierza jednak uczestniczyć w ich tworzeniu. Jak powiedział brukselskiej korespondentce RMF FM Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, nasz kraj czeka na konkretne propozycje. Na linii Katarzyna Szymańska-Burginą, jakie są polskie argumenty?
3: Polska ma przede wszystkim pragmatyczne podejście, popiera inicjatywę, ale nie chce się angażować w tworzenie infrastruktury, z której sama nie zamierza korzystać. Polska ma inną sytuację migracyjną niż Niemcy, Austria, Holandia, Dania czy Grecja, które w piątek zdecydowały o tworzeniu takich ośrodków już od przyszłego roku. To właśnie te państwa mają dużą liczbę osób, które po odmowie azylu pozostają na ich terytorium i których powrót jest trudny. Dla Polski ważniejsze jest uszczelnienie granicy i uzyskanie na poziomie Unii możliwości czasowego ograniczania prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową.
2: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma za sobą rekordowe wakacje. Jeszcze nigdy TOPR nie ratował w ciągu 2 miesięcy ponad 550 osób. Jak mówi ratownik Grzegorz Kubicki, nowoczesna technologia ma coraz większe znaczenie w udzielaniu pomocy w górach.
4: Wykorzystywanie dronów w różnych działaniach bardzo nam pomaga i faktycznie braliśmy udział w takich nietypowych działaniach, właśnie jak ten pożar tego drzewa, czy też właśnie dostarczenie AED do nagłego zatrzymania krążenia na szlaku. I to na pewno będzie ewoluowało. Cały czas tutaj staramy się trzymać rękę na pulsie, testujemy nowe technologie i bardzo one są na pewno pomocne. No i będziemy je oczywiście wykorzystywać w przyszłości. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ilość osób ratowanych z użyciem śmigłowca. No wiemy, że ten nasz śmigłowiec już jest prawie na emeryturze, a jednak te działania, gdzie śmigłowiec jest potrzebny, wzrosły o 80% w tym roku w stosunku do zeszłego.
2: W wakacje aż 156 osób ratowanych było z udziałem śmigłowca.
5: To dzieje się teraz.
2: Kilka tysięcy biegaczy opanowało dziś krakowskie Błonia. Trwa tam wielki finał tegorocznego Poland Business Run. 5-osobowe sztafety reprezentujące firmy i instytucje walczą ze sobą w szczytnym celu. Na linii startu niezmiennie nasz wóz satelitarny i reporter Paweł Konieczny.
6: Zgadza się, kłaniam się ponownie.
2: Dzień dobry, Pawle, najszybsi są już na mecie.
6: No tak, ekipa Adam Czerwiński Team potrzebowała godziny, 5,5 minuty, by w 5-osobowym składzie pokonać trasę. Strefa zmian obecnie nadal jednak pęka w szwach, bo kolejni uczestnicy ruszają do biegowej rywalizacji. A ci, którzy zawody ukończyli, wspominają.
7: Bardzo fajny bieg, bardzo fajna trasa i pogoda dopisała.
8: Pierwszy raz dla mnie, pierwszy raz biegłem, więc zupełnie coś nowego dla mnie. Trzeba było się trochę przygotować, żeby nie było w topy. Przy okazji też warto pomagać, to też najważniejsze.
9: To jest tutaj cel główny, warto pomagać i warto brać udział w takich inicjatywach.
6: I ten aspekt pomagania osobom z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważny w Poland Business Run. O 12.30 czeka nas jeszcze jedna wyjątkowa rywalizacja. Po raz pierwszy na trasę wyruszą roboty humanoidalne. Z kolei w parku Jordan do godziny 16 potrwa wielki piknik biegowy. Z krakowskich Błoń Paweł Konieczny.
2: Fakty wracają o 12. Zapraszam.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
12: Przedpołudnie z RMF 24. Jaka przyszłość czeka Falklandy? Argentyna spiera się z Wielką Brytanią, a o tej sytuacji porozmawiamy już za chwilę z Tomaszem Surdelem, dziennikarzem, podróżnikiem, a przede wszystkim znawcą Ameryki Łacińskiej. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami.

0: Słuchacie niedzielnego, przedpołudniowego programu w radiu RMF24. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiedział zaostrzenie polityki wobec Falklandów, w tym nałożenie sankcji na zagraniczne firmy prowadzące poszukiwania i wydobycie ropy naftowej w rejonie archipelagu, o którego suwerenność Argentyna spiera się z Wielką Brytanią, podał portal El Destape. Zdaniem argentyńskiej głowy państwa, cytuję, wiatry zmian na świecie sprzyjają przejęciu wysp przez rząd w Buenos Aires. Jak odpowiedział mu minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streetin, Falklandy są brytyjskie. O tej sytuacji porozmawiam z moim gościem, którym jest pan Tomasz Surdel, dziennikarz, podróżnik, znawca Ameryki Łacińskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Zacznijmy może od przypomnienia, co to są Falklandy i gdzie się znajdują?
1: Oj, Falklandy to jest kilka wysep, które się znajdują na południowym Atlantyku, które od 1833 roku są, Brytyjczycy uważają za swoje, i które od 1833 roku mają, zostały skolonizowane, czyli przewieziono tam ludzi, którzy zamieszkali tam, i od tamtego czasu nieprzerwanie brytyjscy kolonizatorzy lub ich następcy mieszkają tam. I jakby nikt tego nie poddawał wątpliwość, że to jest brytyjskie do czasu 1982 roku, kiedy Argentyna, która wtedy była rządzona przez wojskową juntę i zmagała się z bardzo dużymi problemami wewnętrznymi, i generałowie wymyślili, bo to jakby jest stara prawda, że nic tak nie jednoczy obywateli jak wojna, i oni stwierdzili, że sobie zajmą Falklandy, wychodząc z założenia, tak jakby było założenie generałów, że po prostu Brytyjczykom nie będzie się opłacać, nie będą chcieli, nie ruszą palcem w sprawie wysp, które się znajdują zupełnie po przeciwnej stronie jakby półkuli. I oni rzeczywiście wysłali żołnierzy i argentyńscy żołnierze zajęli Falklandy, no ale tu się pomylili Argentyńczycy, jednak Brytyjczycy uznali, że jednak nie, nikt im nie będzie zabierał ich wysp, i wysłali odpowiedź. Falklandy, czyli Malwiny, bo po hiszpańsku mówi się na to Malwiny, a Argentyńczycy mówią na to Malwiny. Malwiny były argentyńskie przez dokładnie 74 dni. I potem była wojna o Falklandy, Malwiny, która się skończyła dość sromotną porażką argentyńską. No i od tego czasu jest to kość niezgody pomiędzy oboma państwami. W Argentynie to jest coś, co rzeczywiście jednoczy Argentyńczyków, i wszyscy Argentyńczycy uważają, że Malwiny są argentyńskie. Brytyjczycy uważają, że Falklandy są brytyjskie. I to różne miało różne momenty w tym takim konflikcie. Na przykład był taki moment w latach 80. jakby po wojnie, bo Argentyńczycy zaczęli, jak się weźmie paszport argentyński, to na tylnej okładce paszportu argentyńskiego jest mapa Argentyny. I oczywiście na tej mapie Argentyny i bardzo wyraźnie są zaznaczone dwie wysepki, czyli Malwiny, czyli Falklandy. I był taki okres, że jak Argentyńczycy jechali do Wielkiej Brytanii, to straż, jakby pogranicznicy na lotniskach, bo to najczęściej brali żyletkę i wyskrobywali te Falklandy, te Malwiny, wyskrobywali im ze strony paszportu ostatniej. Więc to czasami było śmieszne, czasami było, ale jakby generalnie jest to kość niezgody. I nie było żadnej, jakby nie ma żadnej siły politycznej od prawa do lewa w Argentynie, która by uznawała, że nie są Malwiny, to są Falklandy, jest to brytyjskie. Jakby to

0: łączy wszystkie absolutnie możliwe ugrupowania argentyńskie. To jest to twierdzenie, że Malwiny są argentyńskie. No ale to jest takie, jakby do tej pory było to po prostu rozmawianie o
1: No tym. Właśnie, panie Tomku, dlatego pozwolę sobie wejść w słowo, bo pojawia się to pytanie, dlaczego Javier Milei mówi o tym właśnie teraz? No i przede wszystkim pojawia się również to nadrzędne pytanie, czy znów może dojść do wojny?
0: Nie, no jakby do wojny to raczej na 99% nie dojdzie. Dlaczego w ogóle, skąd się pojawił ten problem? To jest jakby zaczęło się w sumie od Amerykanie wywołali trochę ten problem, bo Amerykanie, administracja amerykańska kilkanaście tygodni temu jeden z portali amerykańskich opublikował jakiś taki wewnętrzny mail z departamentu, gdzieś wymiana maili między departamentem wewnątrz Departamentu Stanu, że Stany Zjednoczone muszą jakby ponownie rozważyć swoje stanowisko wobec Falklandów. Amerykańskie stanowisko jest takie neutralne, jak w większości państw, ale de facto przyjmują, że to jest brytyjskie. Oni nawet pomagali troszeczkę logistycznie w czasie wojny Brytyjczykom, dostarczając im pocisków w trakcie działań wojennych. I nigdy Amerykanie nie powiedzieli, że to jakby słownie, że to jest argentyńskie, ale de facto jakby to akceptują. I naraz takie pojawiło się, zostało opublikowane takie zdanie i jakby to też trzeba jakby umiejscowić, dlaczego się pojawiło takie zdanie. To nie jest dlatego, że naraz prezydentowi Trumpowi się stwierdził, że nie, no trzeba dać Falklandy Argentyńczykom, bo Milei to mój wielki przyjaciel, bo rzeczywiście panowie bardzo się lubią i zawsze mówią o sobie w samych superlatywach. Nie, to jakby była odpowiedź na to, co się wydarzyło z działaniami wojennymi w Zatoce Perskiej, czyli z atakiem na Iran, kiedy państwa europejskie, Unia Europejska, ale także Wielka Brytania ku bardzo wielkiemu zawodowi i rolowi amerykańskiemu powiedziały te Wielka Brytania też, że nie będą się angażować w te działania wojenne brytyjskie i to bardzo zabolało w Waszyngtonie. I Waszyngton postanowił pokazać właśnie w ten sposób, że okej, no wy nie chcecie nam pomóc, to dlaczego my mamy wam pomagać? No i wtedy się pojawił ten przeciek i ten mail z tą taką informacją, że Amerykanie będą, muszą się po prostu zastanowić ponownie, co z prawą Falklandów, że ta pozycja amerykańska może się zmienić. No i to doskonale wykorzystał właśnie Javier Milei, któremu spadają bardzo w ostatnich miesiącach słówki poparcia, a w przyszłym roku są kolejne wybory prezydenckie i on będzie się starał o reelekcję. I on postanowił po prostu skoczyć na to i powiedział, że zobaczcie, taki był mail, Amerykanie rozważają zmianę swojego stanowiska, wieją wiatry zmiany Malwiny są argentyńskie i będą jeszcze bardziej argentyńskie. Co było dość zaskakujące, ponieważ on w ogóle miał w swojej historii, jakby na samym początku swojego mandatu, kilka takich wypowiedzi, które bardzo zbulwersowały Argentyńczyków, bo on powiedział, to było tak zupełnie na samym początku jego prezydentury, że jego politykiem, którego on najbardziej podziwia i w historii, jednym z w ogóle, prawdopodobnie to był najwybitniejszy polityk w ogóle w historii współczesnego świata, to była Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher stała właśnie na czele rządu, który prowadził wojnę przeciwko Argentynie. I się w Argentynie wtedy po tej wypowiedzi Mileja zrobiła olbrzymia taka awantura, jak prezydent Argentyny może takich rzeczy mówić. On jeszcze do tego wszystkiego się zaczął tłumaczyć, mówi, że jakby nie podważa tego, że Malwiny są argentyńskie, ale on gdyby był Margaret Thatcher, to by postąpił tak, jak ona postąpiła, bo każdy by tak postąpił przywódca i on bardzo ją podziwia, czyli nie wycofał się nawet z tego. I w tej chwili, widząc, że mu te słupki bardzo spadają i ponad 60% Argentyńczyków według ostatnich sondaży jest niezadowolonych już w tej chwili ze swojego prezydenta, no to trzeba jakoś te trendy odwrócić i postanowił uderzyć w ten taki bardzo tą patriotyczną żyłkę i powiedzieć, no dobrze, Malwiny są argentyńskie i zrobimy wszystko, aby były jeszcze bardziej argentyńskie. Tylko co Argentyna może zrobić? No to jest takie bardzo duże pytanie, które trzeba sobie postawić. No powiedziała rzeczywiście, że będzie wprowadzać sankcje wobec firm, które będą wydobywać ropę naftową na terenie z morza wokół wysp, bo tam jest taka też sytuacja, że generalnie według prawa międzynarodowego jest ta taka wyłączna strefa ekonomiczna, wobec, która się rozpościera, jeżeli mnie pamięć nie myli, na 200 mil morskich od wybrzeży. I to też się Brytyjczycy liczą to na 200 mil morskich od Falklandów. Argentyńczycy od swoich wysp liczą też te 200 mil morskich jako swoją własną i tam te strefy się nachodzą. Ta brytyjska się nachodzi z tą argentyńską i oni tego do końca nigdy nie wytłumaczyli i tam rzeczywiście jest ta kość niezgody. W związku z tym Argentyńczycy twierdzą, że jeżeli ktoś tam zacznie pompować ropę, to też będzie pompował ropę argentyńską, więc taka jest jakby ich pozycja.
1: No ale... Panie Tomku, oczywiście my będziemy cały czas śledzili tę sytuację, ale pozwoli pan, że na moment zatrzymam się przy tych liczbach, które pan podał, no bo właśnie, no powiedział pan, że 99% do tej wojny nie dojdzie, no ale jednak pozostaje nam ten 1% i pytanie, co z tym 1%? Czy taki wariant być może no jednak będzie miał miejsce i gdyby pan mógł ocenić w takiej skali od 1 do 10 prawdopodobieństwo eskalacji tego konfliktu, no gdzie byśmy to wszystko umieścili?
0: Nie, no to naprawdę to wszystko jest na wewnętrzne, póki co wygląda to na wewnętrzne jakby potrzeby Argentyny, na polityki wewnętrznej. 1%, no bo to wiadomo, no nigdy nie ma w 100% pewności, no to więc trzeba sobie zostawić taki maleńki margines, ale jakby w tej chwili musiał, nie wiem, kłaść pieniądze jakieś na to i robić zakłady, to zdecydowanie, że nie będzie tej wojny. Między innymi dlatego z takiego bardzo prostego jakby rachunku, jakby spojrzymy na siły zbrojne obu państw, no to Argentyńczycy nie mają najmniejszych szans po prostu, jakby na papierze nie mają najmniejszych szans, bo jakby stopień wyposażenia nowoczesności, siły ognia obu tych państw jest jakby olbrzymia przepaść między nimi jest i jakby Argentyńczycy nie mogą teraz już zakładać, że te wyspy znajdują się bardzo daleko, w związku z tym Brytyjczycy nie kiwną palcem, żeby cokolwiek zrobić, bo już raz kiwnęli. Przelana została brytyjska krew, to Brytyjczycy też bardzo, politycy brytyjscy bardzo często powtarzają, że w 1982 roku jednak została przelana brytyjska krew w czasie tej wojny. W związku z tym jakby sprawa no nie podlega dyskusji. Absolutnie Falklandy są brytyjskie i pozostaną brytyjskie. No a Argentyna co? No, będzie opowiadał Milei w najbliższym czasie pewnie jeszcze kilkakrotnie takie rzeczy. Ale co on tam zrobi? Co, wyśle jakiś okręt patrolowy, który postanowi zająć ten brytyjski garnizon i wywoła konflikt z państwem NATO? No raczej to nie jest prawdopodobne. No, zostawiamy ten mały procent, bo jednak no, w polityce zdarzają się rzeczy, które się wydawały nieprawdopodobne, ale mimo wszystko tutaj byłbym raczej spokojny. Może będą jakieś rzeczywiście próby, próbowania jakichś takich ogłaszania sankcji na jakieś tam, nie wiem, na przykład linie lotnicze, które latają, chilijskie linie lotnicze, które jakby mają jedyne połączenie regularne z Ameryki Południowej z Falklandami, to może tam będą próbowali uderzyć. Chociaż też to wydaje się jednak mimo wszystko mało prawdopodobne. Milei w sumie gra bardzo bezpiecznie, bo on powiedział, że on wprowadzi sankcje wobec tych firm, a to są dwie firmy, jedna brytyjska, druga izraelska. I żadna z tych firm nie prowadzi żadnych działań, nie jest obecna w Argentynie, w związku z tym nie za bardzo wiadomo, jakby te sankcje wobec tych firm mogły wyglądać.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Dziennikarz, podróżnik, znawca Ameryki Łacińskiej, pan Tomasz Surdel był razem z nami w radiu RMF 24 w to niedzielne przedpołudnie. Bardzo dziękujemy.

Słuchacie przedpołudniowego programu w radiu RMF 24. Pierwsza dama Marta Nawrocka w ramach wizyty w Austrii bierze dzisiaj udział w uroczystościach 343. rocznicy odsieczy wiedeńskiej oraz 43. rocznicy obecności papieża Jana Pawła II na wzgórzu Kalenberg. Małżonce prezydenta Karola Nawrockiego podczas wizyty w Austrii towarzyszą szef gabinetu głowy państwa Paweł Szefernaker oraz prezydencki doradca Jan Józef Kasprzyk. Podkreślił on w rozmowie z dziennikarzami, że bitwa pod Wiedniem była starciem, od którego wyniku zależały losy cywilizacji europejskiej, ponieważ w jej wyniku wojska Jana III Sobieskiego ruszające z Kalenbergu pokonały potęgę turecką. Zauważył, że uroczystości w tym miejscu mają charakter podwójny, ponieważ świętowane jest także otwarcie kościoła świętego Józefa po kapitalnym remoncie. Jak podkreśla kancelaria prezydenta, te uroczystości będą także okazją do spotkań pierwszej damy z austriacką Polonią. A tymczasem na Jasnej Górze w Częstochowie o godzinie 11 rozpoczęła się msza święta dożynkowa. Bierze w niej udział prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa ma zabrać głos podczas tego wydarzenia. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: To jest radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Polska chce, by Unia Europejska przyjęła jej interpretację przepisów dotyczących ochrony międzynarodowej. Chodzi o osoby, które nielegalnie przekraczają granice w zorganizowanych grupach. Nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią rozmawiała o tym z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Maciejem Duszczykiem. I na linii właśnie nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, wyjaśnij bardziej szczegółowo, o co konkretnie zabiega Polska.
1: Nie chodzi tutaj o zmianę prawa, ale o odpowiednią interpretację artykułu 33 punkt 2 konwencji genewskiej, jak wyjaśnił mi minister. Chodzi o to, że przepis ten mówi, że z ochrony przed wydaleniem lub zawróceniem z granicy nie może korzystać osoba, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. I Polska chce, by ten przepis można było stosować także wobec osób, które w sposób zorganizowany i agresywny forsują granicę. W praktyce chodzi o to, by w takich sytuacjach można było odmówić ochrony międzynarodowej, czyli prawa do azylu, osobom, które właśnie siłą próbują przedostać się na terytorium Unii. Polska chce, by takie podejście można było stosować w całej Unii i powołuje się na swoje doświadczenie z granicą białoruską i na wprowadzony właśnie taki czasowy zakaz możliwości ochrony międzynarodowej.
0: Kasiu, a czy są na to szanse, żeby Unia zajęła właśnie takie stanowisko?
1: Szanse oczywiście są, ale nie będzie to taka łatwa sprawa. Polska nie jest w tej sprawie jednak całkowicie osamotniona. Tak jak mówiłam, po tych wydarzeniach w Ceucie państwa Unii zgodziły się, że trzeba wzmacniać ochronę zewnętrzną granic i przyspieszać powroty. Zresztą niedawno odbyło się spotkanie 5 państw, które chcą stworzyć takie obozy poza granicami Unii dla tych migrantów, którym te prawa azylowe się nie należą, czyli nie mogą otrzymać tej ochrony międzynarodowej. Natomiast właśnie wówczas, gdy była cała ta sprawa w Ceucie, zaraz po tych wydarzeniach, także 22 kraje, w tym Polska, Donald Tusk, podpisały taki list, w którym mówiły wprost, że nielegalne przekroczenie granicy nie może oznaczać legalnego pobytu. Polska chce iść o krok dalej, proponuje rozwiązanie, które jest wprost wzorowane na doświadczeniu z granicy z Białorusią. Po prostu chodzi o to, żeby w sytuacji zorganizowanego, masowego forsowania granicy można było na terenie Unii, w jakimkolwiek kraju Unii, zgodnie z prawem unijnym, ograniczać możliwość składania wniosków o azyl. Natomiast pewnym problemem może być to, że prawo unijne, prawo azylowe bardzo chroni ten dostęp do procedury azylowej, czyli trzeba by było przekonać te kraje, zwłaszcza takie kraje, które bardzo mocno opowiadają się za prawami człowieka. Polska będzie próbowała przekonywać kraje Unii, już rozmawia z Komisją Europejską w tej sprawie, chcąc, żeby Komisja właśnie wystąpiła z jakąś konkretną propozycją. Będzie dyskusja na ten temat w październiku na poziomie ministrów spraw wewnętrznych i cała sprawa prawdopodobnie trafi także na unijny szczyt unijnych przywódców w połowie października.
0: Nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią w radiu RMF24. Kasiu, bardzo dziękujemy. A ja dodam jeszcze jedną informację dotyczącą Unii Europejskiej. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozpoczęła dzisiaj dwudniową wizytę na Grenlandii. Rozmowy będą dotyczyć m.in. bezpieczeństwa Arktyki i zacieśnienia współpracy Unii z Wyspą. Jutro strony podpiszą odnowioną wspólną deklarację Unia Europejska - Grenlandia.

0: Słuchacie radia RMF 24. Jest niedziela, 6 dzień września. Czy planujecie może jesienny wyjazd do egzotycznych krajów? Jesienią odbywa się więcej takich podróży, dlatego warto wiedzieć, na co się zaszczepić przed dalekim wyjazdem. Lekarze apelują, by odpowiednio wcześniej przygotować się do takiej podróży, ale podkreślają również, że świadomość u pacjentów z roku na rok jest coraz większa.
1: Rzeczywiście pacjenci pytają, dopytują, przygotowują się. No zawsze oczywiście znajdą się tacy, którzy idą na żywioł i myślą, że jakoś to będzie. Większość, widzę, podchodzi do tego starannie, nie tylko o spakowaniu najpotrzebniejszych rzeczy, ale o odpowiednim przygotowaniu się, czy o szczepieniu myśli. Przede wszystkim szczepimy się przeciwko WZWA, czasami przeciwko polio, wściekliznie, przeciwko tężcowi, durowi brzusznemu, czyli tymi chorobami, które przenoszą się, tak jak mówiliśmy, drogą pokarmową, ale też i powiedzmy przez zwierzęta. No tak jak mówi pewnie żółta febra, to są rejony już szczególnie wyróżnione, które musimy. Czasami pacjenci pytają też o profilaktykę przeciwmalaryczną. Jeżeli wydajemy dość sporo pieniędzy, nie wyliczając nikomu oczywiście na egzotyczną wycieczkę, to warto dorzucić też trochę szczepień, żebyśmy potem nie cierpili na miejscu albo nie zawlekli czegoś do domu, czyli tutaj do Polski. Większość szczepień jest zalecanych, to zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta. Są oczywiście takie szczepienia, bez których jak na przykład przeciwko żółtej febrze do pewnych krajów nie wjedziemy w ogóle i to są już obligatoryjne szczepienia, to są oczywiście te kraje są wymieniane, no i wtedy wiadomo, że musimy takie szczepienia koniecznie zrobić.
0: Mówi lekarz Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Franciszka Raszei w Poznaniu, z którym rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Książeczka szczepień to coś, o czym warto pamiętać przy okazji kolejnych podróży, dodaje lekarz.
1: I tak jak mówię, świadomość jest, pacjenci to robią. No, czasami powiem szczerze, że może trochę na ostatnią chwilę, ale lepiej tak niż w ogóle. To jest taka żółta książeczka, którą zawsze podaje się i czy wypisuje się wtedy, kiedy się szczepimy. Zawsze to mieć, bo jest ona międzynarodowa i że jeśli od tego miałoby zależeć, czy wjedziemy do danego kraju, czy nie, no to oczywiście zdecydowanie lepiej ją mieć. Ona jest powszechnie dostępna, także myślę, że nie powinno być żadnych problemów z jej uzyskaniem.
0: Mówi Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Franciszka Raszei w Poznaniu. Za nami pierwszy tydzień nowego roku szkolnego w radiu RMF 24. Wakacje, jak słychać, nadal trwają. Choć od najnowszych informacji wakacji nie robimy. Już za chwilę fakty o godzinie 12, a po nich zapraszam na popołudniowy program w imieniu Krzysztofa Urbaniaka. Kuba Śliwiński, zostańcie z radiem RMF 24. Spokojnego dnia.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku dzień, który zmienił świat. Kulisy ataku na World Trade Center. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 12. Czas na fakty w RMF FM z Marleną Chudzią. Słuchamy.
1: Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski zeznawał w związku z Zonda Krypto jako świadek. Pojawiły się fałszywe informacje, że został zatrzymany. Przyglądamy się wyborom władz w Saksonii-Anhalcie. Połączymy się z naszą wysłanniczką. Polskie siatkarki z apetytem na medal dziś mogą zdobyć brąz Mistrzostw Europy, o ile pokonają Serbki. Byłem przesłuchany jako świadek w sprawie Zonda Krypto, poinformował w mediach społecznościowych marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Jednocześnie polityk PiS zaprzeczył doniesieniom, że w sprawie afery został zatrzymany. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim. Witam. Kacprze, co o związkach marszałka mówią politycy?
2: Poseł Janusz Cieszyński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus twierdzi, że Jarosław Stawiarski był przesłuchiwany także w sprawie dotyczącej szefa PKOL-u.
3: W związku z chyba posiedzeniem aresztowym pana Piesiewicza, jak rozumiem, jako jego znajomy, po prostu chciał poświadczyć, że Radosław Piesiewicz będzie się stawiał z wolnej stopy.
2: Z kolei europoseł Krzysztof Hetman z PSL-u mówi, że marszałek województwa lubelskiego oprócz znajomości z szefem PKOL-u miał inwestować w Zonda Krypto.
4: Pan Jarosław Stawiarski wprost przyznał, że zainwestował w giełdę kryptowalut. Prokuratura powinna bardzo konsekwentnie wyjaśnić ten wątek jego znajomości z panem Piesiewiczem.
2: W oświadczeniu marszałka Stawiarskiego czytamy: jestem jedną z wielu pokrzywdzonych działaniami Przemysława Krala osób, a w dniu 28 sierpnia złożyłem w prokuraturze stosowne zeznania w charakterze świadka.
5: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
1: W Saksonii-Anhalcie trwają wybory do parlamentu tego niemieckiego kraju związkowego. Alternatywa dla Niemiec po raz pierwszy ma szansę objąć tam władzę. W sondażach partia uzyskiwała ponad 40% głosów. W Magdeburgu jest wysłanniczka RMF FM Anna Pałamar. Co było głównym tematem tej kampanii?
6: Przede wszystkim temat imigrantów i kryzysu migracyjnego. AfD w razie przejęcia władzy zapowiada duże reformy w tych kwestiach. Kilka dni temu tu w Magdeburgu odbył się strajk migrantów. Pozamykali oni swoje sklepy i punkty gastronomiczne. Dla osób z korzeniami imigranckimi te wybory mają kluczowe znaczenie. Rozmawiałam z panem Krzysztofem, który mieszka w Magdeburgu od 45 lat. Mówił mi, że obawia się tego, jak zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec mogłoby przełożyć się na podejście do migrantów.
7: Tematyka migrancka jest tematem napiętym od lat i to trudno zrozumieć po prostu, dlaczego ta partia akurat w tym kontekście ma takie duże poparcie, wiedząc, że w Saksonii-Anhalt żyje raptem 8% migrantów, gdzie na przykład w Bawarii mieszka 35%. Od tygodni napięcie rośnie, to jest odczuwalne na każdym kroku, bo nie ma innego tematu, jak tylko wybory.
6: Inne ważne wątki, które zdominowały tę kampanię wyborczą, to gospodarka Niemiec, ceny paliw i stosunek do Rosji oraz wojny w Ukrainie. Z Magdeburga Anna Pałamar.
1: Szefowa skrajnej prawicy Marine Le Pen może wygrać przyszłoroczne wybory prezydenckie we Francji. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż przeprowadzony nad Sekwaną. O jego szczegółach nasz korespondent Marek Gładysz.
8: Według rezultatów najnowszego sondażu opublikowanego w ukazującym się w niedzielę tygodniku Le Journal du Dimanche, na Marine Le Pen zamierza głosować w pierwszej turze przyszłorocznych wyborów prezydenckich około 35% Francuzów, czyli ponad dwa razy więcej niż na drugiego na liście popularności polityka kandydata skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchona. Na pozostałych kandydatów, między innymi z obozu prezydenta Emmanuela Macrona, głosować chce dużo mniej ankietowanych. Wielu obserwatorów podkreśla więc, że druga tura kwietniowo-majowego wyścigu do Pałacu Elizejskiego przerodzi się może w pojedynek przedstawicieli dwóch frakcji, które oskarżane są o pobłażliwość wobec Rosji.
1: Polskie siatkarki mogą dziś zdobyć pierwszy od 17 lat medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w Stambule o brąz Euro zagrają z Serbkami. Ten mecz będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Jak zagrać z Serbkami, żeby zgarnąć te brązowe medale?
9: Na pewno odważnie. Polki muszą podobnie jak wczoraj z Włoszkami ryzykować na zagrywce. Ważny będzie też blok, by zatrzymać liderkę serbskiej reprezentacji Tijane Boskowicz. Biało-czerwone na pewno nie mogą zwiesić głów po wczorajszej porażce w półfinale, podkreśla atakująca naszej kadry Magdalena Stysiak.
10: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Myślę, że wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
9: A wywalczyć nasze siatkarki mogą pierwszy od 17 lat medal Mistrzostw Europy. Początek meczu z Serbią w Stambule o 15.
1: Trzymamy kciuki za nasze dziewczyny i będziemy to spotkanie śledzić w faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF 24. Radio Informacyjne.
12: No i tak, biało-czerwone zagrają o medal siatkarskiego Euro. Będziemy za was trzymać kciuki w Radiu RMF 24. Ale wcześniej nowe informacje z Bliskiego Wschodu. Tam znów niespokojnie. Wrócimy również do tematu suszy hydrologicznej w Polsce. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Polityka teraz w Radiu RMF24. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział we mszy i głównych uroczystościach dożynkowych na Jasnej Górze w Częstochowie. W trakcie tego wydarzenia wygłosił również przemówienie. Jak stwierdził, cytuję, niestety i w XXI wieku polscy rolnicy i polska wieś wciąż muszą podejmować trud walki z okolicznościami. Jak podkreślił, jedna z tych trudności to susza, druga dotyczy polityki.
1: To, czego zrozumieć nie mogę i o co walczyć będę jako prezydent Polski, a to nie są tylko słowa, bo po tym roku prezydentury mogę powiedzieć więcej. To brak zrozumienia do tego, że polski rolnik

0: W XXI wieku wciąż musi przypominać o kluczowej, fundamentalnej pozycji gospodarstw rodzinnych i musi się o nią bić. Musi się bić o to, aby polska ziemia zostawała w polskich rękach. Polski rolnik w XXI wieku musi bić się, a ja jestem w tej bitwie z wami, o stabilizowanie produkcji żywności i produkcji rolnej. Chcę wam powiedzieć, moi kochani, że po tym roku to nie są tylko słowa. Zaledwie 3 dni od zaprzysiężenia na urząd prezydenta, 2 dni po dożynkach zeszłorocznych tutaj, złożyłem inicjatywę ustawodawczą o zakazie sprzedaży polskiej ziemi i wydłużenia tego zakazu na lat 10. Ta inicjatywa przeszła przez polski parlament, choć niestety została ocięta, wykastrowana także przez tych, którzy powinni o polską wieś dbać i w preambule, i w zapisach. Ale jest, tak jak wam obiecałem w kampanii wyborczej, tak o polską ziemię się upomniałem i ta ustawa, choć niedoskonała, jest. Ręce precz od polskiej ziemi.
1: Karol Nawrocki przypomniał również o złożonej przez siebie inicjatywie ustawodawczej, która dotyczy ochrony funkcji produkcyjnej polskiej wsi. Jak zaznaczył, cytuję, wierzę, że w polskim parlamencie ta inicjatywa ustawodawcza zostanie przyjęta już niebawem. O czym jeszcze mówiła głowa państwa na Jasnej Górze?
0: Walczę też w waszym imieniu, o tym mówiłem w zeszłym roku. Choć liczyłem, że ci, którzy mają ludowość w swojej nazwie, będą pomagać, a nie przeszkadzać i atakować, to podjąłem walkę z umową Unii Europejskiej z Mercosur. To się nie udało, bo zostałem prezydentem zbyt późno i gdy prowadziłem rozmowy z premier Meloni, z prezydentem Macronem jako głos polskiej wsi, to wszystko poszło za daleko, ale nie zatrzymuję się. I tak jak mówiłem, wysłałem 2 wnioski o referendum do polskiego Senatu, chcąc spytać polskich przedsiębiorców, polskie miasta, ale też polską wieś i polskich rolników o to, czy naród dalej chce kontynuować politykę klimatyczną i politykę Zielonego Ładu, ideologię, która trafia do polskich wsi i do polskich przedsiębiorstw. Ale okazało się, drodzy państwo, że w polskim Senacie senatorowie nie chcą słuchać polskiej wsi i nie chcą tego narzędzia na arenie międzynarodowej, które pozwoli rządowi zawalczyć o to, aby Zielony Ład odrzucić, bo jest zły dla wsi, dla przedsiębiorstw, dla polskiej gospodarki i dla polskiej ekonomii. Nie rozumiem więc, zwracam się do senatorów i do pana ministra, że nie chcecie słuchać polskiej wsi. Tu jest Polska, tu jest naród. Jak chcemy przemówić, to dajcie nam przemówić.
1: Prezydent na koniec swojego przemówienia jeszcze raz mówił o jednej z partii politycznych, nie wymieniając jej nazwy.
0: Wiecie też doskonale, kto o polską wieś walczy, a kto polską wieś odda za to, aby znaleźć się na liście bynajmniej nieludowej partii. I o to was proszę, żebyście pamiętali.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę nowe wiadomości z Bliskiego Wschodu.

W niedzielnym programie w Radiu RMF 24 mamy teraz nowe tragiczne informacje z Bliskiego Wschodu. 4 osoby, w tym 2 kobiety, zginęły, a 20 zostało rannych w izraelskich atakach w południowym Libanie, informuje dziś libańskie Ministerstwo Zdrowia. Armia Tel Awiwu nasiliła naloty w Libanie w piątek wieczorem. Wtedy życie straciły również 4 osoby, a zraniono 23 na południu i wschodzie kraju, podał libański resort zdrowia. Przez dekady południe Libanu było kontrolowane przez szyickich Hezbollah, który stworzył tam takie quasi-państwo i prowadził walkę z Izraelem, korzystając przy okazji ze stałego wsparcia finansowego i militarnego Iranu. Przypomnę, że najnowsza odsłona konfliktu między Izraelem a Hezbollahem rozpoczęła się 2 marca. Wtedy organizacja ta zaczęła ostrzeliwać Izrael w ramach wsparcia dla Teheranu po rozpoczęciu przez Stany Zjednoczone i Izrael wojny przeciw Iranowi. W czerwcu Liban i Izrael zawarły porozumienie, w ramach którego siły izraelskie miały opuścić tereny zajęte podczas kampanii Izraela przeciwko Hezbollahowi. Na podstawie tej umowy libańska armia miała etapami przejąć kontrolę nad utworzonymi specjalnymi strefami na południu Libanu. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl, a już za chwilę u nas jeszcze więcej informacji.

0: To jest Radio RMF 24. Słuchacie nas we Wrocławiu na 95.1 FM, w internecie i w DAB+, w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie oraz w Warszawie. Z powodu suszy hydrologicznej na Roztoczu całkowicie wyschły stawy Echo w Zwierzyńcu. Przypomnę, że na początku lata było tam kąpielisko, a w stawach była woda. Teraz obok plaży jest tylko wysychające błoto. Dyrekcja Roztoczańskiego Parku Narodowego przyznaje, że skutki dla przyrody są bardzo poważne, a z kolei turyści z różnych zakątków Polski, którzy przyjeżdżają na Roztocze, są zasmuceni widokiem suchych stawów.
1: Takie przygnębiające.
2: W zeszłym roku to normalnie wszystko działało, jeszcze pełno ludzi było.
3: Była woda, nie ma wody.
4: Nie ma.
5: Klimat robi swoje.
4: No straszne.
6: Przykro patrzeć.
7: Przykro.
4: Smutno. Nie mam porównania do tego, jak wyglądało, gdy była tu woda, ponieważ jestem tu pierwszy raz.
2: Teraz to już nic nie widać.
8: Myślę, że i przyrodniczo cierpi ten obszar.
9: Trzeba dbać trochę o planetę bardziej.
10: Co my zrobimy?
11: Jak mówią, susza hydrologiczna. Wydaje się, że pada, a tak naprawdę tej wody bardzo brakuje. Chyba, że woda głębinowych.
12: To nie wiem, ile musiały padać, żeby z powrotem to wszystko tu wróciło do normy.
13: To nie jest tylko problem turystów, którzy nie zobaczą tafli albo nie skorzystają z kąpieliska, ale przede wszystkim problem przyrody.
14: To jest problem przyrodniczy i zmniejszenie poziomu wody jeszcze by nie było takie straszne, gdyby ono nie skutkowało już zmianami tymi, które zachodzą w środowisku przyrodniczym. Te nasze ekosystemy cierpią w okolicy, bory bagienne, torfowiska są przesuszone, wszystkie te oczka wodne w zasadzie są suche, ale też i większe zbiorniki wodne, tak jak te nasze stawy Echo. W Świerszczu, gdzie przepływ wody z wielolecia to jest 50-60 litrów na sekundę, no Świerszcz prowadzi zaledwie 5-6 litrów wody na sekundę. Są problemy z zasilaniem stawu kościelnego, są bardzo duże niżówki w rzece Wieprz, są braki wody w Nieliszu. No widzimy na tym Roztoczu tą zmianę. No, mamy nadzieję oczywiście, że to się odbuduje. Wrócimy do dawnego poziomu wód i przepływu w naszych rzekach.
13: Co musiałoby się stać, żeby ten proces odwrócić? Jak mocno musiałoby padać? Jak długo?
14: Mamy świadomość, że nie stanie się to na przestrzeni jednego, dwóch czy trzech lat. To jest proces, tak jak ten proces w cudzysłowie osuszenia Roztocza trwa 30 lat, więc przyroda tak szybko w przeciągu roku, dwóch tego nie nadrobi, więc to trzeba co najmniej kolejnych 10, może 20 lat po to, aby te stosunki wodne wróciły do tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
13: Potrzeba czasu. Czego jeszcze? Wody. Ale jakiej? Skąd?
14: Potrzeba wody. My potrzebujemy przede wszystkim opadu zimowego, którego już od kilku lat nie mamy, bo ta zima, ten topniejący śnieg zasila wiosnę i to jest ten taki powolny wiosenne zasilanie, czy swobodnym takim deszczem, czy właśnie tymi wodami roztopowymi daje najwięcej w środowisku przyrodniczym. Poza tym jest szansa wtedy na odbudowanie wód podziemnych, bo z takiego opadu burzowego nie mamy odnawiania poziomu.
13: Bo to wszystko spływa.
14: Bo to wszystko spłynie albo zostanie odparowane. Z tych letnich opadów burzowych przyroda nie korzysta w taki sposób, jak z takiego kapuśniaczka, który na przykład przez tydzień pada i wzbogaca wtedy cały ekosystem.
0: Z turystami obok wyschniętych stawów Echo oraz z Tadeuszem Grabowskim, dyrektorem Roztoczańskiego Parku Narodowego, rozmawiał dziennikarz RMF FM Dominik Smaga. A wy słuchacie Radio RMF 24. Już za chwilę nowe informacje w sprawie manewrów NATO.
15: Tu Radio RMF 24.

0: Tak wam towarzyszymy muzycznie w Radiu RMF24. Jak zawsze mamy dla was jeszcze więcej informacji. Po raz pierwszy od dziesięcioleci w tegorocznych manewrach NATO Viking w pobliżu Islandii nie uczestniczyły amerykańskie okręty ani samoloty. W ćwiczeniach, które odbyły się w sierpniu i służyły doskonaleniu wykrywania rosyjskich okrętów podwodnych, wzięła udział m.in. Polska. Jak ocenił portal Politico, brak sił Stanów Zjednoczonych jest znaczącą zmianą w przypadku ćwiczeń, w których przez dziesięciolecia kluczową rolę odgrywali Amerykanie. Tym razem siły sojuszu były dowodzone przez francuskiego kontradmirała Nicolasa Molitora, a większą rolę przejęli europejscy członkowie NATO i Kanada. Amerykanie nie wycofali się całkowicie. Personel US Navy pomagał w planowaniu ćwiczeń, a amerykańskie ekipy budowlane pracują przy rozbudowie infrastruktury wojskowej na lotnisku w Keflaviku. Ze strony Warszawy w manewrach brał udział polski niszczyciel m.in. ORP Mewa oraz żołnierze polskiego kontyngentu wojskowego Kormoran 2026. Przypomnę, ćwiczenia rozpoczęły się 22 sierpnia w pobliżu Islandii i zakończyły 3 września. A już za chwilę w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji będą fakty RMF FM.
1: Radio RMF24.

0: To już 13. Wracamy do studia Faktów w RMF FM. Zapraszam Marlena Chudzio.
1: Polska chce przekonać Unię Europejską do swojego spojrzenia na przepisy dotyczące ochrony międzynarodowej dla osób nielegalnie przekraczających granice. Na czym to polega? Wysłannicy Donalda Trumpa są już w Ukrainie, mają kontynuować rozpoczęte w Moskwie rozmowy o pokoju. W faktach też charytatywne bieganie na krakowskich błoniach. Ludzie już pobiegli, teraz roboty. Polska chce, żeby Unia Europejska przyjęła naszą interpretację przepisów dotyczących ochrony międzynarodowej. Chodzi o pozbawienie ochrony osób, które nielegalnie przekraczają granice w zorganizowanych grupach z użyciem przemocy albo niszcząc zabezpieczenia graniczne, przekazał naszej korespondentce w Brukseli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginion. Kasiu, co dokładnie Polska chce zmienić w podejściu Unii do takich osób?
2: Polska chce, żeby w całej Unii można było odmówić ochrony międzynarodowej osobom, które w sposób zorganizowany i agresywny forsują granice, jak na przykład w hiszpańskiej Ceucie. Warszawa uważa, że takie osoby mogą być traktowane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i dlatego nie powinny korzystać z ochrony, którą zapewnia konwencja genewska. Polska sama zawiesiła prawo do azylu w regionach sąsiadujących z Białorusią, gdzie dochodzi do instrumentalizacji migracji. I teraz chce, żeby taką interpretację przyjęła cała Unia. Warszawa rozmawia w tej sprawie z Komisją Europejską, a sprawa ma być dyskutowana w październiku na szczycie unijnych przywódców.
1: Wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner są już w Kijowie. W planach mają spotkanie z prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina chce zakończenia wojny z Rosją, a jej propozycja w tej sprawie jest gotowa. Wczoraj Amerykanie prowadzili negocjacje w Moskwie, gdzie rozmawiali z Władimirem Putinem. Według danych portalu Flyradar, który monitoruje ruch lotniczy, samolot wysłanników prezydenta Donalda Trumpa powracający z rosyjskiej stolicy wylądował na lotnisku w Rzeszowie około godziny 2:30 w nocy. Uwaga kierowcy, zablokowana jest krajowa 16 na odcinku Mikołajki-Orzysz w Warmińsko-Mazurskim. W Grabówku zderzyły się dwa auta osobowe.
3: Są i takie fakty.
1: Ostatni zawodnicy dotarli już do mety tegorocznej edycji Poland Business Run. Przy krakowskich błoniach pojawiło się kilka tysięcy biegaczy reprezentujących firmy i instytucje. Te rywalizacje śledził nasz dziennikarz Paweł Konieczny.
4: Potwierdzam.
1: Pawle, jak przebiegała ta cała rywalizacja?
4: No, w pokojowy sposób, bo tu oprócz samej walki o jak najlepszy czas liczyła się chęć pomagania, bo cały dochód z imprezy zostanie przekazany na pomoc osobom z niepełnosprawnościami po utracie kończyn. Ale mimo tego, że ostatnia osoba przekroczyła linię mety pół godziny temu, cały teraz czas na inną rywalizację, na nieco krótszym dystansie, po raz pierwszy rywalizują roboty.
5: Mamy trzy konkurencje. Dwa slalomy, 100 metrów, przy czym to są slalomy dla robotów humanoidalnych i czworonożnych i królowa konkurencji, czyli sprint na 100 metrów. Roboty się rozgrzewają, mają możliwość dwukrotnego startu, wygrywa ten, kto ma najlepszy czas.
4: Mówił Piotr Biedroń, dyrektor zawodów Robot Run. Oprócz tego w parku Jordana jeszcze do 16 potrwa wielki piknik biegowy z krakowskich błoń. Paweł Konieczny.
1: Ciekawe, czy takiego nierozgrzanego robota może złapać skurcz albo zwarcie. Na koniec faktów. Las w centrum Lublina. Dzięki piknikowi na Placu Litewskim można nauczyć się rozpoznawać odgłosy ptaków albo leśne drzewa. W centrum zainteresowania wystawców znalazły się też żołędzie.
6: Kawa żołędziowa, czyli właśnie z mielonego, uprażonego żołędzia. Troszeczkę podrasowana, bo ma goździki, cynamon, troszkę miodu i mleka.
7: Bezkofeinowa.
6: Oczywiście bezkofeinowa.
7: Te ciastka naprawdę z żołędzi?
6: Te ciasteczka są z wykorzystaniem mąki żołędziowej.
7: To ciastka dla ludzi, nie dla dzików.
6: Nie, oczywiście, no dziki ciastek raczej nie jedzą.
7: A ludzie żołędzie.
6: Niewiele osób wie, że żołędzie mogą wykorzystywać również ludzie.
8: Możemy spróbować, powąchamy.
7: Jak pachnie?
8: Bardzo neutralnie.
7: A w smaku?
8: Ciekawe, chyba już wiem, dlaczego dziki lubią żołędzie.
1: Przy stoisku z leśnymi przysmakami był reporter RMF FM Dominik Smaga, a impreza na Placu Litewskim potrwa do 16. Warto przyjść z dzikim apetytem.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jak z dzikim apetytem, to mnie nie trzeba namawiać. Marlena Chudzio, bardzo dziękujemy za te fakty RMF FM. A jak już mówiliśmy w naszym programie, afera Zonda Krypto zatacza coraz szersze kręgi. Za chwilę z najnowszymi informacjami pojawi się nasz reporter. Warto posłuchać. A ja witam ponownie, zapraszam, Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla was w niedzielnym popołudniu w Radiu RMF 24. Dziś nad ranem Roman Rzec został doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury krajowej w Katowicach. Przypomnę, wczoraj prokuratura informowała o jego zatrzymaniu. W Radiu RMF 24 z nami teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Dzień dobry,
0: witamy. Czy coś więcej wiadomo o zatrzymanym?
1: No w tej chwili wszystko wskazuje na to, że trwa przesłuchanie Romana Rzec w Katowicach, w prokuraturze krajowej w Katowicach. Wczoraj z takiego dość krótkiego komunikatu prokuratury dowiedzieliśmy się, że to zatrzymanie doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Tutaj cytuję komunikat, który przekazała prokurator Anna Adamiak. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze przeszukali miejsce zatrzymania Romana Rzec oraz miejsce jego zameldowania. Tam zabezpieczono wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy Zonda Krypto. Z takich informacji i domysłów tego, co pojawia się w internecie, można wysunąć tezę, że Roman Rzec jest osobą, która znała Sylwestra Suszka i to razem z nim wiele, wiele lat temu, bo to już można powiedzieć ponad 10 lat temu, wchodziła w interesy, więc niewykluczone, to są tylko domysły, że Roman Rzec został zatrzymany przez policję właśnie w związku z poszukiwaniem byłego prezesa Zonda Krypto. Wcześniej nazywała się ta giełda, przypomnijmy, BitBay. Z tego, co powiedziała, poinformowała prokurator Anna Adamiak, po zakończeniu czynności w prokuraturze mamy poznać więcej informacji dotyczących właśnie tego konkretnego zatrzymania.
0: Kacprze, jak wiemy, wczoraj pojawiły się także informacje o tym, że marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski został zatrzymany. Polityk PiSu, jak i prokuratura zaprzeczyli tym doniesieniom, ale nazwisko marszałka przewija się w całej tej sprawie, o czym sam Stawiarski poinformował, prawda?
1: Tak. Wczoraj jeszcze wieczorem pojawiła się, tak jak powiedziałeś, informacja, że został zatrzymany. Zatrzymany nie został, ale został przesłuchany. Został przesłuchany w sprawie afery Zonda Krypto. Sam mówi, że jest w tej sprawie pokrzywdzony, bo sam zainwestował środki w tej właśnie, że giełdzie. Rozmawiałem dziś z politykami na ten temat. Janusz Cieszyński, były polityk Prawa i Sprawiedliwości, dziś, przypomnijmy, Stowarzyszenie Rozwój Plus, mówi, że według jego wiedzy marszałek Stawiarski był przesłuchiwany, także w innej sprawie posłuchajmy.
2: Według mojej wiedzy pan marszałek Stawiarski był nawet już w prokuraturze właśnie w związku z chyba posiedzeniem aresztowym pana Piesiewicza. Jak rozumiem, jako jego znajomy po prostu chciał poświadczyć, że Radosław Piesiewicz będzie się stawiał z wolnej stopy. I to o to chodziło, ale ja nie wiem o żadnych innych związkach, które byłyby tutaj, dotyczyłyby samej sprawy Zonda Krypto. Ja przypomnę, że w sprawie Zonda Krypto syndyk estoński powiedział, że brakuje ponad 400 milionów euro. No i te 400 milionów euro prawdopodobnie ukradł pan Kral. No i teraz pan Kral zrobi wszystko, żeby nie odpowiedzieć za to, że to zrobił. Bo, no, też tak piszą media, część tych pieniędzy należała do zwykłych ludzi, a część do bandytów.
1: Z kolei Krzysztof Hetman, europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla, że marszałek Stawiarski powinien się wytłumaczyć właśnie ze znajomości z Radosławem Piesiewiczem, szefem PKOL-u, bo jak uważa, jak twierdzi Krzysztof Hetman, no panowie mieli dość bliskie relacje.
3: Pan Jarosław Stawiarski wprost przyznał, że zainwestował w giełdę kryptowalut, natomiast uważam, że prokuratura powinna bardzo konsekwentnie wyjaśnić ten wątek jego znajomości z panem Piesiewiczem, czy były jakieś spotkania z panem Kralem, czy są jakieś wątki związane z tym, że pan Jarosław Stawiarski poprzez samorząd województwa bardzo hojnie finansował Polski Komitet Olimpijski. Był, chyba nadal jest dobrym znajomym prawdopodobnie pana Piesiewicza. Wspólnie, jak wiemy, wyjeżdżali na różnego rodzaju wydarzenia sportowe, na które organizował i

0: pan Kral.
1: Tyle Krzysztof Hetman z PSL-u, także każdy dzień, mimo że mamy weekend, to nowe informacje, nowe nazwiska, jeśli chodzi o tę aferę Zonda Krypto i według zapowiedzi m.in. prokuratora generalnego Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości, no ten temat się zdecydowanie jeszcze szybko nie zakończy.
2: A te wszystkie informacje na teraz zebrał dla nas reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Dziękuję.
2: Kacprze, bardzo dziękujemy. A już za chwilę zmienimy temat. W radiu RMF 24 powiemy, dlaczego warto żeglować we wrześniu.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24, w którym przenosimy się ponownie do bazy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Mikołajkach. Nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z ratownikiem Danielem Borkowskim, między innymi o warunkach do żeglowania i o tym, dlaczego warto żeglować właśnie we wrześniu.
1: Ten ruch widać, że troszkę jest mniejszy, natomiast jest tych fanatyków żeglarstwa jednak cały czas gdzieś tam ich widać.
2: To faktycznie jest tak, że we wrześniu przyjeżdżają bardziej doświadczeni żeglarze?
1: Znaczy może nie bardziej doświadczeni, a ci, którzy widzą te Mazury inaczej. One są spokojniejsze, tam jest mniej tych jachtów motorowych. Ta aura chyba bardziej sprzyja żeglarzom.
2: Jak ocenisz teraz warunki do żeglowania?
1: Jak na chwilę obecną? Myślę, że bardzo dobre. Taki wiatr spokojna, dwójeczka, trójeczka, bez żadnych jakichś gwałtownych porywów. Gdzieś tam się przebije jakieś słoneczko chyba przez te chmury. Myślę, że jak najbardziej.
2: We wrześniu zdarzają się deszcze, ale to jest zawsze tak, że nie ma złej pogody na Mazurach. Są źle ubrani żeglarze?
1: Myślę, że tak. Aczkolwiek wiadomo, że ta pogoda czasami potrafi zaskoczyć nawet i tych dobrze ubranych żeglarzy. Ten wrzesień jest bardziej takim spokojnym miesiącem, gdzie faktycznie pogoda chyba jest bardziej łaskawa.
2: Równiej wieje?
1: Myślę, że tak, że te powiewy, ten wiatr jest taki bardziej stabilny.
2: Co ważne, wy cały czas jesteście na szlaku i cały czas można wezwać pomoc.
1: Cały rok, 365 dni, 24 godziny na dobę. Jesteśmy tutaj, prowadzimy dyżury 24-godzinne.
2: To przypomnij, jak was wezwać.
1: Za pomocą trzech numerów, czyli to jest podstawowy numer 601-100-100 lub numer 984, no i oczywiście ten wszędzie znany 112, jak najbardziej.
2: Maszty ostrzegawcze wciąż działają?
1: Cały czas, jeszcze nie dostaliśmy informacji, że zostaną wyłączone, one zazwyczaj po tym takim już sezonie, faktycznie nawet tym wrześniowym, dopiero wtedy są wyłączane. W tej chwili cały czas działają.
2: Przypomnij ich funkcjonowanie.
1: Masztów mamy w sumie 17 na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. One mają w zasadzie dwa warianty, czyli to są maszty, które świecą żółtym światłem, nadają 40 błysków na minutę lub 90 błysków na minutę i 40 to jest ten pierwszy stopień zagrożenia, gdzie ostrzega o tym, że mogą wystąpić jakieś gwałtowne zmiany pogodowe, natomiast ten 90 to jest ostrzeżenie, że te zjawiska już występują i należy jak najszybciej udać się do portu.
2: Albo do brzegu, jeżeli mamy daleko do portu.
1: Albo do brzegu, dokładnie.
2: Czy można jeszcze myśleć o kąpieli w jeziorze, czy no już ta temperatura jest niska?
1: Jeżeli chodzi o kąpiel, temperatura w zasadzie to jest 20 stopni, czyli ona przez cały sezon oscylowała gdzieś tam w granicach tych 20-22 stopni. Natomiast w zasadzie wszystkie kąpieliska już w tej chwili mamy niezabezpieczone. Tak? Te kąpieliska zakończyły swoją pracę 31 sierpnia. To był ostatni dzień kąpielisk. Aczkolwiek jeżeli chodzi o temperaturę wody, to tak jak powiedziałem, nie zmieniła się znacznie od sezonu.
0: Czyli jest całkiem przyjemnie, mówił ratownik Daniel Borkowski. To jest Radio RMF 24. Możecie nas słuchać we Wrocławiu na 95.1 FM, w internecie i w DAB+. Polecamy.

W Radiu RMF 24 informacja sprzed chwili. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych wydało następujący komunikat. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi, dowództwo poprzez Centrum Operacji Powietrznych, dowództwo komponentu powietrznego prowadzi czynności sprawdzające. Jak dodano, w ramach weryfikacji zapisów systemów radiolokacyjnych w rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Dowództwo podkreśliło, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy. I do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać w Radiu RMF 24. Niedzielne popołudnie. Jesteśmy z wami, informujemy na bieżąco i gramy dla was.

0: porze obiadu porozmawiamy w Radiu RMF 24 o tym, bez czego trudno wyobrazić sobie, no właśnie, niedzielny posiłek, niedzielny obiad, a tym bardziej w Wielkopolsce. Ziemniaki, kartofle, grule i oczywiście wielkopolskie pyry. Jak wiemy, ten region Polski słynie z tego, że właśnie te bulwy królują na stołach, a zrobić z nich można przeróżne smakołyki. Przekonać się o tym mogą ci, którzy odwiedzą dziś wielkopolski Kleczew. Święto ziemniaka to jest propozycja dla wszystkich, którzy nie wyobrażają sobie niedzielnego obiadu bez tego warzywa.
1: Mamy święto, mamy Dzień Ziemniaka, faktycznie. W tym roku wyjątkowo nie będzie w Sławoszewku, bo to jest taka uroczystość, która już wrosła na salę. Ja jestem przeszczęśliwy, że media ogólnopolskie o Dniu Ziemniaka mówią, także słuchajcie, przyjeżdżajcie z całej Polski. Co prawda my nie poznaniaki, ale pyr u nas pod dostatkiem i przepyszne placki ziemniaczane, także faktycznie wszystko kręci się wokół ziemniaka, od rzucania ziemniakiem do celu po ciasta ziemniaczane i placki ziemniaczane. Bardzo smaczne. Bardzo fajnie, bardzo swojsko. Zapraszam.
2: Kleczew nie Poznań, ale Wielkopolska. Dlaczego Dzień Ziemniaka, a nie Dzień Pyry?
1: A no bo niestety, pyry to tylko w Poznaniu. 15 lat w Poznaniu mieszkałem, to na obiad jadłem pyry, a teraz jem ziemniaki i czasami kartofle. Także tak sobie lubię menu urozmaicić.
0: Mówił burmistrz Kleczewa, pan Mariusz Musiałowski, a rozmawiał z nim i pewnie te placki ziemniaczane podjadał. Dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, serdecznie pozdrawiamy. Dzień Ziemniaka startuje o godzinie 15, także smacznego, a za chwilę fakty w Radiu RMF 24.
3: Tu Radio RMF 24.

Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Złośliwi nazywają ją ludzką drukarką. Kim naprawdę jest najbardziej oddana współpracowniczka prezydenta USA? W radiu RMF24 o Natalie Harp. Andrzej Kochut, zapraszam na wszystkich ludzi Trumpa.
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 14. Czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Posłuchajmy razem, a na fakty zaprasza Marlena Chudzio.
1: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Będziemy też w Magdeburgu. Saksonia Anhalt wybiera swoje władze, a przygląda się temu nasza dziennikarka. A na deser podamy ziemniaki.
2: Odrzucania ziemniakiem do celu po ciasta ziemniaczane i placki ziemniaczane.
1: Wojsko podejrzewa naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Komunikat w tej sprawie opublikowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim.
3: Witam.
1: Dzień dobry, Kacprze. Rozmawiałeś z wojskowymi. Co usłyszałeś?
3: Wojskowe systemy radiolokacyjne zarejestrowały sygnał, który może oznaczać naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. W północno-wschodniej części Lubelszczyzny operuje właśnie śmigłowiec Mi-24. Niewykluczone, że systemy zarejestrowały jakieś anomalie meteorologiczne. Usłyszałem od pułkownika Jacka Goryszewskiego z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
4: Zakładamy, że nie jest to żaden środek napadu powietrznego wykorzystywany przez Federację Rosyjską, ale musimy to wykluczyć, dokładnie sprawdzić. Część przestrzeni powietrznej na wschód od Lublina w kierunku granicy została czasowo wyłączona z ruchu lotnictwa cywilnego po to, żeby zapewnić swobodę działalności naszego lotnictwa.
3: Trwa weryfikacja sygnału. Wojskowi zapewniają, że po jego zakończeniu wydany zostanie kolejny komunikat.
1: Choć to wybory w jednym regionie, to stawka jest ogólnokrajowa. Trwają wybory do parlamentu w Saksonii-Anhalcie. Łączymy się z naszą wysłanniczką do Magdeburga, Anną Pałamor. Co mówią zwolennicy i przeciwnicy alternatywy dla Niemiec?
5: Przeciwnicy AfD, z którymi rozmawiałam tu w Magdeburgu, podkreślali, że te wybory to test dla demokracji w Niemczech. To są demokratyczne wybory i ważne jest, aby wszyscy ludzie trzymali się razem i zadbali o to, aby ten kraj pozostał demokratyczny, otwarty i przyjazny. Z kolei zwolennicy AfD zwracali uwagę na kwestie gospodarcze i pogarszającą się jakość życia w Niemczech. Długość życia, pieniądze, opieka. Ludziom żyje się coraz gorzej. Ceny paliw i koszty utrzymania ciągle rosną. W powietrzu wisi wojna. To wszystko zmierza w złym kierunku. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 18:00. Z Magdeburga Anna Pałamar.
1: Zablokowana Krajowa 15 w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Dylewo, to odcinek Toruń-Brodnica, zderzyły się dwa auta osobowe. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze przez co najmniej godzinę.
6: Piłkarska ekstraklasa w faktach RMF FM.
1: Legia dzięki wczorajszej wygranej 3-2 z Motorem Lublin prowadzi w tabeli piłkarskiej ekstraklasy. Dziś lidera będzie się starał dogonić Górnik Zabrze, który już za 45 minut rozpocznie wyjazdowe spotkanie z Krakowią. W faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dla Górnika jednak stadion przy Kałuży w Krakowie to bardzo trudny teren.
7: Na którym Zabrzanie nie wygrali od listopada 2014 roku. Dla całego Górnika ta długa seria bez wyjazdowej wygranej z Krakowią jest dodatkową motywacją, podkreśla Michał Gaszparik, trener wicemistrzów Polski.
8: Hej, my będziemy motywowani. Ja nie wiem, ile już tam Górnik nie wygrał. Ostatni mecz byliśmy, nie wiem, czy 5 minut, albo kiedy oni dorównali ten mecz na 1-1, bo prowadziliśmy cały mecz. A to jest nasza wielka motywacja, że chcemy tam zdobyć te 3 punkty.
7: Zobaczymy też, jak na grę Krakowi wpłyną ostatnie transfery, a także zamieszanie w klubowych gabinetach. Trudne zadanie czeka dziś na pewno będący nadal bez punktów w lidze Raków, który o 17:30 zmierzy się w Poznaniu z Lechem. Mistrz Polski wygrał ostatnie 4 ligowe mecze z rzędu. Wieczorem zaś w Białymstoku spotkanie Jagiellonii z Beniaminkiem, Śląskiem Wrocław.
1: Wielkie ziemniaczane świętowanie w wielkopolskim Kleczewie. To wydarzenie dla miłośników potraw i wszystkiego, co da się robić z kartofli. Dania z wielkopolskiej Pyry, konkurencje i konkursy. To czeka na odwiedzających dziś Kleczew.
2: Co prawda my nie poznaniaki, ale Pyr u nas pod dostatkiem i przepyszne placki ziemniaczane, także faktycznie wszystko kręci się wokół ziemniaka. Odrzucania ziemniakiem do celu po ciasta ziemniaczane i placki ziemniaczane. Bardzo smacznie, bardzo fajnie, bardzo swojsko. Zapraszam.
9: Kleczew nie Poznań, ale Wielkopolska. Dlaczego dzień ziemniaka, a nie dzień Pyry?
2: Pyry to tylko w Poznaniu. 15 lat w Poznaniu mieszkałem, to na obiad jadłem pyry, a teraz jem ziemniaki, czasami kartofle, także tak sobie lubię menu urozmaicić.
1: Mówił Mariusz Musiałowski, burmistrz Kleczewa, z którym rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Życząc smacznego obiadu i zróżnicowanego menu, zapraszam na kolejne fakty, które zaserwuje Anna Wachowska. Do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: jest Radio RMF 24, niedzielne popołudnie. U nas w tej godzinie nowe wiadomości w sprawie podejrzenia naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Odliczamy również czas razem z wami do meczu o brąz siatkarskiego Euro. To będzie mecz Polska-Serbia, ten mecz o 15:00. A za chwilę u nas gość, profesor Agnieszka Fichel, Ośrodek Badań nad Migracjami. Będziemy rozmawiać o powodach wyjeżdżania Ukraińców z Polski.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla was w Radiu RMF 24. Uchodźcy z Ukrainy, którzy po wybuchu inwazji Rosji na ten kraj masowo szukali schronienia w Polsce, w ostatnim czasie coraz częściej opuszczają nasz kraj. Wynika z danych Eurostatu. Tylko w lipcu liczba obywateli Ukrainy ze statusem ochrony czasowej w Polsce spadła ponad 8 tysięcy i wynosi obecnie 953 tysiące. Z kolei w czerwcu nasz kraj opuściło ponad 6 tysięcy obywateli Ukrainy korzystających z ochrony tymczasowej Unii Europejskiej. I porozmawiam o tym teraz z naszym gościem. Z nami na łączach pani profesor Agnieszka Fichel, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Pani profesor, no prawie 20 tysięcy Ukraińców opuściło nasz kraj. Jakie są powody wyjeżdżania obywateli Ukrainy z Polski i co dla naszego kraju oznaczają wyjazdy Ukraińców?
1: No, to przede wszystkim jest związane z wygasaniem przepisów specustawy ukraińskiej, które gwarantowały dostęp do opieki zdrowotnej bezwarunkowy i też dostęp do zasiłków rodzinnych bezwarunkowy, tak? Dostęp i do zasiłków rodzinnych i do opieki zdrowotnej jest uzależniony od tego, czy ta,

0: czy dana osoba pracuje lub jest członkiem rodziny, w której któraś osoba pracuje w Polsce i ubezpiecza taką osobę. Także można powiedzieć, że są kraje europejskie, na przykład Niemcy czy Czechy, które takich warunków nie wprowadziły. W Niemczech i dostęp do zasiłków rodzinnych zdrowotnej jest bezwarunkowy. W Czechach dostęp do opieki zdrowotnej jest bezwarunkowy. Także no, trochę uderza, nowe przepisy uderzają, prawda, w społeczność ukraińską w Polsce. Co to oznacza dla Polski? Trudno mi powiedzieć, bo nie mamy żadnych danych o tym, kim są te osoby, które rzeczywiście w jakimś większym stopniu są bardziej skłonne wyjeżdżać z naszego kraju, tak? Czy to są na przykład emeryci, którzy też, emeryci ukraińscy pobierający wyłącznie emeryturę ukraińską, też przecież stracili te uprawnienia. Czy to są na przykład osoby w wieku aktywności zawodowej, które były zatrudnione w Polsce, ale z jakichś innych powodów postanowiły poszukać swojego miejsca gdzie indziej, albo może nawet wróciły na Ukrainę.
1: Przepisy to jedno, pani profesor, ale czy można wskazać moment, w którym stosunek Polaków do uchodźców zaczął się wyraźnie zmieniać?
0: No, są te przypadki, my je nagłaśniamy, tak, ponieważ są to przypadki godne potępienia wyłącznie, takie związane z agresją, z przemocą, z ksenofobią. Także tutaj oczywiście ten stosunek do Ukraińców też się zmienia, ale nie jest to na szczęście jakieś masowe zjawisko, tak? To są takie incydenty, które należy nagłaśniać i potępiać, ale na razie jeszcze tylko incydenty.
1: Co może być tego powodem, pani profesor?
0: Tych incydentów, tej zmiany...
1: Zmiany opinii Polaków o Ukraińcach, Ukraińców o Polakach.
0: No to jest bardzo taki prosty mechanizm, jednak jest to, chodzi o taki dostęp do zasobów, tak? Zasobów, jeżeli ktoś uważa, że na przykład obywatel Ukrainy zabrał mu miejsce pracy, ponieważ zgadza się na niższą stawkę, a są takie opinie, albo jeżeli jest konkurencja na rynku mieszkaniowym i ceny wynajmu mieszkań poszły do góry, także jest to taki bardzo prosty mechanizm właśnie konkurencji o zasoby.
1: A co wiemy, pani profesor, o tych Ukraińcach, którzy przebywają w Polsce? Gdzie jest ich najwięcej? Jakie mogą mieć zamiary co do swojego przyszłego pobytu w naszym kraju?
0: No to są przede wszystkim duże miasta. To są bardzo często osoby, które są aktywne zawodowo, oprócz właśnie osób starszych, ale są to przede wszystkim osoby aktywne zawodowo, pracują w handlu, w usługach, trochę w takich sezonowych pracach typu w rolnictwie, w budownictwie, bardzo dużo w transporcie. No to są tego typu prace. Jest trochę też specjalistów. Są osoby, które pracują zdalnie wciąż dla pracodawcy ukraińskiego albo zagranicznego jeszcze, ale mieszkają w naszym kraju. Ja powiem tak, że obserwujemy takie zjawisko, że w Polsce osiedliły się takie osoby, które w jakimś największym stopniu myślą o tym, żeby jednak utrzymywać kontakty z Ukrainą i z rodziną ukraińską, z rodziną, która została w Ukrainie. Także możemy się spodziewać jednak w pewnym stopniu powrotów tych ludzi, ponieważ to są takie osoby najbardziej jednak przywiązane do Ukrainy. To nie są osoby, które wyruszyły na drugi koniec Europy, do Hiszpanii czy do Włoch, i zaczynają, czy do Francji, zaczynają zupełnie nowe życie w nowym kraju.
1: Mówiliśmy, pani profesor, o opinii Polaków o Ukraińcach i Ukraińców o Polakach i że to się wszystko pogorszyło. Czy to się może zmienić na lepsze i co musiałoby się stać, żeby to się zmieniło na lepsze? Albo wróciło do tego, co było? Zaraz.
0: No, ja myślę, że te konflikty będą cały czas trwały i bo ich takim podłożem jest podłoże ekonomiczne. To, co należy zmienić, to jednak się powstrzymać przedstawicieli sceny politycznej od różnych takich takich posunięć właśnie pod publiczkę, za przeproszeniem, które powodują wzrost takiej agresji, czy przyzwolenie na to, żeby ta agresja jednak wypływała. Jak mówię agresja, to też mam na myśli agresję słowną, prawda?
1: Tak.
0: Bo to po prostu to, jeżeli jest przyzwolenie na obrażanie ludzi, to w wkrótce potem następuje przyzwolenie na akty fizycznej agresji i to jest niestety zadanie polityków.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 była pani profesor Agnieszka Fichel, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski. Pani profesor, jeszcze raz dziękuję. Spokojnej niedzieli.
0: Tak. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia w Radiu RMF 24. I jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.

0: To jest popołudnie w Radiu RMF 24. Jest najnowszy komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Został on opublikowany dosłownie przed chwilą na platformie X. Jak napisano, czynności sprawdzające dotyczące podejrzenia naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej zostały zakończone. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ustalono, że zarejestrowane przez systemy radiolokacyjne wskazania nie były związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Ich przyczyną było duże stado ptaków, którego przelot został zarejestrowany przez systemy obserwacji przestrzeni powietrznej, tak przekazało dowództwo. Jak podkreślono, nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej. Na koniec dodano, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych na bieżąco monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do realizacji powierzonych zadań. Także duże stado ptaków złapane przez radary podniosło nam nieco ciśnienie w niedzielne popołudnie. No, niech tak zawsze już będzie. A w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Trwają wybory do parlamentu niemieckiego landu w Saksonii Anhalt. Na miejscu nasz człowiek. Za chwilę się z nim połączymy.
1: Radio RMF 24.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. W Saksonii-Anhalcie trwają wybory parlamentu tego kraju związkowego. Przyglądają się im całe Niemcy, ponieważ po raz pierwszy populistyczno-prawicowa alternatywa dla Niemiec może przejąć władzę w którymś regionie. Łączymy się ponownie z naszą wysłanniczką do Magdeburga, Anią Pała-Mar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Aniu, rozmawiałaś z przeciwnikami i zwolennikami AfD. Co ci mówili?
1: Przeciwnicy AfD, z którymi rozmawiałam tu w Magdeburgu, mówili o tym, że te wybory pokażą, na ile Niemcy są zjednoczeni i że to taki test dla demokracji. Wielu z nich mówiło, że nie wierzą w to, że AfD może rzeczywiście dojść do władzy. To są demokratyczne wybory i ważne jest, aby wszyscy ludzie trzymali się razem i zadbali o to, aby ten kraj pozostał demokratyczny, otwarty i przyjazny. Głęboko wierzę, że AfD nie zdobędzie większości i mocno wierzę też w to, że dojdzie do koalicji CDU z inną partią, albo przynajmniej taką mam nadzieję, bo nie chcę, żeby nasz kraj dostał się w ręce skrajnie prawicowej partii. Z kolei zwolennicy Alternatywy dla Niemiec podkreślali, że w Niemczech pogarsza się jakość życia. Zwracali też dużą uwagę na kwestie gospodarcze. Długość życia, pieniądze i opieka. Ludziom żyje się coraz gorzej. Ceny paliw i koszty utrzymania ciągle rosną, a w powietrzu wisi wojna. To wszystko zmierza w złym kierunku. Ważnym wątkiem w tych wyborach jest też temat imigrantów i kryzysu migracyjnego. AfD w razie przejęcia władzy zapowiada duże reformy w tych kwestiach. Kilka dni temu w Magdeburgu odbył się strajk migrantów. Pozamykali oni wtedy swoje sklepy i punkty gastronomiczne. No i dlatego też dla osób z korzeniami migranckimi te wybory mają kluczowe znaczenie. Przypomnę, głosowanie potrwa do godziny 18. Chwilę później powinny pojawić się pierwsze wyniki. Za dwa tygodnie kolejne wybory, bo 20 września w Berlinie i Mecklenburgii po Morzu Przednim odbędą się regionalne wybory i to dzisiejsze głosowanie w Saksonii-Anhalt może mieć na nie duży wpływ.
0: Z Magdeburga specjalna wysłanniczka RMF FM i RMF 24 Ania Pała-Mar. Aniu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A w radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: To jest popołudnie w Radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy, kilka tysięcy biegaczy opanowało dziś krakowskie Błonia. Za nami wielki finał tegorocznego Poland Business Run. Pięcioosobowe sztafety reprezentujące firmy i instytucje walczyły w szczytnym celu. No i była to świetna zabawa, ale nie tylko.
1: Pierwszy raz biegłem, więc zupełnie coś nowego dla mnie. Trzeba było się trochę przygotować, żeby nie było w topy. Przy okazji też warto pomagać, to też najważniejsze.
2: To jest tutaj cel główny. Warto pomagać, warto brać udział w takich inicjatywach.
3: U pani potężny uśmiech na twarzy. Tak. Czy ci się udało?
4: Udało się, tak. Jestem z siebie dumna i mega emocje. W ogóle pierwszy raz biegnę, ale super, super. Naprawdę. Pogoda idealna, więc ekstra.
3: Dlaczego warto?
4: Właśnie dla tych emocji chyba. Czuć taką euforię. Nawet jak się nie ma siły, to ci wszyscy ludzie po prostu doładowują na trasie i jest super. Polecam.
3: No i przy okazji aspekt pomagania.
4: Tak, dokładnie. To jest najważniejsze w tym wszystkim, że można coś fajnego zrobić dla innych.
5: Super energia, świetni ludzie dookoła. No i ta energia biegowa po prostu zawsze na każdym biegu jest niesamowita. Poland Business Run wyjątkowe jest to, że przede wszystkim biegniemy dla dobra, że jest to bieg charytatywny, no i oczywiście dlatego, że możemy też razem z naszymi znajomymi z pracy po prostu brać w tym udział, co no, zwykle na codziennym życiu często z nimi nie bierzemy udziału w takich wydarzeniach. A to jest takie wyjątkowe, które jednoczy i pracę, i też bardzo dużo pomagania.
6: Wspaniała atmosfera, wspaniały doping na trasie. Było bardzo miło gościć na tym wydarzeniu, naprawdę ekstra.
3: Co z nim wyjątkowego?
6: Przede wszystkim myślę szczytny cel. To znaczy to, że faktycznie tutaj łączymy się, biegamy i wspólnie możemy pomóc osobom, które tego potrzebują naprawdę, prawda?
7: Ogólnie u mnie to jest dosyć ciekawa historia, ponieważ firma, w której poprzednio pracowałem, gdzieś zanim ruszyły zapisy, zorganizowała takie spotkanie dla całej firmy i zaprosili Natalię Partykę. Opowiedziała trochę o tym, jak fundacja tam mi pomagała i tak dalej. I jakby to tak poskładałem, stwierdziłem, ale dobra, bardzo fajna inicjatywa. Odpuszczę moje kochane Tatry dzisiaj i pobiegnę.
0: Usłyszał od uczestników Poland Business Run nasz reporter Paweł Konieczny. A już za chwilę w Radiu RMF 24 fakty o 15:00 i za chwilę też rusza walka o brąz Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki zagrają z Serbią. Będziemy informować i kibicować.

0: To już 15:00, o tej porze w Studiu Faktów Zmiana. Z nami Anna Wachowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Duże stado ptaków postawiło na nogi polskie wojsko. Od tej informacji rozpoczniemy fakty o 15:00. Jesteście w drodze? Noga z gazu. Są problemy na trasach kujawsko-pomorskiego i Mazowsza. Zaczyna się walka o brąz Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki zmierzą się z Serbią. Systemy obserwacji przestrzeni powietrznej zarejestrowały przelot dużego stada ptaków, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wcześniej podano, że istnieje podejrzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez nieznany obiekt nadlatujący z Białorusi. Fakty o 15:00 otwiera reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
2: Witam.
1: Witaj. Czy to oznacza, że działanie polskiego wojska zostało zakończone?
2: Tak, wojskowy śmigłowiec Mi-24 może teraz bezpiecznie wrócić do bazy. Jak czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Warto odnotować jednak, że zanim jasne stało się, co było przyczyną niepokojącego sygnału, wojskowi zaznaczali, że powód może okazać się mało znaczący i tak też się stało. Jednak ze względów bezpieczeństwa przez kilkadziesiąt minut w trakcie wojskowej weryfikacji zamknięta była przestrzeń powietrzna na wschodzie kraju, także lotnisko w Rzeszowie czasowo wstrzymało operacje lotnicze.
1: Uwaga kierowcy, 3 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 15 w Kujawsko-Pomorskiem. W Dylewie na odcinku pomiędzy Toruniem i Brodnicą, przypominamy, czołowo zderzyły się 2 samochody osobowe. Trasa jest nieprzejezdna. 2 samochody osobowe zderzyły się także na trasie S7 na Mazowszu. Do kolizji doszło w Jedlance między węzłami Gust i Radą Północ. Jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Polskie siatkarki rozpoczynają grę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w Stambule mierzą się z reprezentacją Serbii. Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy,
3: tak jest,
1: Wojtku.
3: Witam.
1: Dla Polek jest to kolejny mecz, w którym nie są faworytkami.
3: No niestety, za Serbkami przemawia na pewno doświadczenie. To utytułowana reprezentacja, która ma ze sobą już wiele spotkań, w których stawką były właśnie medale. Nasza kadra na medal czeka od 17 lat, od 2009 roku. Dla reprezentacji prowadzenie przez Stefano Lavariniego, która zdobywała już brązowy medal Ligi Narodów, no to pierwsza okazja na medal Mistrzostw Europy. To spotkanie się rozpoczęło jak na razie lepiej dla Polek, bo biało-czerwone teraz po dobrym ataku Maji Koput prowadzą 2-1 w pierwszej partii, ale teraz atakują Serbki, dobrze przyjmują nasze reprezentantki, i które walczą teraz w obronie, żeby tą piłkę przenieść na serbską stronę i trafiają w boisko. Nie, jednak nie, tutaj arbiter pokazał, że było tuż za linią, dokładnie kilka milimetrów, i jak na razie w tym pierwszym secie jest 2-2.
1: Są i takie fakty. W Lublinie można się dzisiaj poczuć jak w lesie, wcale nie wychodząc do lasu. Jeszcze godzinę na Placu Litewskim potrwa piknik lubelskich leśników, którzy pokazują różne gatunki drzew, częstują kawą z żołędzi i ciastkami z żołędzi. Można się też dowiedzieć, jak wyglądają i jakie odgłosy wydają leśne ptaki.
4: Pasiemka, najbardziej pospolity gatunek polskich lasów. Tutaj mamy sikorę modraszkę. Tutaj mamy do czynienia z cięciołem się. A obok mamy dzięcioła dużego. I jeszcze sójka.
5: Ona tak krzyczy?
4: Tak, to ona tak krzyczy i naśladuje głosy innych zwierząt. Czasami potrafi miauczyć jak kot.
5: Żeby być groźna.
4: Oczywiście, żeby odstraszać inne drapieżniki od swoich piskląt.
1: W końcu czego się nie robi dla dzieci?
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A u nas w tej godzinie nasz cykl W czym może pomóc? Dziś o psychoterapii schematów, będzie też sport. Mamy brąz siatkarskiego Europań, Polska, Serbia. Trzymamy kciuki. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie, dzień dobry.

0: Jak już informowaliśmy w Radiu RMF 24, trwa mecz o trzecie miejsce siatkarskiego Euro, o brąz. Polskie siatkarki grają z Serbią. Pierwszy set i 10-8 dla Polek. Brawo, oby tak dalej. To jest popołudniowy program Radiu RMF 24. Przypomnę, naszej informacyjnej stacji możecie słuchać we Wrocławiu na 95.1 FM, w internecie i w DAB+. No a teraz kolejne informacje. Szefowa skrajnej prawicy Marine Le Pen ma zdecydowanie największe szanse na zwycięstwo w najbliższych wyborach prezydenckich we Francji. Taki wniosek można przynajmniej wyciągnąć z rezultatów najnowszego sondażu. Sondażu, który został opublikowany przez jeden z francuskich tygodników. Łączymy się więc z naszym paryskim korespondentem, Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, jakie są konkretnie rezultaty tego sondażu?
1: Otóż rezultaty sondażu opublikowanego w ukazującym się w niedzielę tygodniku Le Journal du Dimanche wskazują, że w tej chwili na Marine Le Pen zamierza głosować w pierwszej turze przyszłorocznych wyborów prezydenckich ponad 1/3 jej rodaków, czyli 2 razy więcej niż na kandydata skrajnej lewicy Jean-Luc'a Mélenchona, który zajmuje 2 miejsce pod względem przedwyborczej popularności. Przy okazji wielu obserwatorów zauważa, że druga tura wyścigu do Pałacu Elizejskiego może przerodzić się więc w pojedynek przedstawicieli 2 ugrupowań politycznych, które oskarżane są o pobłażliwość wobec Rosji. Oczywiście najbliższe wybory prezydenckie odbędą się we Francji dopiero na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku i do tego czasu wiele oczywiście może się zmienić, ale na razie widać wyraźnie, że po prawie 10 latach rządów centrystów z obozu obecnego prezydenta Emmanuela Macrona Francuzi chcą dosyć radykalnych zmian na szczycie władzy.
0: No właśnie, Marku, a jak dużą popularnością cieszą się kandydaci właśnie z obozu Macrona?
1: Cóż, cieszą się raczej niską popularnością, tym bardziej, że chodzi o 2 byłych premierów, Edouarda Philippa i Gabriela Attala, którzy jeszcze niedawno byli u władzy, a teraz proponują nowe rzeczy i wielu ich rodaków stawia pytanie, dlaczego nie zrobiliście panowie tego, co teraz proponujecie, kiedy byliście u władzy? Widać jednocześnie, że już od wielu miesięcy Marine Le Pen zdecydowanie wygrywa ze wszystkimi swoimi potencjalnymi przeciwnikami w przedwyborczych sondażach popularności. Najnowszy sondaż to więc tylko w sumie potwierdzenie tego zjawiska.
0: I o tym z Paryża dziennikarz RMF FM Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy za tę informację.
1: Dziękuję.
0: Kłaniamy się, spokojnego popołudnia. W Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Za chwilę nasz cykl W czym może pomóc? Dziś o psychoterapii schematów.

0: Dziś ostatni dzień siatkarskiego Euro Pań. Trwa właśnie mecz o trzecie miejsce. Polska-Serbia, pierwszy set. No i 14 do 17 na tablicy wyników. Trzymamy mocno kciuki za biało-czerwone. A w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji, także w weekend. Wracamy teraz do tych wiadomości, które mogą pomóc w trudnych życiowych momentach, czyli do cyklu W czym może pomóc, w którym specjaliści od zdrowia psychicznego podpowiadają właśnie, w czym mogą pomóc i jak takie wsparcie znaleźć. O psychoterapii schematów opowiedział nam Dawid Bachryj, psycholog i certyfikowany psychoterapeuta, który pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym i terapii schematów, a rozmawiał z nim Mikołaj Wroński. Posłuchajmy.
1: Z jakimi problemami warto zgłosić się właśnie na terapię schematów?
2: Pomimo tego, że historycznie terapia schematów była rozwijana przede wszystkim dla osób z przewlekłymi problemami oraz zaburzeniami osobowości, to dzisiaj korzystamy też z niej szerzej. I ja pracuję też terapią schematu z osobami, które właśnie nie mają postawionej diagnozy zaburzenia osobowości, ale to są osoby, które przychodzą z takimi problemami jak na przykład ktoś ciągle wybiera niedostępnych emocjonalnie partnerów, albo ktoś nie potrafi powiedzieć nie, czyli nie potrafi być asertywnym i całe życie zajmuje się potrzebami innych osób. Albo ktoś osiąga sukces za sukcesem, ale nigdy nie czuje, że jest wystarczająco dobry. To są osoby, które zauważają, że ciągle wpadają jednak w tę samą dziurę. Więc w terapii schematów interesuje nas właśnie to, dlaczego robię coś, o czym wiem, że mi szkodzi, a mimo to wciąż to powtarzam.
1: No i jeżeli ktoś już się zgłosi, poszuka tej pomocy, przyjdzie na terapię, to w czym może mu pomóc psychoterapia schematów?
2: Może pomóc w dokonywaniu świadomego wyboru odnośnie swoich emocji i swoich potrzeb, co przełoży się na tworzenie i satysfakcjonujących relacji, i na wybory dotyczące różnych dróg życiowych, jeżeli chodzi na przykład o życie zawodowe, czyli z takiego przekonania, ja nie wiem, co ja chcę w życiu robić, przechodzimy, okej, to będzie dla mnie dobre. Albo tego nie chcę, bo to jest dla mnie krzywdzące, a to powoduje, że jakoś się rozwijam. I to w tym może pomóc, że następuje właśnie taka zmiana w świadomości, co mi szkodzi, co przestało działać i co mogę robić, żeby rzeczywiście to moje życie, tu też zacytuję, było warte przeżycia. Żeby było bardziej satysfakcjonujące dla mnie, ale znowu nie tylko ja, ale dla mnie satysfakcjonujące w taki sposób, że będę potrafić też budować trwałe, satysfakcjonujące relacje.
0: A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o terapii schematów, to dłuższą wersję rozmowy z Dawidem Bachryjem znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. Zawsze gorąco polecam. A w cyklu W czym może pomóc? Sprawdzaliśmy też między innymi, czym zajmują się psychodietetycy, gdzie zgłosić się po pomoc w razie poważnego kryzysu psychicznego i kiedy warto udać się do psychiatry. Wszystkie te informacje też czekają na was w rmf24.pl. A u nas jeszcze więcej informacji.
3: Radio RMF24.

0: jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji przebywają w Kijowie przed rozmowami z amerykańskimi wysłannikami Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem i władzami Ukrainy. Informuje o tym agencja Reutera. Nie wiadomo jednak, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, które mają na celu, przypomnę, zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wczoraj prowadzili w Moskwie ponad 3-godzinne rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Witkoff i Kushner odwiedzają Kijów po raz pierwszy, wcześniej kilkakrotnie gościli już w stolicy Rosji. Z kolei według danych portalu Flight Radar 24 samolot z amerykańskimi przedstawicielami wracając z Moskwy wylądował w Polsce w Rzeszowie około godziny 2:30 minionej nocy. Dodam, że również dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uczestniczył w spotkaniu z ukraińską grupą negocjacyjną przed tymi rozmowami z przedstawicielami prezydenta Stanów Zjednoczonych. Szef państwa oświadczył, że Ukraina chce zakończenia wojny z Rosją, a jej propozycje na ten temat są gotowe. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji.
1: Tu Radio RMF 24.

0: No właśnie, Jump Sport w Radiu RMF 24. Polskie siatkarki w Stambule rozpoczęły mecz z Serbkami o brązowy medal Mistrzostw Europy. Po raz ostatni, przypomnę, biało-czerwone na podium stanęły 17 lat temu w Łodzi, gdzie zajęły trzecie miejsce. A z nami teraz dziennikarz redakcji sportowej RMF FM Wojciech Marczyk. Dzień dobry, Wojtku.
1: Kłaniam się. Jak zacząłeś o tym jump, to się bałem, że o skoki narciarskie mnie zapytasz.
0: A, to do listopada poczekamy. Teraz siatkówka, jump. Jak idzie biało-czerwonym?
1: No niestety, biało-czerwone przegrały pierwszego seta w rywalizacji z Serbkami 21-25. W drugiej partii prowadzą 12-10, chociaż teraz jest sprawdzana akcja i zobaczymy, co z tego sprawdzania wyniknie. Wracając do tego pierwszego seta, no to on przez większą jego część był zacięty. Raz Serbki obejmowały prowadzenie, raz Polki, ale mniej więcej, no tak, od połowy tej partii gdzieś Serbki wyszły po dwóch, trzech swoich dobrych akcjach na kilkupunktowe prowadzenie. W pewnym momencie pod koniec partii nawet siedmiopunktowe, bo było 24-17. No potem dobra końcówka Polek. Odrabiały straty, no ale ostatecznie ten set wygrany przez Serbki 25-21. Druga partia bardzo podobnie się zaczęła. Znów właściwie punkt za punkt. Raz Polki na prowadzeniu, raz reprezentacja z Bałkanu. Ale teraz no, 12-10 dla biało-czerwonych. Na pewno lepiej wyglądamy w przyjęciu. Więcej jest tych długich akcji, które no, mimo tych dobrych ataków Serbek udaje się podbijać, udaje się wyprowadzać kontrataki. To na pewno na plus. Pewnie mógłby lepiej funkcjonować blok naszej reprezentacji, bo kiedy te akcje by były powstrzymywane, no to zdecydowanie łatwiej by się grać. Ale jest to zacięte spotkanie. No w tym pierwszym secie gdzieś delikatnie chyba wyszło to doświadczenie reprezentacji Serbii, bardzo utytułowanej, mającej bardzo doświadczone zawodniczki. Wiemy, że ta nasza kadra o wiele młodsza zdobywa dopiero te najważniejsze szlify, chociaż wiele zawodniczek ma już brązowe medale Ligi Narodów, ale to trochę inny turniej niż Mistrzostwa Europy. Teraz kolejna długa akcja wygrana tym razem przez Serbki. Jest 12-10 dla Polek. No jakby szukać znowu minusów, to na pewno te długie wymiany, te akcje, które trwają zdecydowanie dłużej, no to one są wygrywane przez Serbki gdzieś tam jakimś często cwaniackim zegraniem, gdzieś otarciem bloku, gdzieś przerzuceniem tej piłki za polski blok, więc widać, że to doświadczenie Serbek wychodzi. Teraz czas wziął Stefano Lavarini, bo te kilka punktów przewagi naszej reprezentacji uciekło, tłumaczy coś naszym siatkarkom. Niezłe spotkanie rozgrywa jak na razie Magdalena Stysiak. Dobrze rozgrywa Wenerska, bo w wielu tych sytuacjach jest mylony ten serbski blok, kiedy on próbuje skakać do środka, aby zablokować nasze środkowe, no to wtedy piłka jest rozgrywana bardzo dobrze do Magdy Stysiak i ona właściwie na tej czystej siatce, mówiąc bez bloku, może bardzo precyzyjnie i mocno zaatakować, ale jest to no, trudny mecz dla Polek, ale tego się też spodziewamy, bo przecież to Serbki są tutaj faworytkami, to jak mówiłem, o wiele bardziej utytułowana reprezentacja w ostatnich latach i też bardzo, bardzo doświadczona. Stefano Lavarini znów lekko rotuje z tym składem, bo pojawiła się na parkiecie Damaskę, widać, która w wielu meczach dała taki pozytywny impuls, no ale jak na razie tutaj mają Polki problem, chociaż prowadzą te 12-11, teraz znowu bardzo długi challenge, znowu długo sprawdzana akcja, no ale tu widać też wagę każdego punktu w tej partii, tym bardziej, gdzie gra się na styku. Serbki błędu nie popełniły przy rozegraniu tej akcji, utrzymuje się wynik 12-11 w tej drugiej partii i to Serbki teraz serwują.
0: No właśnie, Wojtku, wczoraj rozmawiałem z Izabelą Bełcik, byłą polską siatkarką, mistrzynią Europy z 2003 i 2005 roku. Też mówiła o doświadczeniu nasza była rozgrywająca. A jak ty patrzysz na ten mecz i porównujesz wczorajsze spotkanie z Włoszkami i dzisiejsze z Serbkami, to widzisz jakieś pozytywy w grze naszych siatkarek? No na razie prowadzimy w tym drugim secie 12-11, ale wiemy, że oby się nie zmieniło, ale może się zmienić.
1: Już 12-12. No na pewno plusem jest to, że Serbki po prostu są słabszą reprezentacją. To reprezentacja, no mamy dzisiaj takie naprawdę dwie przepotężne reprezentacje w Europie. to jest Turcja i Włoszki, które dzisiaj zmierzą się o 18 w finale. Serbki to reprezentacja, która przez wiele lat dominowała w Europie, ale w ostatnich latach jest już słabsza. Też no, są coraz starsze te zawodniczki. Z jednej strony plusem jest to ich doświadczenie, ale z drugiej strony już są coraz starsze. No i Polska w ostatnich latach dogoniła do tej europejskiej, bym powiedział, top czwórki, no ale właśnie będąc gdzieś w drugim rzędzie razem z reprezentacją Serbii. To taki mecz, w którym my naprawdę możemy. Teraz znowu nam się przytrafił taki przestój i to jest problem naszej reprezentacji moim zdaniem, że ta gra naszej kadry w tym mecz, nawet w całym tym turnieju często faluje. Są doskonałe momenty, kiedy Polki były w stanie odrabiać kilkupunktowe straty, zdobywać punkty seriami dzięki świetnej zagrywce, ale są też takie momenty, gdzie kompletnie biało-czerwone łapią przestój. No i teraz kolejny raz czas bierze Stefano Lavarini. Polki przecież w tej partii, przypomnijmy, one prowadziły już 12-10. Miały 2 punkty przewagi. Łatwo roztrwonione te 2 punkty przewagi. Serbki dogoniły i potem one zdobyły 2 punkty przewagi, więc jeżeli zobaczymy, no to w sumie roztrwonionych 4 punkty dla rywalek. I to z powodu takich naprawdę no, może nie najlepszych rozegrań, nie najlepszych wyborów, bo mogła gdzieś teraz w tej ostatniej piłce Magdalena Stysiak zaatakować troszkę inaczej, czy wybrać nawet gdzieś się jakąś kiwkę, kiedy widziała, że skacze do niej potrójny blok. No ale...
2: Lavarini wziął czas, my też weźmy czas, bo tutaj producentka Ania już macha, że już koniec, już trzeba piosenki grać, za chwilę fakty.
1: Ania po prostu nie jest fanką siatkówki, wiesz, dlatego.
2: A kto wie, nie pytałem. Po prostu jest fanką dobrego radia, dobrej muzyki, więc grajmy muzykę. Wojtek Marczyk, redakcja sportowa RMF FM.
1: Dziękuję.
2: Oczywiście z Wojtkiem będziemy się jeszcze łączyć w faktach RMF FM, a teraz gramy, przypomnę, Polska-Serbia, set drugi i jest 12, niestety już do 15. Serbia prowadzi. No ale to się oczywiście jeszcze może zmienić, bo bardzo mocno, całym sercem jesteśmy za Polkami i bardzo mocno trzymamy kciuki.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: A już w tym tygodniu porozmawiamy o tym, w jaki sposób się uczymy oraz co i dlaczego nasze dzieci myślą o szkole. Moim gościem będzie pedagog profesor Ewa Domagała-Zyśk.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Dziękuję za dziś. Polecam po 18 mój podcast Wykład Otwarty. Dziś dużo o szkole, a teraz fakty. Joanna Wachowska.
1: Polki walczą z Serbkami o brąz siatkarskich Mistrzostw Europy. Mecz śledzi dziennikarz RMF FM z redakcji sportowej. Połączymy się z nim na początek. Mamy ważne informacje dla zmotoryzowanych z Podkarpacia i z Mazowsza. A na koniec poznański targ dobra.
2: Przychodzimy po pomoc i ta moc do nas też wraca.
1: To są fakty o 16. W Stambule polskie siatkarki grają z reprezentacją Serbii o brązowy medal Mistrzostw Europy. Niestety Polki przegrały dwa pierwsze sety. Mecz uważnie obserwuje Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witam tak Wojtku, witam ponownie. Jak radzą sobie nasze siatkarki?
3: No niestety mamy sporo problemów w tym spotkaniu. Te właściwie oba sety miały bardzo podobny przebieg. Mniej więcej do połowy były bardzo wyrównane. Obie reprezentacje szły punkt za punkt. Ale potem biało-czerwone traciły na chwilę dekoncentrację. To wykorzystywały reprezentantki Serbii i one były w stanie wytworzyć sobie kilkupunktową przewagę, której już nie oddawały do końca. Pierwszy set Polki przegrały do 21, drugi do 19, ale w nim grały przez większą część o wiele lepiej niż tej pierwszej partii. Jednak w tych decydujących momentach to Serbki między innymi doświadczeniem, gdzieś cwaniackim zachowaniem przy siatce, czy wygrywaniem takich bardzo długich wymian, no to one dzięki temu wygrały tego drugiego seta i prowadzą w tym meczu 2-0. Polki więc pod ścianą, no bo przypomnijmy, jeszcze jedna przegrana partia oznacza brązowy medal dla reprezentacji Serbii.
4: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Cztery samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 na Mazowszu. Kolizja miała miejsce w Zakroczymiu między węzłami Modlin i Błonie. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Problemy na trasie S19 na Podkarpaciu. W Hucie Deręgowskiej między węzłami Zdziary i Lasy Janowskie zderzyły się dwa samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Lublina jest zablokowana. Służby kierują auta na objazdy. W Polsce jest już 228 oficjalnie uznawanych przez państwo małżeństw jednopłciowych. Reporterzy RMF FM dotarli do pierwszych statystyk dotyczących transkrypcji, czyli uznania w Polsce zagranicznych aktów małżeństwa. Szczegóły zna Krzysztof Berenda. Witamy.
5: Dzień dobry.
1: Krzysztofie. Krzysztofie, jak dokładnie wyglądają te statystyki?
5: W tej chwili w Polsce oficjalnie i formalnie zarejestrowanych jest 88 małżeństw kobiet i 140 małżeństw mężczyzn. Chodzi o śluby zawarte przez Polaków za granicą. Do niedawna państwo polskie nie uznawało takich małżeństw. Stopniowo to zaczęło się zmieniać. Najbardziej zmieniło się dwa tygodnie temu, dokładnie 23 sierpnia, no bo wtedy wdrożone zostały nowe wzory aktów małżeństwa, w których małżonkami już nie muszą być kobieta i mężczyzna, tylko mogą być same dwie kobiety albo samych dwóch mężczyzn. Jak ustaliliśmy, przez pierwszy tydzień obowiązywania tych nowych przepisów w Polsce zarejestrowano niemal setkę takich pełnoprawnych małżeństw jednopłciowych, dokładnie 98, i one mają taką samą moc prawną jak inne małżeństwa.
1: Bycie wolontariuszem to fantastyczna przygoda i satysfakcja, przekonują uczestnicy poznańskiego Targu Dobra. Na Placu Wolności zebrało się ponad 100 organizacji pozarządowych, wolontariatów i grup wsparcia. Wszystko po to, by pokazać mieszkańcom, na jak różne sposoby można nieść dobro.
2: O, to jest ogromna satysfakcja i ta wzajemność jest niezwykła, że my przychodzimy po pomoc i to słowo w ogóle pomoc, nie? Pomoc. Przychodzimy po pomoc i ta moc do nas też wraca, że sami wychodzimy z tej działalności, z tej aktywności, którą wykonaliśmy, mocniejsi, silniejsi, dowartościowani i cieszymy się, że to po prostu byliśmy częścią jakiegoś dobra.
1: Podkreślała Jadzia Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. W faktach za godzinę przepis na odporność.
6: Dobrze zbilansowana dieta, sen, unikanie stresu, ruch i to ruch na świeżym powietrzu.
1: Słyszymy się o 17.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF 24.
1: Czy tęskniliście za legendarnym, jedynym, niepowtarzalnym duetem w historii polskiej piłki nożnej? To mam dla was dobre wiadomości. Ja się nazywam Grzegorz Krychowiak i zapraszam na moje dzisiejsze spotkanie z Wojtkiem Szczęsnym. To będzie prawdziwa uczta, ale żeby się przekonać, musicie zostać z RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, rozmowy w stylu Krychowiaka.
1: Mój dzisiejszy gość w Romie posadził na ławce najlepszego bramkarza na świecie. Natomiast w Juventusie najlepszego bramkarza w historii. To go czyni jedynym bramkarzem w historii, który strzelił samobójczą bramkę na Mistrzostwach Europy.
2: Jedynym w historii? Co ty mówisz? Na tamtych
1: Wojtek Szczęsny.
2: Dzień dobry. Już na tamtych mistrzostwach strzelili bramkarze z samobójem, nie wiem czy pamiętasz.
1: Kto?
2: Może jestem jedynym polskim bramkarzem, który strzelił samobójem.
1: No to w takim razie...
2: Dubrawka sobie w siatkówkę zagrał. Pamiętasz taka... W naszej grupie zresztą. Hiszpania, Słowacja. My graliśmy ostatni mecz ze Szwecją, a Słowacja grała z Hiszpanią. I był strzał, poszedł do góry i on chciał wyskoczyć i ją przebić nad puszeczkę i sobie spił piłkę do bramki.
1: No to mamy sprzeczne informacje w takim razie, bo według mnie i według tego, co przygotowałem, nikt tego nie zrobił.
2: No to ja się lepiej przygotowałem do twojego podcastu.
1: No nie, no muszę to sprawdzić w takim razie. To jest...
2: Możesz mi wierzyć na słowo, że sobie strzelił. Możesz, że byłem pierwszym.
1: Ja wyczytałem, że jedynym. Ale no to już w takim razie nie wierzę ci.
2: Ale ty mi zawsze mówisz, że mało czytasz.
1: Na temat piłki nożnej.
2: No widzisz, dlatego nie masz informacji.
1: No ale teraz przygotowałem się trochę do tej rozmowy.
2: No i źle.
1: Powiedz mi, czemu bramkarze mają taką reputację, a nie inną?
2: A jaką mają, powiedz mi?
1: Rozmawiałem z Jurkiem Dudkiem i on mi powiedział, że jesteście szaleni.
2: Nie. Jako grupa nie. Nie, ja uważam, że to jest strasznie taki stary stereotyp. Zobacz nawet na reprezentację. Łukasz Fabiański był najspokojniejszy ze wszystkich.
1: To jest właśnie ten wyjątek.
2: Nie, ja grałem teraz bramkarz, który przespawał mnie do ławki, też najspokojniejszy człowiek na świecie, Jean Garcia. Wielu spotkałem bardzo spokojnych. Wielu. Myślę, że tak 60-70% było normalnych, a 30% takich jak ja.
1: Ale w reprezentacji to wyglądało trochę inaczej.
2: Przemek Tytoń, spokojny. Miałeś tak naprawdę w reprezentacji miałeś mnie i Artura. Przez ostatnie 20 lat. I poczekaj, a wcześniej był Jurek Dudek, który też jest normalny.
1: On mi tego nie powiedział.
2: Co, Jurek ci powiedział, że jest nienormalny?
1: No on powiedział, że udaje spokojnego, ale tam wiesz.
2: Nie,
1: sytuacja wygląda zupełnie inaczej.
2: Widziałem Jurka i jako piłkarza, i już po karierze jest bardzo spokojnym, rzecznym, ułożonym człowiekiem.
1: Ty zaczynałeś jako napastnik.
2: Tak. Bardzo krótka historia. Jak to odpowiedź?
1: Spróbowałeś, nie spodobało ci
2: nie,
1: się?
2: Nie, spróbowałem i byłem słaby. Ja pamiętam do dzisiaj mecz Agricola Warszawa z Semp Ursynów. Ja grałem w pierwszym składzie w ataku, wygraliśmy 27-0 i wszyscy strzelili bramki, a ja żadnej. I wtedy chyba do mnie doszło.
1: Ale to była twoja decyzja?
2: Jechaliśmy na obóz sportowy i ja wziąłem ze sobą na wszelki wypadek, tak chciałem spróbować w bramce i spróbowałem raz. I nie, trener chyba mi powiedział, żebym zrobił trening jako bramkarz i mi fajnie poszło i się pierwszy raz w życiu tak poczułem dobry w czymś i zostałem, bo no fajnie jest być dobrym w czymś, czego może wtedy tak bardzo nie lubisz, niż czuć się beznadziejnym w czymś, co chciałbyś robić. Nagle mnie chyba bardziej polubili od razu i no i więc tak zostało.
0: Nie odchodźcie od odbiorników, trwa moja rozmowa z Wojtkiem Szczęsnym w

0: Tu w stylu Krychowiaka ze mną w studiu wciąż bramkarz takiego małego klubu na północy Hiszpanii, Barcelona. Pogadajmy chwilę o twojej przeprowadzce do Wielkiej Brytanii i początkach w Arsenalu.
1: Co tam się wydarzyło?
2: Tego, co spowodowało, że ja odszedłem?
1: Że jesteś takim wielkim fanem Arsenalu.
2: Ale ja byłem przed już. Pamiętaj, że wiesz, ja zakochałem się w Arsenalu Thierry'ego Henry i Bergkampa. I to był zawsze taki klub, któremu ja strasznie kibicowałem. Miałem też okres Liverpoolu, tylko dlatego, że grał tam Dudek i jak były finały Ligi Mistrzów, to ja tak strasznie mu dopingowałem jemu jako Polakowi. Ale nie kibicowałem Liverpoolowi per se, tylko
1: zawodnikowi.
2: Tylko zawodnikowi Liverpoolu, bo był to wtedy jedyny Polak, który grał na takim
1: poziomie. Ja miałem podobnie z Gerardem.
2: Ale co cię łączyło z Gerardem? Po prostu był twoim idolem, tak?
1: Nie, jakoś podobało mi się.
2: Okay. No to ja miałem tak samo. To Liverpool nas połączył. Ale zawsze generalnie najbardziej uwielbiałem, po prostu jak grał Arsenal mecze, to ja wiedziałem, że ja muszę włączyć, bo mi się ta piłka podobała. Ona była inna, oni grali ładniej, piękniej, szybciej. To jeszcze ta taka stara Premier League, tam wszyscy długa piłka, zbieranie drugiej. A ci kurczę, wiesz, jakoś inaczej ta piłka chodziła i ja się wtedy zakochałem. Więc potem jak już byłem zawodnikiem jeszcze i kibicem, to już, wiesz, dla mnie to był szczyt, nie? I dla mnie już pod względem takiej pasji do piłki nożnej ja nigdy nie będę na tym poziomie, co byłem wtedy. Chociaż mi to, myślę, że tak nie pomagało w tamtym okresie. Żeby to bardzo przeżywałem każdy mecz, no bo jakby przeżywałem jako piłkarz, ale też przeżywałem jako kibic, że Arsenal przegrał, kiedy przegrał, nie? I to mnie bolało i to tak, wiesz, nie pomagało mi być na takim, na tej takiej solidnej siódemce przez cały sezon, tylko tam cały czas było 10, 4, 9, 5 i tak, wiesz, taki rollercoaster, trochę emocji.
1: Kiedy tam pojechałeś i mieszkałeś u pani.
2: Tak.
1: I ona powiedziała, profesjonalista. Za każdym razem siedział w pokoju, chodził spać wcześniej i tak dalej, i tak dalej.
2: Myślę, że ona nie mówiła tego pod względem profesjonalizmu, tylko takiej samotności w tamtym okresie. Bo to nie było tak, że ja chodziłem spać i siedziałem w pokoju, bo przygotowywałem się na trening, tylko siedziałem samotny w domu i nie miałem nic do roboty. Jakby te pierwsze dwa lata w Londynie, to sam wiesz, jak wyglądają, nie? Ty miałeś jeszcze Mateusza ze sobą, Rajfura. Ja nie miałem nikogo, język znałem słabo i po prostu nie wiedziałem, co ze sobą robić, więc siedziałem w pokoju i wiesz, na Skype'ie ewentualnie z kimś rozmawiałem, nie? A tak to z nudów siedziałem i nic nie robiłem. Na pewno ona tego nie powiedziała, bo ona nawet mnie przekupywała słodyczami, żebym wyszedł, żebym pogadał, żeby z nią spędzić trochę czasu, to kupowała mi słodycze i wiesz, ja tam słyszałem na dole, jak tam, wiesz, jak słodycze wyjmujesz z siatki, nie? Ja słyszałem i tak, Bobby. I wtedy sobie tam graliśmy, zaczęliśmy grać w backgammon bardzo nałogowo.
1: My wyjechaliśmy za granicę mniej więcej w tym samym wieku, 15-16 lat.
2: W tym samym momencie, no.
1: Miałeś momenty, obawy, że chciałeś wrócić?
2: Każdego dnia przez pierwsze dwa lata. Tylko, że to, wiesz, to nie były momenty obawy takie związane z tym, że mi się nie uda i dlatego chcę wracać, tylko po prostu tak z tęsknoty i z samotności. A to, że ja wiedziałem, że jest warto i wiedziałem, że ja już czułem wtedy, mimo że absolutnie się tam nie wyróżniałem na tle rówieśników, to ja czułem, że jak ja wytrzymam, to ja zrobię wielką karierę. Ja to wiedziałem w wieku 16 lat, jak tam byłem. Ja wiedziałem, że jak przetrwam to jakby nie ma innej drogi.
0: Wracamy po krótkiej przerwie. Bądźcie blisko radia RMF24.

0: Przypominam, że jesteście świadkami historycznego spotkania Krychowiak versus Szczęsny.
1: Rozmawiałem z Andrzejem Wroną i oni wygrali Mistrzostwo Świata i opowiadał mi o tej całej presji związanej z atmosferą. I on powiedział mi, wszystko się idealnie zaczęło, bo my to udźwignęliśmy. Jak wyglądało to u was na Euro w Polsce?
2: Ja słabo pamiętam ten mecz, wiesz? Jest taki trochę blackout. Zresztą już na boisku miałem blackout. Ale pamiętam, że my ten mecz zaczęliśmy niesamowicie. Ta pierwsza połowa była, dzisiaj jednak wspominam, jedną z najlepszych, jakie zagrałem w reprezentacji. My graliśmy tym presem, już wtedy muszę przyznać trenerowi Smudzie, że wiesz, on wtedy stosował troszkę grę 1-1, która modna się zrobiła 10 lat później dopiero w piłce nożnej tak naprawdę. I my tą Grecję sobie złapaliśmy takim pressingiem na całym boisku 1-1 i wyglądaliśmy świetnie. Ja i chyba nic nie miałem do roboty w pierwszej połowie, co mi też nie pomogło, bo ja nigdy nie wszedłem w ten mecz, jakby rozumiesz. Oni pod koniec pierwszej połowy dostali czerwoną kartkę, więc my prowadziliśmy 1-0, graliśmy świetnie. Oni dostali czerwoną kartkę i ja pamiętam, że w mojej głowie to było takie siedzieliśmy sobie w szatni, wiesz, a spoko, teraz ty 3-4, nie? No i nagle, wiesz, gong, i wiesz... I się mistrzostwa do mnie skończyły. Zanim mogłem wejść w mecz, to ja już z niego wyszedłem. I ja myślę, że ja dużo im przeszkodziłem. Ja myślę, że ja im dużo przeszkodziłem w tym, żeby coś tam osiągnąć, no bo wygrywasz pierwszy mecz, grasz u siebie i wiesz, jak to jest, nie? Idziesz na fali przez najbliższe 2 tygodnie, a ja tą falę tak troszkę, że tak powiem, zepsułem. No.
3: A ta cała otoczka przed turniejem?
2: Nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Jakby to jest... Ten okres jest na tyle nieistotny dla mnie w moim życiu, w sensie takim, że ja nie czułem, żeby było inaczej wtedy niż w 2016 czy w 2020. Wydaje mi się, że tak samo.
3: Ale nawet tu, jak jesteś na miejscu, gdzie widzisz, jest ten kontakt z kibicami?
2: Wiesz, jako 20, ja miałem 22 lata wtedy, to tak naiwnie do wszystkiego podchodzisz, jakby idziesz na tym entuzjazmie, na takim podnieceniu prawie, że jakby to wszystko idzie z automatu i ty nie zdajesz sobie sprawy, co się dzieje dookoła. Potem jak jesteś już powyżej 30, to inaczej patrzysz na te rzeczy i jakby widzisz, co się dzieje dookoła zespołu, widzisz, czy tu jest za dużo, czy za mało, czy trzeba zmotywować, czy trzeba uspokoić. Na początku to w takiej bańce jesteś i dużo nie pamiętam.
3: Dostajesz tą czerwoną kartkę, wchodzisz do szatni.
2: I nie pamiętam. Cieszyłem się, pamiętam bardzo, bo Przemek tutaj nie obronił tego karnego, którego ja sprowokowałem. A nie pamiętam tego okresu. Ja z całych tych mistrzostw Europy potem pamiętam tylko, jak siedziałem na ławce, graliśmy drugi mecz z Rosją. I przed rozgrzewką ja sobie siedziałem z trenerem Smudą na ławce i trener Smuda mówił, Wojtek, ja się tak martwię o tego Tytonia. Mówi, weź, przygotuj się dobrze do tego drugiego meczu. Nie wyszło ci trudno, ale przygotuj się do ostatniego meczu, bo wiesz, będziemy pewnie grać o wszystko w tym ostatnim meczu, cokolwiek się dzisiaj nie stanie, czy przegramy, czy zremisujemy, czy... No to mamy jeden punkt, może że 4 punkty dają nam awans, więc jakby przygotuj się dobrze. Więc ja jakby w mojej głowie wiedziałem, że gram. No i cała rodzina przyjechała na ostatni mecz, nie? No ja się dowiedziałem na godzinę, półtorej godziny przed oczem, że jednak nie gram, że jednak to się już nie boi o Tytonia.
0: To jeszcze nie koniec. Za chwilę wrócimy do rozmowy w stylu Krychowiaka.

0: Fakty RMF FM o 17 w studiu Anna Wachowska.
1: Jeszcze nie wszystko stracone w meczu Polek z reprezentacją Serbii. Biało-czerwone walczą o brąz Mistrzostwa Europy. Ważą się losy wojny na Ukrainie. W Kijowie trwają rozmowy ukraińskiej delegacji z wysłannikami amerykańskiego prezydenta. Na koniec podpowiemy, jak skutecznie zadbać o odporność. Polskie siatkarki odrabiają straty w meczu o brązowy medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwone przegrywały już 0-2 z Serbkami, ale wygrały trzeciego seta. Trwa czwarta partia, którą śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Podobnie. Witaj Wojtku, Polki idą za ciosem. Jak radzą sobie w czwartym secie?
2: No niestety nie. Biało-czerwone przegrywają. 18-23 już. Teraz nietrafiony atak Lampkowskiej. No ten set nie układał się od początku dla Polek. Serbki wyszły szybko na prowadzenie. Biało-czerwone potem próbowały walczyć, ale przytrafił się znów taki przestój. Gorszy moment, kiedy Serbki kilka punktów zdobyły, no taką serią można powiedzieć. Wyszły nawet na pięciopunktowe prowadzenie 20-15. Od tego momentu Polki próbują gonić, próbują odrabiać straty, ale Serbki albo świetnie grają w ataku. Tutaj prym wiedzie Boskowicz, która skutecznie obija polski brok, albo atakuje czysto w pole. No a teraz właśnie obity blok reprezentacji Polski. Punkt dla Serbii jest już 24-18 dla reprezentacji Serbii, która ma właśnie piłkę meczową i za chwilę będzie mogła zdobyć brązowy medal. Serbki już wykonały zagrywkę. Skuteczny blok. Serbki zdobywają 25 punkt w tym secie i Polki niestety przegrywają mecz o brązowy medal Mistrzostw Europy 1-3. Serbki w kółku cieszą się z flagami, Polki zwieszone głowy, smutne po swojej stronie siatki. Trudno się dziwić, była szansa zdobyć medal po 17 latach, ale niestety się nie udało. Serbki swoim doświadczeniem dzisiaj pokonały reprezentację Polski.
1: Kierowcy, uważajcie na A2 w Wielkopolsce. Na wysokości Konina między węzłami Sługocin i Modła zderzyły się 3 samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. W Kijowie zakończyły się rozmowy między delegacją ukraińską i amerykańskimi wysłannikami Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem. Spotkali się oni, by omówić kwestie rozmów pokojowych. To była merytoryczna, ważna i zachęcająca dyskusja, stwierdził Witkoff. Teraz ma się rozpocząć rozszerzona runda rozmów z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Wczoraj wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa 3 godziny rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Początek września to najlepszy moment, by wzmocnić swoją odporność. Tak przekonują lekarze. Jaki jest wobec tego przepis na odporność?
3: Regularny sen, unikanie jakichś stresowych sytuacji. Ja wiem, jakkolwiek to brzmi, jest to trudne do realizacji. Ale
4: możemy jeszcze trochę próbować przemycić tego stylu życia wakacyjnego dla zdrowia?
3: Dokładnie tak. Takiego odpuszczania właśnie, takiej pewnej regularności, którą pewnie w czasie wakacji mamy bardziej zorganizowaną. Dobrze zbilansowana dieta, jak mówię, ten sen, unikanie stresu, ruch i to ruch na świeżym powietrzu. To wszystko sprawia, że nasz układ immunologiczny systematycznie się wzmacnia, jego praca się poprawia. No i mamy szansę na sukces.
1: Opisuje pediatra dr Ilona Małecka. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Zajrzyjcie na rmf24.pl. W zakładce Twoje zdrowie znajdziecie podpowiedzi, co zrobić, by we wrześniu zwiększyć ochronę przed infekcjami.
5: Fakty z bliska.
1: Konkurs na najbardziej zarośniętą drogę dla rowerów i chodnik ogłosili lubelscy rowerzyści skarżący się na właśnie zaniedbane alejki. Na niektórych chodnikach nie ma miejsca, żeby minęło się dwoje pieszych, mówi nam Michał Wolny z Porozumienia Rowerowego i pokazuje jedno z takich miejsc.
6: Może zmierzmy. Jak znajdziemy obrys krawężnika...
7: A to się trzeba dokopać?
6: Tak, to 1,60 m zarośnięte. Zostaje 40 cm dla pieszych.
7: Ten chodnik ma 2 metry.
6: Tak. 80% jest zarośniętego.
7: I to nie jest jedyny taki chodnik w mieście.
6: Jest mnóstwo takich miejsc.
7: I po co konkurs?
6: No, konkurs ma na celu zwrócenie uwagi służb miejskich na ten problem w sposób taki bardziej spektakularny.
1: Na chodniku przy skrzyżowaniu ulic Romantycznej z Nadbystrzycką był reporter RMF FM Dominik Smaga, a my słyszymy się w Faktach o 18.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Radio RMF 24. Radio informacyjne.
1: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do rozmowy w stylu Krychowiaka. Grzegorz Krychowiak, zapraszam.

0: stylu Krychowiaka w radiu RMF 24. Wracamy do rozmowy.
1: Czym dla ciebie był mundial w Katarze?
2: Takim oczyszczeniem dużym, no. Po pierwsze czułem się bardzo pewnie, bo to było w środku sezonu. A mi zawsze wkurzały te okresy przygotowawcze przed turniejami. I wiedziałem, że po prostu w rytmie meczowym wejdę w turniej i czułem, że zagram dobry turniej. Ale już czułem takie, okej, już dużo więcej turniejów nie zagram w życiu. Przydałoby się wreszcie pomóc zespołowi. A wiedziałem, że wszystko było pod to, jak najlepiej dla mnie przygotowane, bo ja z takimi trenerami jak Czesiu, to ja mogę grać do 45 roku życia, nie? To jest piłka, która mi odpowiada. Defensywna.
0: A, defensywna. Czułeś się w końcu doceniony przez polskich kibiców?
2: Ja się zawsze czułem doceniony. Okej, no miałem ten okres po te 2 tygodnie po turnieju pewnie w 2012 i 2 tygodnie po 2018, kiedy czułem się rzeczywiście, wiesz, okej, nie mówię znienawidzony, ale nieprzychylnie oceniany. Ale nigdy, jak sobie pomyślę o całym okresie moim w reprezentacji, to ja nigdy nie czułem się niedoceniany.
0: Chodzi mi o to, że wiesz, 2012 kartka, niepowodzenie, 16 ci nie było, później też niepowodzenie z różnego innego...
2: Jedno 300 sekund to zachowałem.
0: A tam byłeś bohaterem, byłeś pierwszoplanową postacią.
2: Było mi z tym dobrze, no, ale...
0: No co ty?
2: Nie, naprawdę dobrze mi z tym było. No przyjemnie, ale nie było mi z tym dobrze dlatego, że czułem się wcześniej niedoceniany, tak jak zapytałeś, tylko dlatego, że czułem... ulgę taką, że wreszcie pomogłem nie tylko w tych okresach pomiędzy turniejami, tylko rzeczywiście przyjechałem w świetnej formie, zagrałem na swoim poziomie i dałem zespołowi coś ekstra, no bo ja tam byłem w

0: w nieprawdopodobnym gazie. I czułem, że troszkę ze mnie zeszło takiego ciśnienia. Tym bardziej, że to, wiesz, to już był taki, to był pierwszy turniej, który mój syn już pamięta i będzie pamiętał do końca życia, bo już był na tyle świadomy, miał 4 lata i przyjechał nawet na jeden z meczów. I wiesz, czułem taką potrzebę, żeby on też zapamiętał tatę, kurczę, z jakiegoś dobrego występu na turnieju. No satysfakcja bardzo duża.
1: No czyli ta kwestia takiego docenienia, coś w tym jest.
0: Nie docenia, to nie jest kwestia docenienia, bo ja przysięgam ci, że ja się czułem doceniony zawsze. Bo ja nawet kiedy byłem krytykowany, to byłem sprawiedliwie krytykowany. Ale pamiętaj, że poza turniejami były też okresy pomiędzy turniejami, gdzie rozegrałem tych meczów trochę. I czułem się dobrym bramkarzem i uważam, że byłem wtedy bardzo dobrze oceniany i doceniany w naszym kraju.
1: Wspominasz w filmie o łzach szczęścia po jakimś meczu.
0: Po Argentynie, no.
1: Argentynie. Mhm.
0: Moja rodzina na mnie tak działa. To nie było tak, że ja wróciłem po meczu i się popłakałem, bo zrobiłem coś wyjątkowego. Ja czułem satysfakcję po meczu i wiesz, i nagle zadzwoniłem po prostu do rodziny i wiesz, i widzę całą rodzinę w tych biało-czerwonych barwach, mój syn, przyjaciele, mama, brat i wiesz, wszyscy są w takiej euforii i to były takie łzy szczęścia, że im coś dałem. Ja bym żył dalej bardzo dobrze, gdybym tego turnieju nie zagrał. Moje życie byłoby super, ale kurczę, danie im tych momentów jest czymś wyjątkowym dla mnie.
1: Ja nie ukrywam, że ja nie znałem cię z tej strony.
0: Dużą część swojej kariery spędziłem za tą maską tego, wiesz, człowieka, którego nic nie rusza. Mnie rusza bardzo, ale na ogół nie to, co dotyczy mnie. Na mnie porusza nie to, co ma wpływ na mnie, tylko jak to, co ja zrobiłem, ma wpływ na moich bliskich.
2: Trwa Stylu Krychowiaka, a moim dzisiejszym gościem jedyny, niepowtarzalny Wojciech Szczęsny.

jest tak, że wszyscy często mówimy sobie, że ten nasz Ostrów Tumski to taki mały Watykan, prawda? Że taki jak Watykan, czyli to miasto kościelne otoczone miastem Rzym, że tak samo było tutaj. I rzeczywiście tak było, proszę Państwa, to nie jest żart. Ale no właśnie, dlaczego tak się stało, że on przejął taką funkcję jakby małego państwa kościelnego? Zaczniemy może od

0: Słuchacie RMF 24. Z wami cały czas Grzegorz Krychowiak i Wojtek Szczęsny.
1: Lewy do ciebie pierwszy raz zadzwonił, jeśli chodzi o Barcelonę?
2: Tak, Lewy zadzwonił jeszcze z szatni po meczu.
1: Kiedy?
2: Zamknął tutaj, tak.
1: Od razu?
2: No bo oni już wiedzieli, że tam jest cały plan do naprawy. I wiesz, no i ale to, żebyś zrozumiał, tak, Lewy zadzwonił, tak, wiadomości już miałem 20 parę w przeciągu od końca pierwszej połowy, kiedy to się stało, do końca meczu, to już wszyscy pisali, pakuj się, koledzy, trenerzy byli.
1: Dla żartu?
2: No, z jednej strony dla żartu, ale potem jak sobie myślisz, jakie oni mają teraz opcje, to znaczy jest zamknięte okienko transferowe i możesz skorzystać tylko z zawodników, którzy nie mają klubu, bądź skończyli karierę, to opcje były takie: Wojtek Szczęsny, a potem pewnie drugą najlepszą opcją był chyba Janek Tomaszewski, więc... Więc ja wiedziałem od razu, że będzie zapytanie. To ja byłem przekonany. Tylko, że ja od razu wiedziałem, że to odrzucę. Tak serio. Jakby w momencie, kiedy nawet jak Lewy zadzwonił, ja najpierw powiedziałem: Lewy, nie chce mi się. A on mówi: no ale można porozmawiać, mogę tam... Ja mówię: no, porozmawiać wiadomo, że można, ale ja czułem w środku, że nie, że mi się nie chce. Poza tym, wiesz co, ja oglądałem ten mecz. Ja oglądałem drugą połowę tamtego spotkania. Ja widziałem, jak oni grają tą wysoką linią, nie? Ja sobie myślałem: Boże, człowieku, to nie jest dla mnie. No, a potem dobrze to zrobiłem. Jedna czerwona tylko.
1: Ciężko mi zrozumieć.
2: No ale wiesz co, musisz też zrozumieć, ty mnie nie widziałeś wtedy, wiesz? Będziesz musiał Lewego zapytać.
1: Brzusio był?
2: Nie taki brzusio, ale nam, no, już było tak z 5 kilo więcej, nie?
1: Miałeś obawy?
2: Tak. Ja nawet jak już się zgodziłem, to cały czas broniłem się przed tym, nie? I starałem się swoją żonę przekonać, żeby jednak mnie namówiła, żebym zrezygnował.
1: Chciałeś namówić swoją żonę?
2: Tak, ja cały czas ją testowałem. Mówię: Marina, nie potrzebujemy jeszcze przeprowadzkę, teraz małe dziecko. Może to nie warto. Mówi: idź. A ja mówię: ale wiesz, a tu oni grają tą wysoką linią, ja też nieprzyzwyczajony do takiej gry. Mówi: idź. Ja mówię: ale słuchaj, no, po co mi to? Po co mi ostatnie jeszcze 8 miesięcy, wiesz, przygody takie krótkie? Niepotrzebne to w ogóle. Ja nie chciałem grać w piłkę wtedy. Ale ja wiedziałem, z tyłu głowy, mimo tego, że starałem się przed tym bronić, to ja wiedziałem, że to jest... Potencjał pięknej historii jest zbyt kuszący. To jest, ja się bałem i próbowałem... Chciałem, żeby ktoś za mnie podjął tę decyzję, że nie. Rozumiesz? Jak już to się stało realne, to ja wiedziałem, że kurczę, jest tak ciężko odmówić.
1: Nikt by nie odmówił Barcelonie czy Realowi Madryt.
2: Tak, ale rzadko się zdarza, że Barcelona do ciebie dzwoni, kiedy ty jesteś na emeryturze sportowej. Jakby to nie jest normalna sytuacja. To nie jest, tego nie możesz oceniać obiektywnie z punktu widzenia zawodnika, który jest w jednym klubie i dostaje ofertę z Barcelony. Nie możesz tego tak oceniać. Ja ryzykowałem to, że jestem absolutnie spełnionym zawodnikiem, czuję wielką dumę z tego, co osiągnąłem w swojej karierze i niewykluczone, że właśnie jadę się ośmieszyć. Bo była taka szansa. Gdyby nie to, że Hansi Flick we mnie też wierzył bardzo, to mogłem w drugim meczu dostać czerwoną kartkę i już nie zagrać, nie?
0: Wracamy po krótkiej przerwie. Bądźcie blisko radia RMF 24.

0: studiu cały czas mój gość Wojtek Szczęsny.
1: To była przyjemność dzielenia szatni z tobą. Ale no, pamiętam tylko te dobre momenty. Śmiech, żarty. Pamiętasz, jak podrzucaliśmy bobki z czekoladą pod łóżka, pod łóżko.
2: To było U20.
1: U20.
2: I żeby to była czekolada.
1: To słuchaj, my spędziliśmy, znamy się dłużej niż znamy swoje żony. Robiliśmy takie głupoty, które aż nie możemy powiedzieć.
2: Nie możemy.
1: Przeżywaliśmy te trudniejsze momenty, ale jakoś my te trudniejsze momenty jakoś bardzo podchodziliśmy podobnie
2: bardzo
1: do nich. Ale tych fajnych, pozytywnych też było.
2: Działo się.
1: Ale no, i wiesz co, jestem z ciebie dumny, z tego, jaką karierę osiągnąłeś. I wiesz, czego ci życzę? Żebyś osiągnął zwycięstwa w finale Ligi Mistrzów z Barceloną, dlatego, że w końcu będziesz mógł powiedzieć, że osiągnąłeś w piłce klubowej więcej niż ja.
2: A ty wygrałeś La Ligę też, nie?
1: Dwa razy tylko.
2: La Ligę?
1: Nie.
2: A, okej. Okay.
1: Ale ja bardziej prestiżowo.
2: Łatwo jest powiedzieć, że nie wygrałem pucharu, w którym tylko ty grałeś, bo to jest dla tych, którzy się do Ligi Mistrzów nie załapali. Ale owszem, wygrałeś Ligę Europy i to mi nigdy nie było dane. Słuchaj, dziękuję ci bardzo. Bardzo mi miło, że tak mówisz. Gratuluję ci twojej nowej fuchy. Dajesz radę, tak powiem. Dajesz radę. Jestem bardzo dumny z twojej wymowy, która zawsze była gorsza od mojej, a teraz jest lepsza. Zazdroszczę. I życzę ci powodzenia na tym, w tej nowej roli. I co? Jeszcze świat nas zobaczy, nie? Razem.
1: Doceniam to, że zwróciłeś na to uwagę.
2: Wielkie wrażenie, naprawdę.
1: Mam tutaj nauczycielkę, która mi normalnie leje linijką po palcach.
2: Naprawdę, ty wiesz, że ja widziałem rzeczy, których ludzie jeszcze nie widzieli i naprawdę muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem. Wydawało mi się, że nie uda ci się takiego poziomu, bo ty już mówisz nie tylko dobrze jak na Grzegorza, którego ja znałem przez jakiś czas, który mówił, że to, że coś kosztuje pół ręki. tylko pięknie jest.
1: Dziękuję. Wiesz, moja szefowa ostatnio obejrzała filmik, jak się spotkaliśmy przed zakończeniem naszej kariery reprezentacyjnej. I skończę. I wiesz, ona teraz to obejrzała i zrobiła tak. Ty wiesz, że ty nie umiałeś mówić po polsku, że nie kończyłeś zdań? Pamiętasz na kanapie...
2: A nie wiedziałeś tego?
1: Nie.
2: Słuchaj. A ja wiedziałem. A i tak cię lubiłem.
1: Słuchaj, ja nie zdawałem sobie sprawy.
2: Nie, źle było. Był taki moment, że było bardzo źle.
1: Tak, że napisy powinny być przy stole?
2: Znaczy, nie, musisz się domyślać końcówek na ogół, no.
1: I nie mogłeś mi tego powiedzieć?
2: Ja ci mówiłem, tylko ty nie rozumiałeś. Krycha, idę dzieci usłyszeć.
1: Dobra, koniec, ostatnie, dobra. Kończymy. Wyobrażałeś sobie kiedykolwiek, że będziesz kończył reprezentacyjną karierę, gdzie będzie cię oklaskiwał Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski?
2: Nie. Ja sobie nie wyobrażałem, że zagram jeden mecz reprezentacyjny, przysięgam ci, więc nie. Ale miło. I mój syn sobie zrobił zdjęcia, bo Cristiano to jest jego idol i zrobił sobie zdjęcia po meczu z nim. Więc duża satysfakcja.
1: Ze mną też. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: To była kolejna rozmowa z cyklu W stylu Krychowiaka w radiu RMF24. Grzegorz Krychowiak, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Radio RMF24.

0: Na zegarach 18 najważniejsze fakty w RMF FM ma dla Was Anna Wachowska. Zapraszamy.
1: Policyjny pościg i groźny wypadek w Uniemyślu w Zachodniopomorskiem za kierownicą 17-latek. Seria utrudnień na drogach w Kujawsko-Pomorskim i na Lubelszczyźnie. Choć to jeden kraj związkowy, to stawka jest ogólnokrajowa. Zakończyło się głosowanie w wyborach regionalnych na wschodzie Niemiec. Jest tam wysłanniczka RMF FM, jej relacja za chwilę. Policyjny pościg zakończony zderzeniem trzech aut w Zachodniopomorskiem. Ucierpiały 4 osoby. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wyglądał ten pościg?
2: W Trzebieży kierujący Oplem nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Funkcjonariusze zatem ruszyli w pościg. Kilka kilometrów dalej w miejscowości Uniemyśl kierowca stracił panowanie nad pojazdem i czołowo zderzył się z nadjeżdżającym samochodem. Następnie zahaczył o kolejne auto. 17-letni kierowca śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala.
3: Trzech innych nastolatków podróżujących w jednym pojeździe z 17-latkiem oraz pasażerka z drugiego pojazdu również zostali przetransportowani do szpitala.
2: Mówi sierżant Kornelia Staniszewska z Komendy Powiatowej Policji w Policach. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. W miejscu wypadku cały czas pracują policjanci.
1: Zdjęcia z miejsca wypadku do zobaczenia na rmf24.pl. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Wrocki na odcinku Toruń-Brodnica samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką. Droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. Trzy samochody osobowe zderzyły się na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. Do wypadku, w którym ucierpiała jedna osoba, doszło w miejscowości Izbica. To jest odcinek Zamość-Krasnystaw. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Krasnego Stawu. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 20.
4: Wybory w faktach RMF FM.
1: Zakończyło się głosowanie w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalcie. Przyglądają im się całe Niemcy, bo po raz pierwszy skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec ma szansę na przejęcie władzy w tym kraju związkowym. W Magdeburgu jest wysłanniczka RMF FM Anna Pałamar. Witaj Aniu. Co się teraz
5: dzieje
1: w centrum miasta?
5: Jestem teraz na Placu Katedralnym w centrum Magdeburga. Ze mną setki osób, które czekają na wyniki. Plac z każdej strony otoczony jest radiowozami. Służby bezpieczeństwa postawiono na nogi. Na środku ułożono duży napis Wir bleiben bunt, czyli pozostaniemy kolorowi. Po południu ulicami Magdeburga przeszło kilka manifestacji protestujących przeciwko AfD. Warto wspomnieć o frekwencji. Już teraz wiadomo, że ta frekwencja będzie bardzo wysoka. Do godziny 16 głos oddało ponad 65% osób uprawnionych do głosowania. W wyborach 5 lat temu do godziny 16 zagłosowało 41%, a w sumie 60%. Wiadomo, że ten wynik będzie wyższy. Za chwilę poznamy pierwsze cząstkowe wyniki. Są już też pierwsze wyniki sondażowe Exit Poll. Zgodnie z nimi AfD ma 44,5% głosów, CDU 18,5%, Die Linke Lewica 9,5%, SPD 8%, FDP jest poniżej progu wyborczego, Zieloni 9%. Takie są te wstępne wyniki Exit Poll na tę chwilę. Te oficjalne poznamy później. Z Magdeburga Anna Pałamar.
1: Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk nie obronią tytułu rajdowych mistrzów Europy. W przedostatniej odsłonie tegorocznej rywalizacji rajdzie Walii polska załoga zajęła trzecie miejsce, wygrywając jeden odcinek specjalny.
6: Po raz drugi z rzędu zajmujemy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. To był wymagający weekend, który rozpoczął się w piątek od nocnych odcinków specjalnych. Sobota była momentami dobra, natomiast na dwóch odcinkach specjalnych straciliśmy zdecydowanie za dużo, żeby walczyć tutaj o pierwsze i drugie miejsce. Dzisiaj bardziej kontrolowaliśmy rywalizację i dojechaliśmy na podium. Przed nami rajd Portugalii, czyli ostatnia runda Mistrzostw Europy, gdzie będziemy walczyć o wicemistrzostwo Europy do samego końca.
1: Tytuł Mistrza Europy zapewnił sobie już dziś Finn Teemu Suninen, który w rajdzie Walii był drugi. Polecamy wieczorne fakty sportowe w RMF FM. Na ich pierwsze wydanie zapraszamy o 19:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF 24 i niedzielne popołudnie. Jak to na początku września wspólnie wracamy do nauki. To jest pierwszy po wakacyjnej przerwie wykład otwarty, czyli program, w którym odpowiadamy na nurtujące pytania, korzystając z wiedzy ekspertów ze świata nauki. Dlaczego większość z nas lubi wiedzieć jak najwięcej, lubi czuć, że wie naprawdę dużo, ale to nie zawsze łączy się z chęcią do nauki w szkole. Jak nauczyć się jak najwięcej, jak najszybciej, wykorzystując to, jak działa nasz mózg i co w naszym kraju powinno się zmienić, żeby dzieci naprawdę polubiły chodzenie do szkoły. O tym wszystkim u nas dzisiaj. A razem z nami jest pani profesor Ewa Domagała-Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Pedagogiki Specjalnej. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry.
0: Pani profesor, to jak i dlaczego się uczymy? Dlaczego lubimy wiedzieć? Z czego to wynika, że wiele osób ma w sobie taką potrzebę zdobywania wiedzy? Niektórzy robią to nawet w wolnym czasie. Tak jak my na przykład w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24.
1: I to w dodatku w niedzielę.
0: Tak.
1: Myślę, że tutaj tak przewrotnie trochę zmieniłabym pytanie, które usłyszałam, bo chyba nie do końca chodzi o to, że my lubimy wiedzieć. Jest coś więcej, my lubimy się uczyć. A to jest dosyć duża różnica, wiedzieć, a uczyć się. Bo uczyć się to być w procesie i to jest taka cecha, która jest bardzo charakterystyczna, myślę, że dla każdego człowieka. To zresztą nam podpowiada psychologia, ale i taka codzienna obserwacja. Jeśli Państwo przyglądacie się czasem temu, jak spędzają czas małe dzieci, nawet takie 2-3-letnie, ale i 5-6-letnie, one bardzo często są zaangażowane w poznawanie czegoś nowego, w robienie czegoś nowego. W takie niedzielne popołudnie my dorośli najchętniej pewnie usiedlibyśmy sobie tak zupełnie spokojnie, natomiast taki trulatek będzie jeździł na swoim rowerku tu i ówdzie, będzie budował coś z klocków, będzie przyglądał się jakiemuś robaczkowi, który nagle gdzieś pojawi się w zasięgu jego wzroku, będzie poznawał, będzie się uczył.
0: Będzie zadawał pytania.
1: Będzie zadawał pytania, dokładnie tak. To jest taka bardzo, bardzo ludzka cecha. My lubimy się uczyć, lubimy być w tym procesie poznawania czegoś nowego. Psychologia mówi dodatkowo, nazywając to taką potrzebą poczucia kompetencji. I ta kompetencja oczywiście ma inny wymiar wtedy, kiedy mówimy o kilkulatku. On chce być kompetentny, bo chce wejść po schodach, mimo że my jeszcze trochę mu zabraniamy. No a inaczej u osób dorosłych, ale potrzeba jest ciągle ta sama. Potrzeba bycia kompetentnym. Umiem, wiem, potrafię, mogę.
0: A pani profesor, czy wiemy, jak ten proces nauki przebiega od strony działania naszego mózgu? Jak to się dzieje, że czytamy o czymś, powtarzamy sobie w głowie słowa albo słuchamy na przykład podcastu na dany temat i ta nasza wiedza rośnie?
1: Te prawidła są takie dosyć bardzo podstawowe i uczenie się niezmiennie od wielu lat, to wiemy, zaczyna się od motywacji, czyli od takiego jakiegoś, takiej potrzeby, że ja chcę się tego nauczyć, tak? Ta motywacja, mówimy, że może być wewnętrzna, może być zewnętrzna, czyli ona może pochodzić z takiego mojego przekonania, że chcę nauczyć się języka obcego, tak? Mam taki pomysł, chcę to zrobić. Bądź też zewnętrzna, czyli taka, gdzie zazwyczaj osoby dorosłe, osoby, pod których opieką jesteśmy, w jakiś sposób narzucają nam, tak? Że w tym roku będziemy uczyć się jakiegoś języka obcego. Czyli to zaczyna się od motywacji, zaczyna się od tego, że pojawia się jakaś okazja, jakaś sytuacja, w której mogę coś zrobić. Tutaj myślę, że z jednej

0: jest to taki pierwszy warunek sukcesu w uczeniu się, no, a z drugiej strony mamy najwięcej w jakimś sensie problemów, ponieważ właśnie czasem ten proces uczenia się toczy się, a motywacji nie ma i to nie wiąże się z sukcesem nigdy. Także wiemy o tym, że żeby się czegoś nauczyć, potrzebna nam jest motywacja, potrzebne nam jest takie pragnienie nauczenia się czegoś. Natomiast na poziomie takim mózgowym ten proces bardzo znowu moglibyśmy powiedzieć w taki prosty sposób przypomina takie działanie, w którym czasem pojawia się jakaś nagroda i ta nagroda nas motywuje. Ta nagroda może nazywać się na przykład tak jak jeden z neuroprzekaźników, który w synapsach występuje, czyli dopamina. Dużo teraz w takiej przestrzeni też medialnej mówi się o dopaminie. Jest to substancja chemiczna, która wydzielana jest na przykład w czasie snu, na przykład w czasie aktywności fizycznej, ale też wtedy, kiedy uda nam się wykonać jakieś zadanie, kiedy uda nam się coś zrobić takiego, co daje nam takie poczucie sukcesu, właśnie to poczucie wiem, umiem, potrafię, mogę. I to na poziomie takim biochemicznym jest już dla nas nagrodą, tak? Czyli my wykonujemy jakąś czynność i potem jest takie wow, udało się, zrobiłem to.
1: Złote rady od pani profesor Ewy Domagały-Zyśk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.
4: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
5: Mi się exposé pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
6: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
7: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
2: Polska polityka w radiu RMF 24.
4: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już we wtorek po 16 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, jeszcze więcej informacji, tym razem informacji o tym, w jaki sposób się uczymy oraz co i dlaczego nasze dzieci myślą o szkole. W wykładzie otwartym z nami cały czas na łączach pani profesor Ewa Domagała-Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Pedagogiki Specjalnej. Pani profesor, przyjęła się taka opinia, że większość dzieci nie przepada za chodzeniem do szkoły. Sprawdziany czy jakieś egzaminy śnią się przecież po latach, nawet niektórym dorosłym. No mnie się na przykład śni egzamin z chemii z liceum, pamiętam. Jak to aktualnie wygląda w rzeczywistości? Ta niechęć dzieciaków do szkoły to jest prawda, czy taki stereotyp, który został nam z przeszłości, i dlaczego właściwie tak jest?
1: Myślę, że jak zwykle prawda gdzieś leży po środku. Gdybyśmy słuchali tylko i wyłącznie tego, co dorośli mówią o szkole, to byśmy pewnie nabrali takiego przekonania, że dzieci nie lubią szkoły, ale kiedy pytamy dzieci o to, czy lubią swoją szkołę, to bardzo często uzyskujemy taką informację, że one szkołę lubią. Może niekoniecznie lubią te elementy szkoły, o których my dorośli myślimy wtedy, kiedy pytamy o szkołę. Natomiast kiedy prowadziliśmy badania nad dobrostanem uczniów w takiej dużej, kilkutysięcznej grupie polskich uczniów w szkole podstawowej, to spora grupa tych uczniów mówiła o tym, że oni szkołę lubią. Że szkoła to jest takie miejsce, gdzie lubią się spotykać z innymi, lubią momenty, kiedy coś się dzieje, tak? Czyli są jakieś takie sytuacje, w których współpracują z rówieśnikami. Mówią też często o tym, że lubią swoją panią, zwłaszcza te młodsze dzieci, lubią nauczycieli. Dziewczynki częściej mówią o tym, że lubią szkołę, że szkoła jest fajna. Chłopcy trochę mają ten wskaźnik niższy i być może dlatego, tutaj pan pytał, dlaczego tak jest, być może dlatego, że szkoła jest tak jakby skrojona na miarę takiego przeciętnego ucznia, który podobno nie istnieje, tak też się o tym mówi, czyli szkoła oczekuje, że dzieci, które pojawią się w jej progach, będą spełniały te oczekiwania, które gdzieś tam pojawiają się, czy w podstawie programowej, czy w regulaminach szkoły i tak dalej, a dzieci są przeróżne. Czasem bardziej aktywne, dzieci są czasem ciekawe, ale czegoś innego niż to, co jest akurat proponowane na lekcji. Dzieci chciałyby uczyć się w inny sposób niż proponuje to nauczyciel i to chyba jest taka oś napięcia między właśnie oczekiwaniami, a tym, co w szkole się dzieje. Także daleka byłabym od takiego stwierdzenia, że dzieci nie lubią szkoły, że szkoła jest jakimś takim miejscem, które z takich szczęśliwych dzieci czyni dzieci nieszczęśliwe. Ja już kiedyś o tym mówiłam, że szkoła nie jest takim wyizolowanym miejscem, że mamy jakiś taki świat wokół, którego w ogóle nie musimy brać pod uwagę i potem jest ta szkoła i w tej szkole dzieje się dużo takich sytuacji, które dzieci jakoś unieszczęśliwiają. Trzeba postawić sobie pytanie i to pytanie jest, myślę, dla państwa dorosłych, którzy słuchacie tego wykładu, jak my opowiadamy o szkole poza szkołą i jakie dzieci przychodzą do szkoły, czy one rzeczywiście są takie szczęśliwe, zaopiekowane poza szkołą i tylko wtedy, kiedy wchodzą do szkoły, to stają się nieszczęśliwe. Dzieci przychodzą do szkoły z całym bagażem tego, co dzieje się poza szkołą, więc i z tymi wszystkimi napięciami i rodzinnymi, i społecznymi, których jesteśmy świadkami, i z takim poczuciem czasem właśnie braku czegoś, z takim poczuciem, że chciałyby, żeby było inaczej. No i z tym przychodzą do szkoły. To jest tak, że przychodzą do nas bardzo różne dzieci, a poprzez ten proces bycia w szkole uzyskują bardzo dużo, uzyskują i nową wiedzę, i nowe kompetencje, nowe umiejętności społeczne, które przecież potem przez całe życie im się przydają.
0: I na pewno to, co dziecko myśli o szkole, czy ją lubi, decyduje o tym, ile faktycznie tam się nauczy.
1: Tak, natomiast też nie sprowadzałabym tego do samego takiego faktu lubię, nie lubię, tak? W takich badaniach pedagogicznych w poprzednich dekadach bardzo dużo uwagi przywiązywaliśmy do lęku szkolnego. Mówiliśmy o tym, że jeżeli ktoś boi się, no to wtedy się nie uczy. Dzisiaj mamy takie trochę przesunięcie w drugą stronę i mówimy o tym, że żeby uczyć się, żeby lubić szkołę, trzeba tutaj takiej właśnie radości uczenia się, prawda? Czyli uczymy się wtedy skutecznie, kiedy jest w nas taka radość uczenia się, poczucie, że dobrze nam jest uczyć się. Natomiast jak to zwykle bywa, ekstrema nie są dobre, czyli to nie jest tak, że szkoła ma być tylko taka właśnie pluszowa, taka nijaka, taka że wszystkim jest miło, łatwo i przyjemnie. W szkole muszą być wyzwania, w szkole powinny pojawić się wymagania i ta radość uczenia się, która się pojawia w którymś momencie, nie jest tylko radością taką, która płynie z poczucia jest fajnie, jest miło, nikt niczego ode mnie nie chce i dlatego jest dobrze. No wcale nie. Dobrze jest wtedy, kiedy pojawiają się określone wyzwania i potem pojawia się to poczucie sukcesu, poczucie udało się to zrobić.
0: Pani profesor Ewa Domagała-Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, z nami na łączach w wykładzie otwartym w Radiu RMF24. Już za chwilę wracamy.

0: Słuchacie wykładu otwartego w Radiu RMF24. Teraz naszym gościem pani profesor Ewa Domagała-Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Porozmawiamy o tym, jak polska szkoła znajduje się w nowoczesnym świecie. No właśnie, pani profesor, 45-minutowe lekcje, siedzenie w ławkach, uczenie się co godzinę czegoś zupełnie innego albo co dwie godziny. Tak ciągle działają nasze szkoły. Na ile ten system przystaje do współczesności, do tego jak działają mózgi, które często już od bardzo wczesnych lat mają kontakt z ekranami, z mediami społecznościowymi?
1: Mamy nadzieję, że tego kontaktu będzie trochę mniej w najbliższych miesiącach, tak. bo pojawiają się takie ustalenia, które właśnie ograniczają ten czas ekranowy. Mhm. To jest bardzo, bardzo ważne. Ja oczywiście, jak Państwo się domyślają, śledzę edukację już od paru ładnych lat i pamiętam ten taki zachwyt, który pojawił się gdzieś tam około roku 2010-2012, kiedy zaczęliśmy w szkole promować to używanie tabletów, różnego rodzaju innych sprzętów. Pamiętam taki projekt, w którym mówiliśmy o tym, że to już nie będzie książek papierowych, tylko i wyłącznie będą urządzenia elektroniczne. Pamiętam to, co wydarzyło się w Finlandii, gdzie w pewnym momencie rzeczywiście zrezygnowano z papierowych książek na rzecz ekranów. I te zeszłoroczne doniesienia również, myślę, że Państwu są znane, gdzie w Finlandii zmieniono ten system nauczania, czyli właśnie wrócono do takich zajęć, gdzie ekranów nie ma, czyli to się nie sprawdziło i myślę, że też byłabym daleka od takiego narzekania na polską szkołę, to jest dobra szkoła. Myślę, że mamy bardzo wiele w polskiej szkole takich elementów dydaktycznych, metodycznych, to jest dobra metodyka. To są dobre doświadczenia dydaktyczne, które sprawiają, że uczymy dzieci właśnie tego, co będzie im potrzebne. Tutaj w kontekście sztucznej inteligencji też, którą musimy włączyć do szkół, musimy włączyć na uniwersytety. Okazuje się, że jest wiele takich umiejętności, które mogą za nas wykonać urządzenia. Natomiast to, czego jeszcze nie umieją i pewnie przez długi czas nie będą umieć, to są na przykład różnego rodzaju umiejętności społeczne, umiejętności współpracy, umiejętności negocjowania z innymi osobami celów, czy to właśnie dla całej grupy, czy celów własnych. I tutaj to, że my mamy w naszych szkołach właśnie lekcje, które mają określoną strukturę, w czasie tych minut, tego czasu wykonuje się jakieś prace w jakiejś grupie razem. W tej grupie są dzieci bardziej zdolne, dzieci mniej zdolne, dzieci, które są bardziej zainteresowane określonym tematem i te dzieci, które mają trudności w realizacji materiału. To daje olbrzymi taki potencjał właśnie takiego uczenia się społecznego, bo jeszcze tutaj powiedzieliśmy o tym poczuciu kompetencji, ale takim ważnym elementem też tego, dlaczego my chcemy się uczyć, dlaczego dobrze nam to wychodzi, to jest to, że dobrze jest, kiedy my uczymy się w środowisku, do którego czujemy taką przynależność, tak? Czyli uczymy się w miejscu, które uznajemy, że to jest moje miejsce.
0: Pani profesor, wrócę jeszcze do tego, o czym pani mówiła, Finlandia. Skąd ta decyzja odejścia od komputerów i wrócenia do papieru? Te komputery jednak nie pomagają w nauce, a może pomagają, ale tylko w jakichś konkretnych przypadkach?
1: Tutaj też trzeba zachować taką, gdzieś to ten środek złoty jest zawsze najlepszym rozwiązaniem. Nie chodzi o to, żeby zupełnie zrezygnować z technologii, bo to jest zupełnie nieracjonalne, przecież potem właśnie i w pracy zawodowej, i w codziennym życiu my musimy korzystać z technologii. Natomiast zwłaszcza w tych pierwszych latach, kiedy dziecko się uczy, czyli w okresie przedszkolnym, w okresie pierwszych klas szkoły podstawowej, bardzo duże znaczenie ma takie uczenie się, w którym my mówimy, że są to takie procesy psychomotoryczne, tak? Czyli gdzie zaangażowany jest percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, ale też motoryka, czyli wykonywanie różnych czynności, poprzez które się uczymy. Na przykład zupełnie czymś innym jest klikanie w litery na klawiaturze, żeby zapisać jakieś słowo. Zupełnie czymś innym jest zapisywanie tego słowa długo opisem na papierze.
0: Tak.
1: To ma swoje uzasadnienie biologiczne, czyli jakby inne ośrodki mózgowe są zaangażowane w proces, w czasie którego wykorzystujemy naszą dłoń, zupełnie inne wtedy, kiedy po prostu klikamy. I to wynika z obserwacji, to wynika z badań takich psychologicznych, które potwierdziły, trzeba wrócić do manualności. Mamy taką starą zasadę, przez ręce do mózgu. Nasz mózg uczy się wtedy, kiedy my dotykamy, wyobrażamy sobie, lepimy. Być może pan redaktor ma też takie wspomnienia, jak trudno było nam zbudować bryłę, prawda? Gdzieś tam było to wymagane na matematyce. Natomiast okazuje się, że ten trud jest absolutnie potrzebny i błogosławiony, bo dzięki temu wykształciły się nasze kompetencje takie geometryczne, matematyczne, które nie wykształcą się, jeśli będziemy obserwować to na tablecie.
0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Z nami zostaje na łączach pani profesor Ewa Domagała-Zyśk.

0: Tu Radio RMF24 i wykład otwarty. Wspólnie z panią profesor Ewą Domagałą-Zyśk rozmawiamy dzisiaj o nauce i o szkole, o procesie uczenia się. Wrócę jeszcze do tego, jak wygląda idealna szkoła. Pójdźmy trochę w wodze fantazji, pani profesor. Jak wyglądałaby taka szkoła idealna?
1: Myślę sobie, że to byłaby taka szkoła, która by odpowiadała właśnie na te trzy takie najważniejsze potrzeby człowieka. Powiedzieliśmy tutaj dzisiaj w tym programie o potrzebie kompetencji, czyli taka szkoła, w której każde dziecko, niezależnie od tego, z czym przychodzi, tak? Niezależnie od tego, jakie jest wtedy, kiedy trafia do szkoły, do danej klasy, ma stworzone takie możliwości, żeby poczuć właśnie tą sytuację, że ja umiem, potrafię, mogę. Te wymagania, które są mi stawiane, są na moją miarę. Druga potrzeba, o której też wspomniałam dzisiaj, to jest ta potrzeba przynależności, czyli żeby szkoła była takim miejscem, które ja jako uczeń uznaję, to jest moje miejsce, tak? To jest moja klasa, moja szkoła. I to nie znaczy również, że tam zawsze jest miło, bo przecież między dziećmi są konflikty między dziećmi i nauczycielami. To jest zupełnie naturalne, że te nasze cele czasem się rozmijają i pojawia się jakaś trudna sytuacja. Natomiast ważne jest to, żeby pokonywać te trudności. To jest niezwykle ważna umiejętność właśnie radzenia sobie też w takich relacjach społecznych z trudnościami. To przekłada się bardzo, bardzo bezpośrednio na życie to pozaszkolne. Trzecia potrzeba, o której nie wspomnieliśmy dzisiaj, chociaż ona się tak przejawia przez cały ten program, to jest potrzeba autonomii. Czyli każde dziecko, każdy człowiek na każdym etapie swojego uczenia się potrzebuje też takiej przestrzeni, gdzie rzeczywiście mogę robić to, co jest dla mnie ważne. I tutaj chyba mamy najwięcej do zrobienia, ponieważ te nasze lekcje są takie bardzo, bardzo wspólne, każdy to samo. A trzeba, żeby ten poziom autonomii był nieco większy, tak? Czyli żebyśmy mogli zaoferować dzieciom i młodzieży taki sposób uczenia się, w którym oni rzeczywiście będą mogli realizować tą swoją potrzebę autonomii. Mogę nauczyć się tabliczki mnożenia, ale można to zrobić w różny sposób. W pedagogice mówimy, że jest to takie projektowanie uniwersalne, które daje taką możliwość wykorzystania różnych też tutaj ścieżek sensorycznych, prawda? Właśnie to, że niektórzy uczą się lepiej patrząc, inni lepiej działając, jeszcze inni lepiej słuchając.
0: Na zakończenie, pani profesor, w Polsce też poza głównym systemem mamy te alternatywne sposoby nauczania, choćby szkoły demokratyczne albo Montessori. Czy one się różnią od tradycyjnych szkół i czy bywają równie, a może nawet bardziej skuteczne?
1: Mamy przeróżne systemy, jest ich znacznie więcej niż te, które pan redaktor wymienił. Tam właśnie najczęściej to, co dzieje się w szkole, jest znacznie bardziej dopasowane do potrzeb ucznia, czyli stwarza się taką większą przestrzeń tej autonomii ucznia. To nie jest tak, że koniecznie, jeżeli ktoś ma 7 lat, to musi wejść w taki tryb właśnie, w którym razem z 30 innych dzieci realizuje określone treści. Może coś zrobić trochę później, może coś zrobić trochę wcześniej, więc szkoły, które są poza głównym nurtem, dają rzeczywiście dzieciom dużo większą autonomię, co jest potrzebne i wskazane, ale też trzeba być dosyć ostrożnym, żeby ta potrzeba autonomii nie stała się nadrzędną potrzebą, tak? Bo jeżeli dajemy małemu dziecku taką bardzo dużą możliwość wyboru, że może robić albo to, albo coś innego, albo jeszcze coś innego, no to ono raczej nie sięgnie po te treści, albo rzadziej sięgnie po te treści, które uznajemy, że były byłyby dla niego wskazane, w związku z czym potrzebne jest dzieciom też takie prowadzenie, które czasem jest takim troszkę nakłonieniem, trochę takim nieco bardziej intensywnym zaproponowaniem pewnych treści i tak dalej. Zawsze to, co jest dla mnie takim miernikiem, bo tutaj to pytanie, czy one są lepsze, czy nie, to nie da się odpowiedzieć na to pytanie, bo to zawsze jest konkretna szkoła w konkretnym miejscu, gdzie są konkretni nauczyciele i gdzie trafiają określone dzieci, więc to przede wszystkim chodzi tutaj o taką indywidualną odpowiedź. Natomiast to, co jest ważne dla mnie, kiedy myślę sobie, żeby mogłabym jakoś ocenić jakąś szkołę, jakąś placówkę, jakiegoś nauczyciela, to czy ta szkoła, czy ta placówka zapewnia dzieciom taki rozwój, który moglibyśmy nazwać integralnym, tak? Tak. Rozwój integralny, czyli taki, gdzie zapewniona jest możliwość rozwoju zarówno tej warstwy poznawczej, ale też właśnie różnych kompetencji społecznych, ale też kompetencji kulturowych, tak? Takiego wprowadzania w kulturę, w szersze życie społeczne, kompetencji właśnie związanych z życiem społecznym, takim pozarodzinnym. Tutaj często tam pojawia się taki wątek wolontariatu, czy takich działań społecznych na rzecz zarówno tych lokalnych grup, ale też właśnie krajowych, międzynarodowych.
0: Bardzo pani dziękuję. To był wykład otwarty w Radiu RMF 24, a razem z nami była pani profesor Ewa Domagała-Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pani profesor, jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, dobrej niedzieli.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Złośliwi nazywają ją ludzką drukarką. Kim naprawdę jest najbardziej oddana współpracowniczka prezydenta USA? W radiu RMF24 o Natalie Harp. Andrzej Kochut, zapraszam na wszystkich ludzi Trumpa.
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 19 na zegarach, a to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Z nami ponownie Anna Bachowska.
1: Rozmowy w Kijowie z amerykańską delegacją zakończone. Skrajna prawica wygrywa wybory lokalne na wschodzie Niemiec. To wyniki exit poll. Co to oznacza? Zapytamy wysłanniczkę RMF FM. Polskie siatkarki bez medalu wracają z Mistrzostw Europy. I o tym w faktach sportowych. Zakończyły się rozmowy pokojowe w Kijowie z udziałem wysłanników prezydenta Stanów Zjednoczonych Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Jak przekazał po spotkaniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, jednym z tematów, które zostały poruszone, była kwestia terytoriów. Nie oznacza to, że rozmawialiśmy o niej bardzo długo, ale mieliśmy możliwość jej omówienia. I myślę, że w każdym przypadku tak trudne kwestie można rozwiązać. Chcę pozostać przy swoim zdaniu, że tak skomplikowane kwestie mogą zostać rozwiązane tylko na poziomie przywódców. Wczoraj wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa byli w Moskwie, gdzie przez 3 godziny rozmawiali z Władimirem Putinem. Dziś zapewnili Wołodymyra Zełenskiego, że jeśli ponownie udadzą się do Moskwy, przyjadą także do Kijowa.
2: Taki jest świat. Takie są fakty.
1: Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie. Tak wynika z pierwszych powyborczych sondaży Exit Poll. W Magdeburgu jest wysłanniczka RMF FM Anna Pałamar. Witaj Aniu ponownie. Jak rozkładają się głosy i co to może oznaczać?
3: Pierwsze sondaże mówią o zdecydowanej przewadze AfD. Prognozy wskazują 44,5% poparcia. Znaczny spadek zaliczyła CDU, która rządzi w tym regionie od 2002 roku. Partia zdobyła 18,5% głosów. Na około 9% głosów może liczyć Lewica, tak samo SPD. W okolicach progu wyborczego jest jeszcze lewicowa partia BSW. Jeżeli te wyniki się sprawdzą, to AfD uzyska wyższy rezultat niż w ostatnich sondażach. Czy wystarczy to, aby samodzielnie utworzyć rząd, musimy poczekać na oficjalne wyniki. Te cząstkowe poznamy jeszcze dziś wieczorem, ostateczne jutro rano. Z Magdeburga Anna Pałamar.
1: Uwaga kierowcy, motocyklista wpadł w poślizg na drodze krajowej numer 77 na Podkarpaciu. Do kolizji doszło w Stalowej Woli. Chodzi o trasę Sandomierz-Nisko. Jezdnia w kierunku Niska jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez Agatówkę Rozwadów. Zamiast 7 kilometrów pokonują zaledwie 3. Na drodze do Morskiego Oka w ramach pilotażu od początku września konie wożą turystów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Jak mówi fiakier Andrzej Mąka, tylko w pierwszym dniu pilotażu byli chętni do jazdy. Z dywozami.
4: Bo jeszcze wszyscy nie wiedzieli, no to trochę tych gości było, byli zdezorientowani. Wycieczki się wracają z wodogrzmotów, po prostu, bo za daleko. Teraz widzimy tak, że ten turysta, który jeździł wozami, to on w ogóle nie przyjeżdża tu.
5: No tak, dla zdrowych ludzi to może nie jest kłopot, ale liczmy się z tym, że są starsi lub niepełnosprawni. Także uważam, że jednak ta trasa powinna być wydłużona, a nie skrócona do minimum.
6: Nie, myślę, że skrócona, bo szkoda koni pod górę.
7: A może konie przynajmniej zadowolone?
4: Zdecydowanie za mało ruchu. Mało. On dopiero wychodzi na wodogrzmoty, on jest rozgrzany, a one dopiero chcą iść, a tu stop. Stukają, grzebią, wygrzebują dziury, szukają po prostu sobie zajęcia.
1: Usłyszał reporter RMF FM Maciej Połachicki. Okazuje się, że biura podróży tych turystów, którzy chcieli zobaczyć Morskie Oko, wożą teraz nad słowackie Szczyrbskie Jezioro, gdzie można dojechać samochodem.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Brąz Mistrzostw Europy. Nie dla Polek. Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy tuż za podium. Polki mecz o brąz przegrały z reprezentantkami Serbii 1-3. Nasze siatkarki do końca starały się walczyć o krążek. Po 2 przegranych setach w trzecim zagrały bardzo dobrze, wygrywając tę partię do 15. Jednak w ostatnim secie siłę pokazały Serbki, które między innymi dzięki dokładnym atakom Boskowic wygrały seta i zgarnęły brązowe medale.
9: Chciałyśmy bardzo ten medal zdobyć. No jestem bardzo smutna, że nam się to nie udało. Myślę, że ten trzeci set pokazał, że gdzieś tam znalazłyśmy receptę na tą grę.
8: Mówiła libero naszej kadry Justyna Łysiak, a w Stambule trwa finałowe spotkanie Mistrzostw Europy. Gospodynie Turczynki grają z Włoszkami. Po 2 setach jest remis 1-1. W trzeciej partii także remisowo, jak na razie 2-2. Siatkarski parkiet zamieniamy na piłkarską murawę. W Poznaniu trwa ekstraklasowe starcie Lecha z Rakowem Częstochowa. Tutaj 75. minuta spotkania. Ile Czech, który nie rozgrywa najlepszego spotkania, prowadzi jednak 1-0. Fatalną serię bez zwycięstwa na stadionie przy ulicy Kałuży w Krakowie przełamał dziś Górnik Zabrze, który po golu z rzutu karnego Urbańskiego pokonał 1-0 Krakowie.
10: W końcu doczekaliśmy się, że nie straciliśmy bramkę, czyste konto. Po 11 latach, 10 miesięcy wygraliśmy tutaj. No, było to takie główne, takie to motto przed tym meczem, że idziemy złamać tą serię dzisiaj.
8: Mówił trener Górnika Michał Gaszparik, a dziś jeszcze mecz Jagiellonii ze Śląskiem Wrocław. W Premier League trwają derby Londynu, Arsenal gra z Chelsea. To też pojedynek hiszpańskich szkoleniowców Mikaela Artety i Xabiego Alonso. Jak na razie lepiej radzi sobie ten pierwszy, dlatego że Arsenal w 73 minucie gry prowadzi 2-1 z Chelsea.
11: Radio RMF 24. Radio informacyjne.
12: W 24 w niedzielne popołudnie. Czas na program Czarne Skrzynki. To audycja, w której przypominamy o wypadkach i katastrofach, które zapisały się w historii. A dziś u nas opis dramatycznych wydarzeń sprzed 25 lat. 4 porwane samoloty, 19 gotowych na śmierć terrorystów, 2 zrównane z ziemią wieżowce World Trade Center, symbole Nowego Jorku i potęgi gospodarczej USA. Tyle było trzeba, aby 11 września 2001 roku pogrążyć Amerykę w chaosie. I właśnie o tym dzisiaj w programie Czarne Skrzynki. Kuba Śliwiński.

Niedzielne popołudnie w radiu RMF24 i program Czarne Skrzynki. Przypominamy w nim o wydarzeniach, które zmieniły życie wielu osób. A dziś opowieść o tragedii z września 2001 roku. Porywacze przejęli kontrolę nad 4 samolotami pasażerskimi w Stanach Zjednoczonych. 2 z nich uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku. 3 samolot uderzył w Pentagon w Arlington w Virginii, niedaleko Waszyngtonu. 4 rozbił się na terenie Pensylwanii. W zamachach zginęło niemal 3000 osób. Za organizację ataków odpowiadała Al-Kaida, kierowana wówczas przez Osama Bin Ladena. Dziś w radiu RMF24 pierwsza część tych dramatycznych wydarzeń. W 1624 roku rdzenni mieszkańcy Ameryki sprzedają holenderskim osadnikom wyspę Manhattan. Przybysze z Europy zakładają na niej miasto Nowy Amsterdam. Później osada zostaje przejęta przez Anglików i zostaje przemianowana na Nowy Jork. Po zakończeniu amerykańskiej wojny o niepodległość miasto wchodzi w skład Stanów Zjednoczonych. Na początku XX wieku Nowy Jork jest jednym z najważniejszych amerykańskich miast, a w dzielnicy Manhattan zaczynają pojawiać się wieżowce. W 1909 roku powstaje tam pierwszy budynek mierzący ponad 200 metrów, a w 1931 roku zostaje wzniesiony słynny Empire State Building, który przez 40 lat będzie najwyższym budynkiem świata.

110 piętrach mieszczą się biura wielu firm, a w każdym z budynków pracuje 25 tysięcy ludzi. Dwie dekady po otwarciu kompleksu, 26 lutego 1993 roku, World Trade Center pada ofiarą pierwszego ataku terrorystycznego. Zamachowiec prowadzący ciężarówkę wypełnioną materiałami wybuchowymi wjeżdża na parking podziemny pod północną wieżą i detonuje ładunek. Ma nadzieję, że doprowadzi do zawalenia się budynku, który przechylając się zniszczy także drugą wieżę. W zamachu ginie 6 osób, a tysiące odnoszą rany. Konstrukcja okazuje się jednak wystarczająco wytrzymała i nie dochodzi do zawalenia się żadnej z wież. W 4 niższych kondygnacjach pojawia się za to wyrwa o średnicy 30 metrów. Śledztwo wykazuje, że za zamachem stoi Al-Kaida. Organizacja terrorystyczna powstała 5 lat wcześniej, a jej założycielami są bojownicy, którzy walczyli w partyzantce w czasie inwazji Związku Radzieckiego na Afganistan. Po rozpadzie ZSRR przywódca Al-Kaidy Osama Bin Laden postanawia wypowiedzieć wojnę całemu światu zachodniemu, a Stany Zjednoczone stają się jego głównym wrogiem. W 1998 roku Al-Kaida przeprowadza zamachy na ambasady USA w Kenii i Tanzanii, a wkrótce potem rozpoczyna przygotowania do ataku na znacznie większą skalę. Na przełomie XX i XXI wieku kilku bojowników wytypowanych przez Al-Kaidę udaje się do Stanów Zjednoczonych, gdzie wstępują do szkoły lotniczej. Żaden z instruktorów nie przypuszcza, że mężczyźni chcą wykorzystać zdobyte umiejętności w celu przeprowadzenia zamachu, który już wkrótce wstrząśnie całym światem. W 2001 roku planowanie dobiega końca, a terroryści są gotowi do działania. Jest wtorek, 11 września 2001 roku. Tego dnia pogoda nad wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych jest bardzo dobra. Świeci słońce, a na niebie nie ma prawie żadnej chmury. To dobra wiadomość dla osób lecących tego dnia samolotem, ponieważ ich loty raczej nie powinny być opóźnione. Jednak dla 8 pilotów, 25 członków załóg i 213 pasażerów ten piękny poranek już wkrótce zamieni się w prawdziwy koszmar. Jest 7:45. Na płycie lotniska w Bostonie stoi samolot linii American Airlines. Lot nosi numer 11 i jego celem jest Los Angeles. Odlot jest nieco opóźniony, ale piloci kończą właśnie ostatnie przygotowania przed startem, a personel pokładowy zaznajamia 81 pasażerów z procedurami bezpieczeństwa. Przed wejściem na pokład wszyscy podróżni przeszli kontrolę bezpieczeństwa, ale na początku XXI wieku nie były one tak rygorystyczne jak dzisiaj. Dlatego 33-letni Mohamed Atta, pochodzący z Egiptu, oraz jego 4 towarzysze bez przeszkód wnieśli do samolotu noże schowane w ubraniach. O godzinie 7:59 lot 11 otrzymuje zgodę na start i kilkanaście sekund później maszyna wzbija się w powietrze. Początkowo wszystko przebiega bez przeszkód, a komunikacja między pilotami a wieżą kontroli lotów jest rutynowa. Jednak około 15 minut po starcie załoga niespodziewanie przestaje odpowiadać na wezwania. Kontroler próbuje nawiązać kontakt z samolotem i z każdą upływającą minutą zaczyna się coraz bardziej niepokoić. 5 minut po zerwaniu łączności w biurze American Airlines w Karolinie Północnej rozlega się dzwonek telefonu. Pracownik linii lotniczych podnosi słuchawkę. Okazuje się, że rozmawia z 45-letnią Betty Ong, która jest jedną ze stewardess na pokładzie lotu 11. Jej głos jest opanowany, ale kobieta przekazuje niezwykle niepokojące informacje. Twierdzi, że w pierwszej klasie dwie stewardesy zostały pchnięte nożem oraz że pomimo kilku podjętych prób nie jest w stanie skontaktować się z pilotami. Betty zaczyna mieć też trudności z oddychaniem i podejrzewa, że ktoś rozpylił w kabinie gaz pieprzowy lub łzawiący. Jej zdaniem samolot najprawdopodobniej został porwany. Kilka minut później, po długiej ciszy, kontrolerzy niespodziewanie otrzymują komunikat nadawany z kokpitu lotu American Airlines.

0: S-11. Jednak nie jest to żaden z pilotów. Zamiast nich słyszą nieznanego mężczyznę, który dobrze mówi po angielsku, choć ze słyszalnym arabskim akcentem. Wiadomość brzmi: po prostu milczcie, a wszystko będzie dobrze. Wracamy na lotnisko. Niech nikt się nie rusza. Wszystko będzie dobrze. Jeśli spróbujecie się w jakikolwiek sposób poruszyć, narazicie siebie i samolot na niebezpieczeństwo. Później okaże się, że tym człowiekiem był jeden z porywaczy. Mohamed Atta. Najprawdopodobniej jego wiadomość miała być skierowana do pasażerów, ale w wyniku pomyłki nacisnął zły przycisk i przekazał tę wiadomość wieży kontroli lotów. Jednak samolot wcale nie kieruje się na bostońskie lotnisko. Zamiast tego leci na południe, w stronę Nowego Jorku.
1: Słuchacie radia RMF24 i programu Czarne Skrzynki. Już za chwilę wrócimy do dramatycznych wydarzeń z września 2001 roku. Zostańcie z nami.

Radio RMF 24 i program Czarne Skrzynki poświęcony największym katastrofom w ostatnich latach. Dziś wracamy do dramatycznych wydarzeń z 11 września 2001 roku i zamachu na World Trade Center. O godzinie 8:38 zostaje podniesiony alarm, a o zajściu zostaje powiadomione wojsko. 7 minut później z bazy lotniczej startują dwa myśliwce, które mają za zadanie przechwycić porwany samolot. Tymczasem stewardesa Betty Ong i jej 35-letnia koleżanka Amy Sweeney na zmianę rozmawiają z biurem linii lotniczych i na bieżąco informują o tym, co dzieje się na pokładzie. Starają się zachować spokój, mimo że przekazują kolejne przerażające wieści. Zgłaszają, że terroryści poderżnęli gardło jednemu z pasażerów. Mówią też, na których miejscach siedzieli porywacze. Zbliża się godzina 8:46. Amy Sweeney przekazuje kolejne dramatyczne informacje. Patrząc przez okno mówi: coś jest bardzo, bardzo nie tak. Widzę wodę, widzę budynki. Lecimy nisko, naprawdę nisko. Dobry Boże, lecimy zdecydowanie za nisko. Są to jej ostatnie słowa. Kilka sekund później lot American Airlines 11 rozbija się o północną wieżę World Trade Center. Samolot uderza w wieżowiec między 93 a 99 piętrem. Giną wszystkie osoby na pokładzie oraz 500 osób przebywających w budynku. Potężny pożar wywołany zderzeniem odcina drogę ucieczki ludziom znajdującym się na 11 najwyższych piętrach. Bardzo niewielu z nich przeżyje najbliższe 2 godziny. Nikt jednak nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, że jest to dopiero pierwszy akt tragedii. Kontrolerzy orientują się, że utracili kontakt z kolejnym samolotem. Tym razem należącym do United Airlines. Lot United Airlines 175 także wystartował tego dnia z Bostonu. Jego celem miało być Los Angeles. Samolot wzbił się w powietrze zaledwie 15 minut po starcie lotu American Airlines 11. Za sterami Boeinga siedzi były pilot wojskowy, 51-letni Victor Saracini. W sumie na pokładzie znajduje się 65 osób. Kapitan w pewnym momencie słyszy komunikat nadany przez Mohameda Atte z pokładu lotu 11. Saracini jest zaniepokojony i kontaktuje się z wieżą kontroli lotów, mówiąc: usłyszeliśmy jakieś dziwne wezwanie, gdy opuszczaliśmy Boston. Ktoś powiedział coś o tym, że wszyscy mają pozostać na swoich miejscach. Kontroler obiecuje, że zaraz to wyjaśni. Niestety, załoga już tego nie doczeka. Zaledwie kilkanaście sekund później do kokpitu wkraczają dwaj mężczyźni, którzy podcinają gardła obu pilotom. Następnie jeden z porywaczy siada za sterami. Niemal w tej samej chwili, gdy lot 11 uderza w północną wieżę, lot 175 zmienia kurs na Nowy Jork. Tymczasem tłumy nowojorczyków z przerażeniem obserwują płomienie trawiące górną część jednego z wieżowców. Jednak wiele z osób pracujących w południowej wieży lub na niższych piętrach północnej początkowo zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, co się stało. Większość słyszało jedynie huk i odczuło wibracje. Pracownicy, którzy byli świadkami zamachu w 1993 roku, są przekonani, że tym razem wydarzyło się coś podobnego. W biurach firmy IQ Finances, położonych na 83 piętrze południowej wieży, grupa pracowników postanawia się ewakuować. Wśród nich jest 32-letnia specjalistka do spraw rozwoju biznesu Melissa Doy. Zjeżdżają windą na 44 piętro, ale gdy mają przesiąść się do kolejnej, słyszą komunikat nadawany przez głośniki. Zostają poinformowani, że południowy wieżowiec jest bezpieczny i że wszyscy mają pozostać w swoich biurach. Rzeczywiście, istnieje ryzyko, że z północnej wieży mogą spadać odłamki, które stanowiłyby ogromne niebezpieczeństwo dla osób przebywających na zewnątrz. Dlatego w tym momencie wydaje się, że lepiej będzie, jeżeli tysiące pracowników pozostaną wewnątrz nienaruszonego wieżowca.
Niestety, będzie to miało wkrótce tragiczne konsekwencje, a wielu z pracowników nigdy nie wybaczy ludziom, którzy kazali im wtedy wrócić do swoich biur. Melissa i jej koledzy chcą ponownie wjechać na górę, ale w windzie jest miejsce tylko dla jednej osoby. Kobieta wchodzi do środka, a pozostali mają poczekać na kolejną. Widzą się wtedy po raz ostatni. Również pracownicy Fuji Banku, którego biuro znajduje się na 81. piętrze, próbują wyjść na zewnątrz. Wśród nich jest 44-letni Stanley Pramnath, jeden z wicedyrektorów firmy. Ale gdy na 73. piętrze wychodzą z windy, zostają zatrzymani przez ochroniarza, który pyta, gdzie idą. Stanley odpowiada, że wraca do domu. Ochroniarz jednak tłumaczy, że w tym momencie opuszczenie budynku wiąże się z dużym ryzykiem i bezpieczniej pozostać wewnątrz. Dodaje też, że południowej wieży nic nie zagraża. Stanley, który nie ma świadomości, że w północny wieżowiec uderzył samolot, słucha polecenia i wraca do swojego biura. Gdy siada ponownie przy swoim biurku, rozlega się dzwonek telefonu. Stanley słyszy w słuchawce głos koleżanki pracującej w oddziale Fuji Banku w Chicago. Mówi mu, żeby natychmiast opuścił World Trade Center. Mężczyzna nie wie, co robić, jest zdezorientowany, ale nie zdąży się już ewakuować. Gdy spogląda przez okno, przeżywa szok. Widzi, jak w jego kierunku zmierza samolot pasażerski. Mężczyzna natychmiast chowa się pod biurkiem. Nie ma czasu szukać lepszego schronienia. Zaczyna się modlić i czekać na to, co się wydarzy. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Ciąg dalszy za kilka chwil.

Radio RMF 24 i program Czarne Skrzynki. Opowiadamy w nim o najważniejszych wydarzeniach, które miały wpływ na historię. Dzisiaj dramat sprzed 25 lat. 11 września 2001 roku, po ataku na wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, świat wstrzymał oddech. O godzinie 9.03 lot United Airlines 175 uderza w południową wieżę World Trade Center. W telewizji CNN już od ponad 13 minut trwa transmisja na żywo. Wszyscy są w szoku i nikt nie wie dokładnie, co się wydarzyło. Moment, w którym drugi z samolotów wlatuje w wieżowiec, zostaje uchwycony przez kamery. Wkrótce to nagranie będzie pokazywane we wszystkich telewizjach na całym świecie. Widać na nim, jak odrzutowiec pasażerski przechyla się na bok, by zniszczyć jak najwięcej pięter naraz. Nawet jeżeli do tego momentu ktoś sądził, że pierwsze zderzenie było jedynie tragicznym wypadkiem, to teraz nikt nie może mieć już wątpliwości. Stany Zjednoczone padły ofiarą skoordynowanego ataku terrorystycznego na niespotykaną wcześniej skalę. W czasie, gdy w Nowym Jorku rozgrywa się tragedia, George W. Bush odwiedza szkołę podstawową imienia Emmy Baker w mieście Sarasota na Florydzie. Prezydent ma właśnie wejść do klasy, gdy otrzymuje pierwsze doniesienia z Nowego Jorku. Jednak w tym momencie wiadomo było tylko tyle, że samolot rozbił się o jedną z wież World Trade Center. Bush jest przekonany, że doszło do wypadku, ale każe informować go na bieżąco. Potem zgodnie z planem wchodzi do klasy. Po wysłuchaniu uczniów czytających na głos, prezydent sam ma przeczytać fragment książki. Jest w bardzo dobrym nastroju, ale wtedy podchodzi do niego jeden z pracowników i mówi mu coś szeptem na ucho. Wyraz twarzy Busha natychmiast się zmienia. Dowiedział się właśnie, że kolejny samolot uderzył w drugą wieżę. Prezydent pozostaje z dziećmi jeszcze przez nieco ponad 5 minut, po czym opuszcza klasę. Po otrzymaniu dokładniejszych informacji o przebiegu wydarzeń i rozmowie z wiceprezydentem, Bush wygłasza krótkie oświadczenie. To trudna chwila dla Ameryki. Niestety, muszę przerwać tę wizytę. Dzisiaj dotknęła nas narodowa tragedia. To, co się wydarzyło, jest ewidentnym atakiem terrorystycznym na nasz kraj. Gdy Stanley Praimnath wygląda spod biurka, widzi, że w budynku panuje całkowity chaos. Pomarańczowa chmura, którą widział zaraz po uderzeniu samolotu, ustąpiła miejsca gęstemu dymowi, który zaczyna wypełniać pomieszczenie. Jego biurko jest w zasadzie jedyną rzeczą, która nie uległa całkowitemu zniszczeniu. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że skrzydło samolotu przecięło pokój zaledwie kilka metrów od niego. Stanley wie, że choć przetrwał uderzenie samolotu w wieżowiec, jego los będzie zależał od tego, czy uda mu się wydostać z budynku. To jednak nie będzie łatwe. Spadające odłamki zablokowały drzwi, a mężczyzna widzi wokół siebie zwisające kable elektryczne, z których strzelają iskry. Uruchamia się też system przeciwpożarowy. Stanley ma w głowie same czarne scenariusze, w których albo ginie w pożarze, albo od porażenia prądem. Próbuje się modlić oraz wołać o pomoc. Wkrótce słyszy, jak po drugiej stronie ktoś krzyczy: "Uderzaj w ścianę, żebym usłyszał, gdzie jesteś!" Stanley wykonuje polecenie i wkrótce przez szczeliny dostrzega sylwetkę mężczyzny, który znajduje się na klatce schodowej. Każe Stanleyowi spróbować wdrapać się na górę gruzów i obiecuje, że pomoże mu na nią wejść. Po kilku próbach w końcu się to udaje. Mężczyzna chwyta Stanleya, przeciąga go na drugą stronę i po chwili obaj znajdują się już na klatce schodowej. Wybawcą Stanleya jest Brian Clark, który pracował w firmie maklerskiej znajdującej się na 84. piętrze. Próbował opuścić budynek, ale gdy usłyszał głos Stanleya, zatrzymał się i postanowił mu pomóc. Teraz
Teraz obaj, trzymając się za ręce, próbują zejść na dół. Wokół panuje ciemność, ale na szczęście dla nich Brian ma ze sobą latarkę. Na innej kratce schodowej, mniej więcej na tej samej wysokości, znajduje się Melissa Doi. Właśnie wysiadła na 78. piętrze, gdy samolot uderzył w budynek. Kobieta jest w ogromnym szoku i zupełnie nie wie, co robić. Wspina się po schodach i dociera do swojego biura znajdującego się 5 pięter wyżej. Tam spotyka kilku innych współpracowników. Jednak gdy temperatura i dym stają się nie do zniesienia, wszyscy zaczynają rozumieć, że są uwięzieni. O godzinie 9:19 Melissa dzwoni pod numer alarmowy i mówi: jestem na 83. piętrze. Czy uda się wam kogoś tu sprowadzić? Operator obiecuje, że pomoc jest już w drodze, ale Melissa nadal jest niespokojna. Podłoga prawie się zawaliła, a ona i pozostałe 4 osoby, które przebywają w pomieszczeniu, mają trudności z oddychaniem. Kobieta jeszcze raz mówi o swoim dramatycznym położeniu. Operator stara się ją podnieść na duchu i tłumaczy, że wszystkie służby w Nowym Jorku już wiedzą o tragedii i pomoc jest w drodze. Do Melissy powoli dociera przerażająca świadomość, że żadna pomoc nigdy nie nadejdzie. Umrę, powtarza kilkukrotnie. Operator próbuje ją uspokoić, ale niestety Melissa ma rację. Skala tragedii jest ogromna i żaden ze strażaków, którzy prowadzą akcję ratunkową w dwóch wieżach, nie zdoła dotrzeć aż na 83. piętro. Podobne tragedie rozgrywają się w obu wieżowcach. Ludzie, którzy utknęli powyżej pięter, w które uderzyły samoloty, zdają sobie sprawę, że są uwięzieni. Niektórzy wpadają w panikę i w akcie desperacji wyskakują przez rozbite szyby. Fotografowie prasowi i inni świadkowie z przerażeniem obserwują, jak spadają oni z wysokości kilkuset metrów wprost w objęcia śmierci. Jest godzina 9:30. Nad Manhattanem unosi się dym. Podczas gdy ocalali, jak Stanley Praimnath i Brian Clark, próbują wydostać się na zewnątrz, kontrolerzy ruchu lotniczego z Waszyngtonu i Ohio zdają sobie sprawę, że to jeszcze nie koniec ataków. Porwane zostały kolejne 2 samoloty i obie maszyny kierują się teraz prosto w kierunku stolicy, Waszyngtonu, miasta, gdzie znajdują się najważniejsze budynki państwowe. Czy terroryści zamierzają teraz uderzyć w Biały Dom? To był program Czarne Skrzynki. Cały podcast znajdziecie na platformie RMF On. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i do usłyszenia.

0: Jest to 20, to są fakty RMF FM. Anna Pachowska.
1: Stłuczka trzech samochodów osobowych na Krajowej 11 w Wielkopolsce. Droga jest zablokowana. Jeśli jesteście w trasie, uważajcie. Potem pod lupą faktów ceny ubezpieczeń OC samochodów. Będą też fakty sportowe, w nich seria zwycięstw Lecha Poznań w piłkarskiej ekstraklasie. Zablokowana jest droga krajowa nr 11 w Wielkopolsce. Trzy samochody osobowe zderzyły się w Środzie Wielkopolskiej. Chodzi o trasę Środa-Kurnik. Z utrudnieniami musicie się liczyć jeszcze przez godzinę. 624 zł. Tyle obecnie przeciętny polski kierowca musi zapłacić za ubezpieczenie OC. To mniej niż w ubiegłym roku. Takie są wyliczenia portalu rankomat.pl. Liderem zestawienia marek najdroższych do ubezpieczenia pozostaje niemieckie BMW. Ale podium uzupełnia do niedawna egzotyka, czyli marki chińskie.
2: Z jednej strony mamy chińskie marki w czołówce, jeżeli chodzi o najdroższe oferty, ale z drugiej strony wśród tych 20 marek, które badaliśmy, 7 najtańszych to są właśnie marki chińskie.
1: Ekspert portalu rankomat.pl Jarosław Sadowski przypomina, że kluczowe dla ostatecznej ceny OC są inne kryteria.
2: Profil kierowcy, jego historia ubezpieczenia, czy były jakieś szkody, czy też nie. Oczywiście też parametry samochodu, nie tylko marka, ale także inne elementy. Na przykład wiek kierowcy ma ogromne znaczenie i on bardzo może zmienić właśnie wysokość OC. Szczególnie w przypadku młodych kierowców właśnie ten koszt ubezpieczenia jest zdecydowanie wyższy.
1: Istotne jest też miasto. Statystycznie najdroższy jest Wrocław, a najtańsze Opole. Różnica wynosi ponad 200 zł.
3: O co biega? Słuchaj faktów RMF FM.
1: Kilka tysięcy osób rywalizowało dziś na trasie Poland Business Run. Pięcioosobowe sztafety reprezentujące firmy i instytucje pokonywały trasy wokół krakowskich błoni. To połączenie sportu, aktywności fizycznej i najważniejszego aspektu – pomocy dla osób z niepełnosprawnościami po utracie kończyn.
4: Udało się, tak, jestem z siebie dumna i mega emocje. W ogóle pierwszy raz biegnę, ale super, super, naprawdę. Pogoda idealna, więc ekstra.
5: Dlaczego warto?
4: Właśnie dla tych emocji chyba, czuć taką euforię, nawet jak się nie ma siły, to ci wszyscy ludzie po prostu doładowują na trasie i jest super, polecam.
5: I przy okazji aspekt pomagania.
4: Tak, dokładnie, to jest najważniejsze w tym wszystkim, że można coś fajnego zrobić dla innych.
6: Ogólnie u mnie to jest dosyć ciekawa historia, ponieważ firma, w której poprzednio pracowałem, gdzieś zanim ruszyły zapisy, zorganizowała takie spotkanie dla całej firmy i zaprosili Natalię Partykę. Opowiedziała trochę o tym, jak fundacja tam mi pomagała i tak dalej. I jakby to tak poskładałem, stwierdziłem, dobra, bardzo fajna inicjatywa. Odpuszczę moje kochane Tatry dzisiaj i pobiegnę, nie?
1: Usłyszał od uczestników reporter RMF FM Paweł Konieczny. Właśnie teraz w wielu polskich miejscowościach trwają dożynki. Bohaterkami tym imprez są panie z kół gospodyń wiejskich. To one dbają o to, żeby na stołach pojawiły się lokalne przysmaki i to one wiedzą, jaki to ogrom przygotowań.
7: Zazwyczaj zaczynamy to środy, czwartku.
8: Staramy się, żeby to rzeczywiście było przygotowane na czas i bardzo świeże.
7: Fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie, pierogi z kaszą gryczaną, placki ziemniaczane.
8: 14 rodzajów ciasta.
9: Chciało wam się tyle piec?
8: Każda z pań piecze inne ciasta.
10: Zaczęłyśmy tak naprawdę od czwartku.
9: Od czwartku przy garach?
10: Tak.
9: Były zarwane nocki?
7: Ostatnie trzy, tak, zdecydowanie. 3-4 dni mamy takie pracowite garnkowe.
8: Garnki, garnki, jeszcze raz garnki.
1: Przyznają panie z kół gospodyń wiejskich działających w podlubelskiej gminie Głusk. Rozmawiał z nimi nasz reporter Dominik Smaga.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na początek faktów sportowych, tym razem piłka nożna, a zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Piąta z rzędu ligowa wygrana Lecha Poznań. Mistrz Polski pokonał 1-0 Raków. Drużyna z Częstochowy po 6 rozegranych meczach ekstraklasy ma na koncie 0 punktów. Wiele wskazuje na to, że już w przyszłym tygodniu dojdzie tam do kolejnej zmiany trenera. A za niespełna kwadrans początek meczu w Białymstoku Jagiellonia podejmie Śląsk. W trochę lepszych nastrojach do meczu podejdzie zespół z Wrocławia, który w czwartek awansował do kolejnej rundy Pucharu Polski, a Jaga przegrała ligowe starcie z Lechem.
12: Fizycznie
11: będzie będziemy na tym samym poziomie. Oni oczywiście grają u siebie. Wiemy, z kim gramy i gdzie. Wiemy, że są jedną z drużyn, która chce wygrać Ekstraklasę.
12: One of the team who want to win Ekstraklasę.
11: Mówił o Jagiellonii trener Śląska Ante Simundza. Piłkarskie derby Londynu dla Arsenalu. Zespół Mikaela Artety pokonał 2-1 Chelsea, a reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej kończy Mistrzostwa Świata w niemieckim Essen z brązowymi medalami. Biało-czerwoni w meczu o trzecie miejsce turnieju pokonali dziś 6-0 reprezentację Chorwacji.
13: Celowaliśmy w złoty medal, bo w obronę tytułu. Niestety to się nie udało, ale walczymy do końca. Tak? Gramy ostatni mecz nasz w turnieju, wygrany i to bardzo, bardzo pewnie. Mecz pod kontrolą. Mamy brązowe medale, jesteśmy szczęśliwi.
11: Mówił kapitan naszej reprezentacji Wsoka Bartłomiej Dębicki. To już 5. medal tej kadry na Mistrzostwach Świata. Na koniec jeszcze kolarstwo. Wout van Aert wygrał w Kordobie 15. etap wyścigu Vuelta a Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas.
14: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 21, zbliża się pora faktów,
1: na które zaprasza Anna Wachowska.
2: Zakończenie wojny na Ukrainie jeszcze przed zimą, pracują nad tym Stany Zjednoczone. To zapewnienie wysłanników amerykańskiego prezydenta do Moskwy i Kijowa. Paraliż ruchu lotniczego w Indonezji, powodem erupcja wulkanu. Siatkarki z Turcji, mistrzyniami Europy. O tym w faktach sportowych w RMF FM. Stany Zjednoczone pracują nad tym, by wojna skończyła się przed zimą, ale nie ma na to gwarancji. Takie są wnioski po dzisiejszych rozmowach pokojowych w Kijowie z udziałem wysłanników amerykańskiego prezydenta Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Jest to problem, którego rozwiązanie jest niezwykle ważne i warte podjęcia wysiłku. Nie chodzi tylko o to, żeby ustalić, jak zakończyć obecną wojnę, ale także o to, jak stworzyć odpowiednie warunki i rozwiązania dla długoterminowego, trwałego pokoju, mówił Kushner. Amerykańscy negocjatorzy przybyli do Kijowa po jednodniowej wizycie w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem.
3: Świat nie ma wolnego. Słuchacie faktów RMF FM.
2: Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie na wschodzie kraju. Łączymy się z wysłanniczką RMF FM Anną Pałamar, która jest w Magdeburgu. Witaj Aniu. Co mówili ci mieszkańcy po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników?
4: Zwolennicy AfD są z tego wyniku bardzo zadowoleni. To dla nich historyczne zwycięstwo. W tym momencie istnieje po prostu jedyna alternatywa, aby zmienić obecną politykę AfD. Dzisiejszy dzień to dla mnie zwycięstwo. Przeciwnicy AfD, z którymi rozmawiałam w Magdeburgu, mówili mi, że ten wynik mocno rozczarowuje, ale nie zamierzają się poddać. Będziemy po prostu walczyć dalej, nie poddamy się, nadal będziemy głośnym głosem sprzeciwu, silnym centrum politycznym, silną lewicą. Będziemy się temu sprzeciwiać zawsze, gdy będzie to możliwe i konieczne. Przypomnę, prognozy wskazują, że AfD uzyska około 44% głosów. Oficjalne wyniki poznamy jutro rano. Z Magdeburga Anna Pałamar.
2: 5 lotnisk w Indonezji, w tym główny port w Dżakarcie, zawiesiło działalność z powodu chmury pyłu po erupcji wulkanu Anak Krakatau. Odwołano ponad 200 rejsów, w tym kilkadziesiąt międzynarodowych. Turyści są zdezorientowani. Spróbuję z kimś porozmawiać, może dowiedzieć się czegoś nowego. Jeśli powiedzą, że lot został odwołany, myślę, że spróbuję znaleźć hotel w Dżakarcie i przyjechać tu jutro. Sam nie wiem. Do erupcji doszło przedwczoraj. Słup pyłu osiągnął wysokość do 6 km po stronie wyspy Jawa oraz do 15 km po stronie Sumatry. Coraz więcej podróżujemy nie tylko latem, ale też jesienią. Dlatego warto wcześniej przygotować się do podróży. Lekarze przypominają, aby przed wycieczką w egzotyczne kraje nie odkładać odpowiednich szczepień na ostatnią chwilę.
5: I rzeczywiście pacjenci pytają, dopytują, przygotowują się. No zawsze oczywiście znajdą się tacy, którzy idą na żywioł i myślą, że jakoś to będzie. Większość widzę podchodzi do tego starannie, nie tylko o spakowaniu najpotrzebniejszych rzeczy, ale o odpowiednim przygotowaniu się, czy o szczepieniu myśli. Przede wszystkim szczepimy się przeciwko WZWA, czasami przeciwko polio, wściekliznie, przeciwko tężcowi, durowi brzusznemu, czyli tymi chorobami, które przenoszone są, tak jak mówiliśmy, drogą pokarmową, ale też i powiedzmy przez zwierzęta. No tak jak mówię, pewnie żółta febra, to są rejony już szczególnie wyróżnione, które musimy, czasami pacjenci pytają też o profilaktykę przeciwmalaryczną.
2: Mówi lekarz Eryk Matuszkiewicz ze szpitala w Poznaniu. Jaki jest najzabawniejszy żart świata? Odpowiedzi na to pytanie szukał brytyjski psycholog. Richard Wiseman przeprowadził jeden z największych eksperymentów dotyczących poczucia humoru. Internauci przesłali mu ponad 40 tysięcy dowcipów i wystawili im niemal 2 miliony ocen. Zwyciężył krótki żart. Jaki? Sprawdźcie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Siatkarki Turcji obroniły tytuł mistrzyń Europy, a w RMF FM pora na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
6: Turczynki pokonały w finale Mistrzostw Europy przed własną publicznością w Stambule. 3-2. Włoski mecz był bardzo zacięty i efektowny, no ale Turczynki okazały się w tiebreaku lepsze od reprezentacji Włoch. Polki niestety po 7 latach znów kończą Mistrzostwa Europy tuż za podium. Biało-czerwone w meczu o brąz były w stanie reprezentacji Serbii urwać jedynie seta i ostatecznie przegrały 1-3. Polki na turnieju w Stambule przegrały jedynie 2 spotkania, półfinałowe i te o brąz.
7: Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, do tych najważniejszych meczów, nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać naprawdę te potęgi.
6: Mówiła Magdalena Jurczyk-Środkowa. Naszej kadry zaglądamy teraz na korty w Nowym Jorku. Do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open awansowała Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu pokonała 6-4, 6-3 Amerykankę Taylor Townsend. O awans do ćwierćfinału gra Carlos Alcaraz. Hiszpan prowadzi 1-0 w setach z Tomim Paulem ze Stanów Zjednoczonych. Alcaraz pierwszego seta wygrał 6-4. Trwa druga partia, w której Alcaraz prowadzi 1-0. Na koniec jeszcze motorsport. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk po rajdzie Walii stracili szansę na obronę tytułu mistrzów Europy. Tytuł mistrza starego kontynentu zapewnił sobie drugi w tym rajdzie Finn Temu Suninen. Polska załoga zakończyła rywalizację na trzeciej pozycji.
8: Dzisiaj od rana były takie wariacje pogodowe. Standardowo najechaliśmy na wypadek, musieliśmy wzywać karetkę do Kuby. Na szczęście wszystko było ok, więc tak to tylko była taka proforma. No cieszę się, że teraz też na Power Stage'u powalczyliśmy, zdobyliśmy cenne punkty.
6: Mówił Szymon Gospodarczyk, a inna polska załoga, o której mówił pilot Miko Marczyka, czyli Jakub Matulka i Damian Syty, na 13. OS-ie rajdu wypadła z trasy, już szkodziła samochód. Na szczęście załodze nic się nie stało.
9: Tu sceny zbrodni.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już we wtorek po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Wybiła już 22, więc czas na fakty w RMF FM.
1: A przy mikrofonie Anna Pachowska.
2: Dwudniowe rozmowy w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie bez przełomu. Wysłannicy amerykańskiego prezydenta wczoraj byli w Moskwie, a dziś w Kijowie. Kolejny zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto dziś został doprowadzony do prokuratury. W faktach sportowych w RMF FM piłkarska ekstraklasa. Bez przełomowych deklaracji zakończyły się rozmowy w Kijowie i Moskwie. Byli tam przedstawiciele amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Dziś rozmawiali z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim. Wczoraj spotkali się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Szukamy dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu, a nie militarnego. I właśnie tego zawsze szuka prezydent Trump. I dlatego Jared i ja tu jesteśmy. Podkreślił Witkoff, to była pierwsza wizyta w Kijowie amerykańskich negocjatorów, którzy od zeszłego roku są zaangażowani w rozmowy o pokoju między Rosją a Ukrainą. Zatrzymany wczoraj w sprawie afery Zonda Krypto Roman Rzet został dziś doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach i odpowiadał na pytania śledczych. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info, przesłuchanie zapewne będzie kontynuowane jutro. Odpowiedzialnością za aferę przerzucają się politycy partii rządzącej i opozycji.
3: Jeśli tak dalej pójdzie, to Jarosław Kaczyński będzie miał problem z ułożeniem list do przyszłego parlamentu, bo coraz bardziej dotyczy to czołowych działaczy i czołowych polityków PiS-u.
2: Komentuje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Opozycja przypomina z kolei o swoich pomysłach na wyjaśnienie tej afery.
4: Zaproponowaliśmy przede wszystkim komisję śledczą i to jest sposób na to, żeby tę sprawę wyjaśnić od A do Z, żeby po kolei pokazać, jakie były losy tych spraw w prokuraturze, dlaczego one były umarzane.
2: Tłumaczył Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Polityka wróci o poranku tuż po siódmej. Na pytania Piotra Salaka w Faktach i w Radiu RMF 24 odpowie Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych. A dwie minuty po ósmej gościem porannej rozmowy będzie minister energii Miłosz Motyka. Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego. Czekamy też na Wasze pytania na stronie rmf24.pl.
5: Tych faktów nie można pominąć.
2: Na koniec faktów zaglądamy do Dominowa koło Lublina, jednej z wielu wsi, w których odbywają się dzisiaj dożynki. Tradycyjnie częścią tych imprez są wybory najpiękniejszego wieńca. Ozdobne konstrukcje ze zbóż i kwiatów są tworzone przez koła gospodyń wiejskich, które niemal od razu zaczynają przygotowania do budowy wieńców na przyszły rok.
6: Jak tylko kończy się rok, planujemy już, co zrobimy na następny rok.
7: To zaczyna się już zimą, to jest bardzo dużo pracy, dużo przygotowań. Samo robienie wieńca zajmuje około 3-4 miesięcy. Oczywiście musi być najpierw pomysł, a potem odpowiednia ilość wszelakiego kłosa, zboża. Trzeba cały zapas przygotować rok wcześniej.
8: Bo zboża nie mogą być dojrzałe bardzo.
9: Bo się obsypie.
8: Tak.
7: Przygotowanie już trzeba zacząć na początku roku.
9: 2 stycznia robicie zebranie, co zrobimy na dożynki?
7: Nie, ale już tak z końcem lutego musimy zaplanować swoje urlopy.
8: To wszystko wymaga przygotowań.
2: Usłyszał w Dominowie reporter RMF FM Dominik Smaga. Nowe fakty już o 23:00 przygotuje je i przedstawi Karol Płaczkiewicz, a ja życzę Wam dobrego wieczoru.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczek.
10: A zaczynamy od ostatniego dziś meczu w piłkarskiej ekstraklasie. Jagiellonia na własnym stadionie gra ze Śląskiem Wrocław. 87. minuta meczu. Jagiellonia prowadzi 2-1, a jutro dwa spotkania kończące siódmą kolejkę. O 18:00 w Krakowie Wieczysta zagra z Zagłębiem Lubin. Beniaminek do tej pory ma na koncie tylko jedną wygraną i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Nowy szkoleniowiec Wieczystej, Żelijko Kopić, który pracę rozpoczął od 2 porażek, ma jednak wpłynąć na grę zespołu, zaznacza dyrektor sportowy Wieczystej Sławomir Pesz.
11: Teraz w pierwszym roku nie chcemy grać super atrakcyjnie, strzelać dużo goli, ale też tracić ich nie wiadomo ile, tracić punkty i finalnie spaść z ekstraklasy, no w ogóle nam się to nie marzy. Wolałbym teraz trochę zagrać pragmatycznie parę meczów, ale pozdobywać tych punktów na jesień.
10: A jutro wieczorem w Szczecinie Pogoń podejmie Wisłę Płock. Przemysław Frankowski z bramką w lidze francuskiej. Reprezentant Polski zdobył gola dla Rennes w wygranym 2-1 meczu z Angers. Asystę przy golu Frankowskiego zanotował inny nasz reprezentant Sebastian Szymański. Karol Alcaraz coraz bliżej awansu do ćwierćfinału szlemowego US Open. Hiszpan wygrał dwa sety w starciu z Amerykaninem Tomim Paulem 6-4, 6-3, no a w trzeciej partii prowadzi 2-1. Na koniec jeszcze motorsport po 60 latach. Włoski kierowca, znów najlepszy w wyścigu Formuły 1 na torze Monza. Tej sztuki dokonał Kimi Antonelli. Kierowca Mercedesa wygrał dziś wyścig Formuły 1 Grand Prix Włoch. Sukces ten większy, że Włoch wyścig rozpoczynał z końcówki stawki.
12: Forza Kimi! Yeah! Forza Kimi!
10: I właśnie z tego powodu Włoch sam nie mógł uwierzyć w swój sukces. Antonelli dzięki wygranej umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej mistrzostw i ma już 66 punktów przewagi nad drugim kolegą z zespołu, George'em Russellem.
1: I ponownie jesteśmy z wami.
13: Radio RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Radio RMF24.

0: I już prawie 23:00, czas poznać szczegóły faktów.
1: A przedstawi je Karol Płaczkiewicz.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Rozmowy amerykańskich wysłanników z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem bez przełomowych deklaracji. O tym na początek. Później wypadek samolotu transportowego na lotnisku w Miami. Maszyna uderzyła w wiele pojazdów. Będą też porady dla osób, które jesienią szukają słońca. Lekarze przypominają o szczepieniach. Bez przełomowych deklaracji zakończyły się rozmowy w Kijowie i Moskwie. Byli tam przedstawiciele amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Dla nas bardzo ważne jest zrobienie wszystkiego, aby ta wojna się zakończyła. Wszyscy jesteśmy po tej samej stronie. Wszyscy bardzo chcemy, żeby nie było wojny, żeby nie było cierpienia, żeby nie ginęli ludzie, żeby ta wojna zakończyła się sprawiedliwie, sprawiedliwym pokojem dla nas wszystkich. Mówił tuż przed spotkaniem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wczoraj wysłannicy prezydenta USA byli w Moskwie, gdzie odbyli 3-godzinną rozmowę na Kremlu z Władimirem Putinem. Samolot transportowy Boeing wypadł z pasa po lądowaniu na lotnisku w Miami na Florydzie. Maszyna, która przyleciała z Puerto Rico, uderzyła w wiele pojazdów w pobliżu lotniska i stanęła w ogniu. W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 60 zastępów straży pożarnej. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Według amerykańskich mediów samolot należał do Amazona. Federalna administracja lotnictwa czasowo wstrzymała operację na lotnisku. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdecydowanie wygrała wybory do parlamentu Saksonii-Anhalt w Niemczech. Według wyników Exit Poll ugrupowanie zdobyło około 44% głosów. Na drugim miejscu znalazła się CDU z wynikiem 18,5%. Wynik wyborów skomentował premier Donald Tusk. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS, napisał na platformie X szef polskiego rządu. Nie wiadomo jeszcze, czy AfD będzie w stanie samodzielnie utworzyć rząd w landzie.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Kraje Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Wschodniej oraz Karaiby to częste kierunki podróży dla tych, którzy jesienią szukają słońca. Lekarze przypominają, by przy okazji planowania jesiennego urlopu nie zapominać o szczepieniach przeciwko chorobom, z którymi na co dzień nie mamy do czynienia w Polsce.
4: Jeżeli wydajemy dość sporo pieniędzy, nie wyliczając nikomu oczywiście na egzotyczną wycieczkę, to warto dorzucić też trochę szczepień, żebyśmy potem nie cierpieli na miejscu albo nie zawlekli czegoś do domu, czyli tutaj do Polski. Większość szczepień jest zalecanych, to zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta. Są oczywiście takie szczepienia, bez których jak na przykład przeciwko żółtej febrze do pewnych krajów nie wjedziemy w ogóle i to są już obligatoryjne szczepienia, to są oczywiście te kraje są wymieniane, no i wtedy wiadomo, że musimy takie szczepienia koniecznie zrobić.
2: Mówi lekarz Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Raszei w Poznaniu. Podróże to jedno, a teraz polska rzeczywistość pogodowa. Ponad 2 tygodnie zostały jeszcze do pierwszego dnia kalendarzowej i astronomicznej jesieni. Za to jesień meteorologiczna trwa już od prawie tygodnia, bo rozpoczęła się 1 września. W faktach sprawdzaliśmy, czy czujecie już, że zmienia się pora roku.
5: Zdecydowanie czuć, że jesień idzie, ale jeszcze powietrze dość gęste.
6: I gdzie panie czują, że ta jesień jest blisko?
5: Rano, jak się wyjdzie i się oddycha, to już jednak zmieniło się powietrze. Już gdzieś jest wiatr chłodniejszy, inna temperatura.
7: Bardzo się cieszę. Tak, jestem jesieniarą. No. Nie mogę się doczekać. W ogóle liście jak spadają, deszcz jest fajny, jest tak spokojnie i herbatę można pić ciepło.
6: Ciepłą herbatę latem też można pić.
7: Nie można, bo jest za ciepło.
2: A podobno najlepiej chłodzi. A te głosy od mieszkanek Warszawy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. To wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o północy. Już teraz zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od północy, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Co najmniej 5 osób zginęło w wypadku samolotu w Miami na Florydzie. Te informacje podają lokalne władze. Polska jest za ośrodkami dla migrantów poza Unią Europejską. Nie chce ich jednak organizować. O szczegółach powie nasza korespondentka. W tych faktach będziemy też w Poznaniu. Tam odbył się wczoraj Targ Dobra. Co najmniej 5 osób zginęło w katastrofie samolotu transportowego Amazona, podają władze. Przypomnijmy, samolot transportowy Boeing wypadł z pasa po lądowaniu na lotnisku w Miami na Florydzie. Maszyna, która przyleciała z Puerto Rico, uderzyła w wiele pojazdów w pobliżu lotniska i stanęła w ogniu. W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 60 zastępów Straży Pożarnej. Polska popiera ideę tworzenia poza Unią Europejską ośrodków dla migrantów nie mających prawa pobytu w Unii, ale nie zamierza brać udziału w ich organizacji. Jak przekazał korespondentce RMF FM w Brukseli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk, nasz kraj oczekuje na szczegółowe propozycje w tej sprawie. Jakie są polskie argumenty?
1: Polska ma przede wszystkim pragmatyczne podejście, popiera inicjatywę, ale nie chce się angażować w tworzenie infrastruktury, z której sama nie zamierza korzystać. Polska ma inną sytuację migracyjną niż Niemcy, Austria, Holandia, Dania czy Grecja, które w piątek zdecydowały o tworzeniu takich ośrodków już od przyszłego roku. To właśnie te państwa mają dużą liczbę osób, które po odmowie azylu pozostają na ich terytorium i których powrót jest trudny. Dla Polski ważniejsze jest uszczelnienie granicy i uzyskanie na poziomie Unii możliwości czasowego ograniczania prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową.
0: O czym informowała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Ten temat wróci jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM. Europejski przemysł może stracić około 300 tysięcy miejsc pracy do końca przyszłego roku, ostrzega The Guardian. Powodem ma być coraz większy udział chińskich producentów w europejskich łańcuchach dostaw. Zagrożona jest m.in. branża metalowa, która obawia się ograniczenia produkcji, inwestycji i utraty know-how. Dziś przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli odbędzie się protest. Jego uczestnicy pojawią się z 10 symbolicznymi trumnami, m.in. z hasłami miejsca pracy w przemyśle i europejskie fabryki. Europejscy producenci wskazują też na wysokie koszty energii, emisji CO2 i konkurencję z Chin. Turyści z całej Polski są świadkami przyrodniczej katastrofy w Roztoczańskim Parku Narodowym. W jego sercu, w zwierzyńcu, z powodu suszy całkowicie wyschły stawy echo. Mieszkające tam ryby zostały wyjedzone przez drapieżniki, ptactwo wodne nie ma już tam czego szukać, a obok plaży jest obszar zasychającego błota.
2: Wody nie widać w ogóle. Chcieliśmy zobaczyć, a tu nic z tego.
3: Z daleka przyjechaliście?
2: No jakieś 400 kilometrów niecałe.
4: Były stawy, będzie niestety pustynia.
5: Trochę smutne, to wszędzie tak się chyba dzieje. Powoli.
6: Koło Katowic niedaleko. To samo, brak wody.
7: My jesteśmy z Warmii Mazur, więc my to widzimy u siebie. Tak, są jeziora, które wysychają.
8: Z południa jesteśmy tam, okolicy Bielska Białej. Tam ostatnio byłem na łódce, to brakuje dobrych 2 metrów wody normalnego poziomu.
9: W Krasnobrodzie, to samo w tym zalewisku, brakuje z metr wody.
0: Z odwiedzającymi stawy echo rozmawiał na plaży reporter RMF FM Dominik Smaga. Ponad 100 organizacji pozarządowych, 8 stref tematycznych, wystawy, pokazy, prelekcje dotyczące fundacji, stowarzyszeń oraz wolontariuszy. Na Placu Wolności w Poznaniu odbył się wczoraj Poznański Targ Dobra. To wydarzenie, na którym można było zapoznać się z działalnością różnych organizacji działających na rzecz drugiego człowieka.
10: W tych obszarach często zapomnianych, z osobami, które nie mają aż takiego wsparcia w wielu aspektach swojego życia, one dzisiaj tutaj spotykają się z poznaniakami, bo chcą głośno opowiedzieć o tym, co robią. Chcą się pokazać, chcą zainteresować sobą poznaniaków i swoimi działaniami. I myślę, że to jest w ogóle cudowne wydarzenie, bo często te organizacje działają w takiej trochę szarej strefie, gdzieś właśnie w biurach podwórkowych, realizując projekty takie niszowe, oddolne, a dzisiaj tutaj w takim ważnym miejscu dla Poznania, na Placu Wolności, mogą pokazać swoje działania i to, że każdy poznaniak może być wolny w tym obszarze i że może znaleźć swoją przestrzeń i wsparcie.
0: Mówiła Jadzia Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. I tu kończymy to wydanie faktów, kolejne punktualnie o pierwszej, a w nich Wielka Brytania i historyczne odkrycie na szkolnej wycieczce. Już teraz zapraszam.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije pierwsza, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, zapraszam. Cztery osoby są ranne po wypadku na Krajowej 12 w Wielkopolsce. Te fakty zaczniemy od istotnych wieści dla kierowców. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma za sobą rekordowe wakacje. W ciągu 2 miesięcy ratowano ponad 550 osób. Będą też komentarze europejskich polityków po niemieckich wyborach parlamentarnych w Saksonii-Anhalcie. Uwaga kierowcy na Krajowej 12 w Wielkopolskim. Na odcinku Leszno-Gostyń w pobliżu miejscowości Krzemieniewo zderzyły się 2 osobówki. W tym wypadku 4 osoby zostały ranne. Na miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w ciągu 2 miesięcy udzieliło pomocy ponad 550 osobom. To najwięcej w historii letnich akcji. Jak podkreśla ratownik Grzegorz Kubicki, nowoczesna technologia odgrywa coraz większą rolę w działaniach ratowniczych w górach.
1: Wykorzystywanie dronów w różnych działaniach bardzo nam pomaga i faktycznie braliśmy udział w takich nietypowych działaniach, właśnie jak ten pożar tego drzewa, czy też właśnie dostarczenie AED do nagłego zatrzymania krążenia na szlaku. I to na pewno będzie ewoluowało. Cały czas tutaj staramy się trzymać rękę na pulsie, testujemy nowe technologie i bardzo one są na pewno pomocne. No i będziemy je oczywiście wykorzystywać w przyszłości. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ilość osób ratowanych z użyciem śmigłowca. No wiemy, że ten nasz śmigłowiec już jest prawie na emeryturze, a jednak te działania, gdzie śmigłowiec jest potrzebny, wzrosły o 80% w tym roku w stosunku do zeszłego.
0: W wakacje aż 156 osób ratowanych było z udziałem śmigłowca.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: W tym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić plan dotyczący mieszkań. Chodzi o rozwiązania w sprawie najmu krótkoterminowego, informuje nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Propozycja przepisów ma pozwolić ograniczać najem krótkoterminowy w miejscach dotkniętych kryzysem mieszkaniowym. O tym, czy jest kryzys, mają zdecydować m.in. ceny mieszkań, dochody mieszkańców, liczba ludności oraz to, ile mieszkań jest dostępnych. Komisja Europejska idzie w podobnym kierunku, co polski rząd. Polska już szykuje podobne rozwiązania. Rząd chce dać gminom możliwość tworzenia stref, w których najem krótkoterminowy będzie ograniczony lub całkowicie zakazany. Natomiast unijne przepisy muszą jeszcze zostać uzgodnione przez państwa członkowskie Unii i Parlament Europejski.
0: Wynik AfD w wyborach parlamentarnych w Saksonii-Anhalcie wywołał reakcję europejskich polityków. Lider skrajnie lewicowej Francji, nieujarzmionej Jean-Luc Mélenchon, uznał zwycięstwo prawicowo-populistycznej partii za przejaw zaślepienia centrowej polityki w Europie. Jego zdaniem niemieckie plany rozbudowy armii są w tej sytuacji dla Francji nie do zaakceptowania. Z kolei lider skrajnie prawicowego hiszpańskiego Voxu, Santiago Abascal, określił wynik AfD jako nadzieję dla Europy i Niemiec. Według Exit Polu ZDF, AfD zabrakło 1 mandatu do samodzielnej większości w Landtagu. Historyczne odkrycie na szkolnej wycieczce. Jego autorami są uczniowie z elitarnej szkoły Gordon Stone School, do której kiedyś uczęszczał król Karol III. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Fremorgan.
4: Maleńką wysepkę Słona, położoną w archipelagu Orkadów, zamieszkuje jedynie dzikie bydło. Ale wszystko wskazuje na to, że kiedyś okupowali ją Wikingowie. Podczas szkolnej wycieczki uczniowie natknęli się na pozostałości budowli, która niegdyś pełniła rolę świątyni, w tym na element uważany przez archeologów za fundament pogańskiego ołtarza. Badacze nie mają wątpliwości, że to jedno z najważniejszych odkryć w regionie w ostatnich latach. Pokazuje ono, jak głęboko ślady nordyckiej kultury wciąż są zakorzenione na północnych krańcach Szkocji.
0: Na zegarach 3 minuty po pierwszej, czas na pierwszą tej nocy rozmowę w faktach. Trwa tworzenie cyfrowej bazy danych, która obejmie wizualizację, dokładnie zeskanowane wymiary, a także nagrane brzmienie zgromadzonych instrumentów. Niezwykły projekt prowadzą badacze z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Przy pomocy tomografu komputerowego zbadano 146 skrzypiec, altówek i wiol miłosnych ze zbiorów muzeum. Wśród przebadanych instrumentów z kolekcji smyczkowej znalazły się pochodzące z XVII i XVIII wieku. Z doktorem Patrykiem Frankowskim z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Całość jest wynikiem projektu zatytułowanego Polska kultura muzyczna w perspektywie europejskiej, źródła i kontekst. I ten projekt stworzył Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i przede wszystkim w tym projekcie archiwizowane są i digitalizowane zabytki, można powiedzieć, papierowe, to znaczy znaczy nuty, rękopisy z bardzo różnych miejsc, bardzo ważne kolekcje z 30 partnerów, a my jesteśmy pilotażowo jako próba właśnie taka digitalizacji, też pokazanie takiej wzorcowej, można powiedzieć, digitalizacji instrumentów muzycznych. I zakłada ona właśnie nie tylko tomografy, ale to jest, jesteśmy na tym etapie, ale również stworzenie modeli 3D z pełnym teksturowaniem oraz zarejestracja dźwięku wszystkich tych instrumentów. No i teraz jesteśmy, tak jak już wspomnieliśmy, na tym etapie tomografii. Mamy surowe dane, ponad 3 terabajty danych uzyskanych z tomografu, które teraz będzie trzeba oczywiście obrobić, przygotować, zrobić wymiarowanie i wszystkie właśnie wymagane elementy tego projektu. No i co będzie rezultatem? Przede wszystkim będzie, tak już wspomnieliśmy, będzie ten cyfrowy bliźniak, ale no, będziemy mieli pełną informację na temat tego, jak jest konstrukcja tego instrumentu, jakie są zmiany i jakie one przeróbki przechodziły w różnym okresie i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mogli to wszystko ładnie również zwymiarować z bardzo wysoką dokładnością, ponieważ same skany są z dokładnością 95 mikronów, czyli 0,095 mm, ale dokładność pomiarowa jest wyższa. Mamy dokładność pomiarową do 0,01 mm. Jest taka jest możliwość. No i to nam również da pewne wymiarowanie. To znowu umożliwi zrobienie komuś kopii tego instrumentu, przeanalizowanie też pod takim etapie badawczym, czyli da na przykład lutnikom możliwość dostępu do absolutnie wszystkich instrumentów w naszej kolekcji smyczkowej. Nawet będzie możliwe pobranie sobie pliku STL, czyli takiego pliku, który można właściwie na drukarkę CNC wrzucić i poszczególnych elementów, wydrukowanie sobie jakieś formy i tak dalej, bo z różnych rzeczy korzystają lutnicy. No dodatkowo będziemy mogli też zrobić coś takiego, co się wykonuje w muzeum, to znaczy tyflografiki, czyli powiedzmy modele danego obiektu, które służą jako pomoc edukacyjna, ale też jako na przykład pomoc przy zwiedzeniu dla osób niedowidzących, czyli mogą wziąć ten instrument do ręki, ten obiekt wydrukowany na drukarce, dotknąć poszczególne jego części, to jest coś tak, że mogą poznać dokładne wzorowanie obiektu, nie musząc go dotykać, co jest oczywiście z różnych powodów konserwatorskich problematyczne, ale to jest jakby wiele etapów, wiele możliwości, które daje nam taki sposób archiwizowania, digitalizowania naszych zbiorów.
6: Czyli z jednej strony to jest kwestia digitalizacji, ale z drugiej strony pokazanie historii tego instrumentu, pokazanie tego, jak on wygląda. Eksponat zamknięty w gablocie, ale można go również w inny sposób dotknąć, poczuć, zapoznać się z nim.
5: Tak, oczywiście. Tak jak pan mówi, będzie to oczywiście dostępne na stronie internetowej. Będzie stworzona specjalna strona, gdzie będzie można wszystkie te etapy, wszystkie te elementy zobaczyć. Czyli będzie można rzeczywiście zajrzeć do środka poprzez te właśnie skany tomograficzne. Będzie można posłuchać brzmienia tych instrumentów. Będzie można zobaczyć różne zdjęcia, zobaczyć model 3D, obrócić go z każdej strony. Czyli każda właściwie osoba będzie mogła do tego z tym obiektem zapoznać się w taki sposób, na jaki leży w jej jakby zakresie zainteresowań. Bo jedni mogą tego obejrzeć, posłuchać, inni będą chcieli wejść głębiej. Będzie jakby absolutnie pełna gama możliwości i to będzie w otwartym dostępie. Także tutaj każdy będzie mógł to zobaczyć, a żeby zobaczyć oryginał, będzie mógł przyjść po prostu do muzeum. Tak? Także jakby są to te dwie opcje. No i to, co jest najistotniejsze, myślę, takie najbardziej ciekawe, to jest to, że wszyscy uzyskają dostęp do obiektu w taki sposób, w którym nawet nasi konserwatorzy nie mieli, ponieważ nie rozkleja się skrzypiec, aby zobaczyć, jak wygląda w środku, chyba że jest jakaś potrzeba pilnej naprawy, coś się wydarzyło, a tu możemy bezinwazyjnie rzeczywiście sobie wszystko zobaczyć, wyśledzić sobie, już tak schodząc do takich, powiedzmy, ciekawostek, nie wiem, ślady, które są takie w tych instrumentach, któreśmy widzieli, które zostawiły kołatki, które żerowały w pewnym momencie na tym instrumencie i czasami są takie instrumenty, które trzeba z nimi oprzeć się niezbyt łaskawie, no i sporo jest właśnie takich elementów, które można znaleźć nawet z mumifikowanym kołatkiem w środku.
6: To pokazuje, że muzeum dzisiaj to nie jest tylko to, co w gablocie, to nie jest tylko to, co w archiwum, ale to jest też działanie, to jest też digitalizacja tych zbiorów w zupełnie inny sposób niż do tej pory, niż same, no właśnie, skany dokumentów na przykład?
5: Tak, no myślę, że o to chodzi. Jakby jednym z takich głównych punktów muzealnictwa jest tworzenie jakby pełnego dostępu dla wszystkich użytkowników, no bo no to jest instytucja państwowa, więc powinniśmy jak najszerszemu gronu udostępnić. Niestety nie mamy takich powierzchni, żeby wszystkie instrumenty były na ekspozycji, bo nie oszukujmy się, na ekspozycji my mamy ponad 3000 obiektów, na ekspozycji mamy 600. Myślę, że 80% tej kolekcji smyczkowej jest w magazynie, a nie na ekspozycji, no ale dzięki temu właśnie one będą wszystkie dostępne, no myślę, że w bardzo dokładny sposób, bo to będzie można sobie, no czasami jeżeli no na pewno zrealizujemy te wszystkie etapy, no to przyjrzenie się aż tak blisko instrumentowi prawie jest niemożliwe, trzeba się umawiać i też zawsze nie można, także tak myślę, że to jest kierunek, którym muzealnictwo też powinno iść, żeby rzeczywiście móc udostępnić wszystkie zbiory, to jest to na pewno też ekonomiczniejsze stworzenie strony, pokazanie wszystko właśnie w takich warunkach niż rozszerzanie muzeów. Wiadomo, można zmieniać ekspozycje i tak dalej, robić wystawy, to są fantastyczne rzeczy, ale to jest, mówię, na jakiś czas, tak, które są dosyć wyjątkowe, wtedy możemy przyciągnąć jakby zwiedzających, pokazać im troszeczkę jakby w innym kontekście dane instrumenty, ale no takie działania umożliwiają jakby no dostęp nawet na co dzień, jeżeli ktoś chce na przykład sięgnąć albo już nie musi pisać o kwerendę do muzeum, no bo wszystko właściwie jest i może sobie sam zbadać, przeszukać, wyszukać tego, na czym mu zależy i myślę, że to jest bardzo, bardzo duża rzecz i bardzo się cieszymy, że w ogóle ta współpraca z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina umożliwiła aż tak szeroką digitalizację naszych zbiorów.
6: Co przed nami? Czy już jakieś daty, kiedy będziemy mogli to zobaczyć? Czy kolejne instrumenty będą, albo są w planie, są pomysły, żeby też badać dalej?
5: W tej chwili jesteśmy na etapie, że tak wspominałem, skończyliśmy skan skrzypiec, altówek i wiol miłosnych, ponieważ to nam się zmieściło do tego największego tomografu. Jest teraz przed nami jeszcze kolejny etap skanowania, tym razem wiolonczele i viola da gamba, które nam się nie zmieściły w tomografie i teraz szukamy partnera, jesteśmy na etapie partnera tym razem z medycyny, ponieważ no, jedynie na medycznym tomografie możemy zmieścić w tej chwili w Polsce taki instrument. To jest kolejny etap. Później myślę, że na początku przyszłego roku będziemy robili właśnie no już taką, będziemy nasze modele teksturowali i właśnie to jest kolejny etap. Pod koniec 2027 powinniśmy zacząć nagrania, a całość powinna być udostępniona w drugiej połowie 2029 roku.
0: Tłumaczył w rozmowie z naszym reporterem dr Patryk Frankowski z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To już prawie druga, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Steve Witkoff i Jared Kushner opuścili Kijów. Rozmowy z przedstawicielami Rosji i Ukrainy nie przyniosły przełomowych deklaracji. 228 małżeństw jednopłciowych oficjalnie uznanych w Polsce. Reporterzy RMF FM dotarli do danych. Krakowskie Błonia opanowali wczoraj biegacze. Rywalizowali w szczytnym celu. Bez przełomu po rozmowach amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie Steve Witkoff i Jared Kushner wracają do Waszyngtonu bez przekonania, że wojna zakończy się przed zimą. Amerykanie mówią o konstruktywnych rozmowach i nowych pomysłach, które mogą doprowadzić do wznowienia negocjacji między Rosją a Ukrainą. Na razie nie ma jednak ani zawieszenia broni, ani konkretnego porozumienia pokojowego. Największe problemy pozostają te same. Chodzi przede wszystkim o kwestie terytoriów i gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Kushner przyznał, że Stany Zjednoczone pracują nad zakończeniem wojny przed zimą, ale zastrzegł, że nie ma takiej gwarancji. Znaczenie rozmów podlega przede wszystkim na tym, że ponownie działa kanał dyplomatyczny. Wicepremier Włoch Matteo Salvini pogratulował AfD zwycięstwa w wyborach Saksonii-Anhalcie. Lider prawicowej ligi ocenił, że wynik prawicowo-populistycznego ugrupowania to dowód, że inna Europa jest możliwa. Jego zdaniem Niemcy pokazali silną wolę, większego zmiany bezpieczeństwa i ochronę miejsc pracy. AfD zdobyła w wyborach 44% głosów. Według exit polu stacji ZDF AfD zabrakło jednego mandatu do samodzielnego większości w Landtagu.
1: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
0: W Polsce jest już 228 oficjalnie uznanych przez państwo małżeństw jednopłciowych. Reporterzy RMF FM dotarli do pierwszych statystyk dotyczących transkrypcji, czyli uznania w Polsce zagranicznych aktów małżeństwa. Jak dokładnie wyglądają te statystyki? O tym Krzysztof Berenda.
2: W tej chwili w Polsce oficjalnie i formalnie zarejestrowanych jest 88 małżeństw kobiet i 140 małżeństw mężczyzn. Chodzi o śluby zawarte przez Polaków za granicą. Do niedawna państwo polskie nie uznawało takich małżeństw. Stopniowo to zaczęło się zmieniać, a najbardziej zmieniło się 2 tygodnie temu, dokładnie 23 sierpnia, no bo wtedy wdrożone zostały nowe wzory aktów małżeństwa, w których małżonkami już nie muszą być kobieta i mężczyzna, tylko mogą być same dwie kobiety albo samych dwóch mężczyzn. Jak ustaliliśmy, przez pierwszy tydzień obowiązywania tych nowych przepisów w Polsce zarejestrowano niemal setkę takich pełnoprawnych małżeństw jednopłciowych, dokładnie 98 i one mają taką samą moc prawną jak inne małżeństwa.
0: 2 minuty po drugiej to są fakty w RMF FM. Kilka tysięcy osób rywalizowało wczoraj na trasie Poland Business Run. 5-osobowe sztafety reprezentujące firmy i instytucje pokonały trasę wokół krakowskich Błoń. To połączenie sportu, aktywności fizycznej i najważniejszego aspektu – pomocy dla osób z niepełnosprawnościami po utracie